0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.

iść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie spotkanie z Mikołajem Kiełbasą, sportowcem, ale i uczniem żywieckiej budowlanki. Dzisiaj w naszym magazynie chcę Wam przedstawić bardzo ciekawego młodego człowieka, który można powiedzieć, wszystko co robi, dźwiga sam. A tak naprawdę jest młodym trójboistą siłowym z Żywiecczyzny. I już może pochwalić się naprawdę sporymi sukcesami i trzeba też na początku zaznaczyć, że absolutnie nie jest zrzeszony w żadnym klubie, w żadnej reprezentacji, tylko właśnie robi to, co kocha i ba, łączy to również z nauką, a nawet pracą. Ale o tym wszystkim opowie Wam już nasz dzisiejszy gość, Mikołaj Kiełbasa. Cześć.
2: Witam.
1: Mikołaj, no powiedz trochę o sobie, a przede wszystkim o tym twoim ostatnim sukcesie.
2: No to chyba najprościej będzie mi zacząć od właśnie tego ostatniego, można powiedzieć, sukcesu. 26 marca byłem w Siedlcach razem z moimi kompanami, że tak powiem, sportowymi. No i udało nam się zająć naprawdę fajne miejsca na Mistrzostwach Europy Federacji XPC. Generalnie to cała nasza trójka, ja plus mój kuzyn i jeszcze taka jedna Edyta. Powygrywaliśmy swoje kategorie, no, zostając mistrzami.
1: No dobrze, to ten twój ostatni tytuł, to dokładnie jak brzmi?
2: Mistrzostwo Europy Federacji XPC w kategorii do lat 17 i 67,5 kg.
1: No dobra, zdradzimy naszym słuchaczom, że my rozmawiamy w żywieckiej budowlance, bo tutaj uczysz się na co dzień, no a mieszkasz w Glince. To już na wstępie, no masz trochę pod górkę. Jak udaje ci się to łączyć, a w dodatku jeszcze tą twoją pasją sportową?
2: Ja uważam po prostu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli człowiek jest odpowiednio zawzięty, to da się zrobić naprawdę wiele. Tak więc jakoś się to udaje. No wstaję rano, po prostu później trochę chodzę spać. Jakoś tak się to kręci.
1: Czyli co, 5 rano?
2: Zazwyczaj tak, no.
1: Wyjaśnij proszę ten trójbój siłowy, to tak naprawdę co? Bo to kilka dyscyplin można powiedzieć.
2: To jest generalnie sport składający się z trzech dyscyplin sportowych. Pierwszą z nich jest przysiad ze sztangą, drugą jest wyciskanie na ławce płaskiej, a trzecią z nich jest martwy ciąg.
1: Okej, a skąd w ogóle w młodym człowieku, który obecnie ma 17 lat dopiero, skąd wzięła się ta pasja, no i chęć podnoszenia ciężarów?
2: Wszystko zaczęło się od mojego kuzyna, u którego właśnie zaczynałem, że tak powiem, swoją karierę w garażu. Pozdrawiam cię tutaj, Maćku, serdecznie. On generalnie jest 3 lata starszy ode mnie i w momencie, w którym już zaczynałem, no to ja też byłem takim, no, młodzikiem, że tak powiem. Mi się podobało to, jak ktoś jest właśnie taki wielki, silny. A on wtedy był właśnie wielki i silny. I, że tak powiem, stwierdziłem, że no skoro on może, no to dlaczego ja nie?
1: Rzeczywiście? Zaczęło się w garażu od takiej domowej siłowni?
2: Dokładnie tak. Pierwsze pół roku mojej, że tak powiem, przygody tam z tym sportem. Znaczy generalnie wtedy to jeszcze nie było akurat centralnie trójbój siłowy, tylko po prostu dźwiganie jakieś tak żelastwa. No to spędziłem właśnie tam.
1: Ale dzisiaj jesteś pod opieką, można powiedzieć, profesjonalnego trenera.
2: Tak, uważam, że nieskromnie. Uważam, że zgłębiając temat generalnie kadry trenerskiej w Polsce, uważam, że Andrzej Dziedzic-Cięciny jest jednym z lepszych trenerów, jakich można dostać ogólnie w skali kraju.
1: To trochę jest chyba, trochę działa tu zasada, cudze chwalicie, swego nie znacie, że właśnie tacy ludzie są tutaj, u nas.
2: Dokładnie i uważam, że powinniśmy właśnie nagłaśniać, bo nie powinniśmy się wstydzić naszego pochodzenia. I uważam, że to naprawdę nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, skąd się jest. I można być naprawdę z takiej pipidówy, można powiedzieć, jak Glinka, a faktycznie robić fajne rzeczy i promować to jakoś.
1: No dobrze, uczysz się na co dzień w żywieckiej budowlance. Dokładnie na jakim z tych profili tutaj, profilów proponowanych przez tę szkołę?
2: Od 4 lat uczęszczam na technik budownictwa.
1: No to powiedz, jak widzisz swoją przyszłość? Ten sport to taki ciekawy dodatek, który może przydać się na budowie. Czy może zupełnie rzucisz sportem? Jak się widzisz za te kilka lat?
2: To tak naprawdę wszystko zależy od potoczenia się wydarzeń, bo z doświadczenia wiem, że życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne i fajnie jest mieć jakiś zarys za 5-10 lat, ale uważam, że trzeba żyć tu i teraz i działać na tym, na ofertach czy propozycjach, czy po prostu marzeniach i przeczuciu, które mamy aktualnie w głowie.
1: No to właśnie, bardziej budownictwo czy bardziej sport?
2: Aktualnie mogę powiedzieć, że sport, bo faktycznie jest to moja ogromna pasja. Nie spodziewałem się, że aż tak się w to wciągnę. Ale doskonale wiem, że dorosłe życie nie jest aż tak kolorowe. I jeśli będę musiał z tego zrezygnować, no to jestem na to gotowy.
1: Ale póki co, no to właśnie, pniesz się w górę i jesteś na tym etapie, gdzie możesz już przeskakiwać do kolejnej kategorii i te wyzwania mieć wciąż wyższe.
2: Wie pani, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A że tak powiem, ja bywam głodny.
1: Wyjaśnij, na czym polegałby ten przeskok. To chodzi o kategorię wiekową. No, 17 lat to jeszcze ci całkowici juniorzy, jeśli tak można powiedzieć.
2: Tak, zgadza się. Potem występuje kategoria 17-19. To są subjuniorzy. 20-23, no to już są ci oficjalni juniorzy. Potem już jest powyżej 23 roku życia, to jest kategoria open. Tylko, że u mnie ta zmiana kategorii polega nie tylko na tym, że po prostu kończę 18 lat i wchodzę w ten dorosły tryb życia, że tak powiem, ale polega ona jeszcze na tym, że po prostu dużo kilogramów muszę dołożyć na samej wadze u siebie, bo te niższe kategorie wagowe po prostu ograniczają mój potencjał ze względu na mój wysoki wzrost.
1: Czyli będziesz mógł się najeść.
2: Taki jest plan.
1: No to wybacz to uproszczenie, ale co robi się najpierw? Masę, potem rzeźbę?
2: Idąc klasykiem, najpierw masa, potem rzeźba. Dokładnie. No tutaj w tym sporcie wygląda to trochę inaczej, bo wielu starych trójboistów ma takie podejście, że generalnie to jest sport, w którym trzeba być ogromnym, że masa rusza masę, że tak powiem. A to tak nie działa. Najsilniejsi ludzie świata, generalnie pod względem punktów DOTS, czy pod względem punktów IPF, czy tam GL, to zależy, w jakiej federacji się startuje. To są zazwyczaj osoby z kategorii 74 kg, czy tam 83. To wcale nie jest tak, że trzeba być po prostu otłuszczony, że tak powiem, żeby dużo dźwigać. I fajnie, że ten mit jest powoli obalany.
1: No dobrze, ale ty jesteś, no można powiedzieć, trochę takim outsiderem, nie jesteś nigdzie zrzeszony, a jednak stawiasz sobie kolejne wymagania, kolejne wyzwania, no i po prostu pojawiasz się na tych zawodach, na mistrzostwach, to podejrzewam, są też spore koszty.
2: Zgadza się, ostatni wyjazd trochę mnie zabolał, że tak powiem. Troszkę na niego zbierałem, no na szczęście mam ten plus, że mam tą możliwość generalnie po prostu z zarobku. Wiem, że wiele osób mogłoby to powiedzieć, że jako minus, że generalnie, że brakuje im czasu, że jest to utrudnienie w tej karierze sportowej. Ja uważam to za ogromny atut i za szansę, za którą dziękuję po prostu Bogu, że się trafiła, bo to jest część procesu. Faktycznie siła fizyczna i przygotowanie motoryczne to jest jedno, ale przygotowanie mentalne to jest połowa, jak nie więcej, sukcesu.
1: No to właśnie, może dlatego to idzie tak dobrze do przodu, że ty masz poukładane w głowie, po prostu.
2: Czy mam poukładane w głowie? No myślę, że jakby spytała pani moich znajomych, to mogłoby być inaczej. Ale dobrze, na potrzeby programu możemy uznać, że tak. Na pewno myślę, że jest to czynnik, który buduje w pewien sposób charakter. I uważam, że im młodziej zacznie się wykonywać po prostu i podejmować ciężkie wyzwania, tym lepiej odbije się to na życiu dorosłym.
1: No dobrze, ale co dalej? Szukasz sponsorów? No właśnie, nie brniesz specjalnie w jakieś kluby, zrzeszanie się. Stoisz trochę z boku, a jednak no chcesz więcej tych kilogramów dźwigać i osiągać jednak te kolejne sukcesy. No to co, szukanie sponsora teraz?
2: Nie ukrywam, byłoby to naprawdę spore ułatwienie. Jak najbardziej jestem otwarty na każdy rodzaj współpracy. Ale nie jest to czynnik warunkujący mój dalszy start, bo uważam, że w momencie, w którym faktycznie kocha się to, co się robi, to nie ma ograniczeń. I jeśli będzie trzeba, no to będę po prostu więcej pracował. Jestem uparty, wiem.
1: No i zawzięty z tego, co udało mi się usłyszeć.
2: To chyba już kwestia genów. No, genów się nie oszukuje, tak?
1: Sport siłowy, mimo że powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk, to są takie tereny, gdzie ta dyscyplina akurat trójbój siłowy ma się całkiem nieźle i tam są utytułowani choćby zawodnicy i kluby. No ale to nie jest sport, no powiedzmy jak piłka nożna. Tu raczej choćby szansy na takie zarobki, na taką sławę raczej nie ma. To jest trochę sport niszowy?
2: Jestem w stanie powiedzieć tak, że jest to sport na pewno niszowy, jednak przez ostatnie lata, od początku tak jakby momentu, w którym zacząłem się interesować faktycznie tym sportem, do momentu dzisiejszego, ten sport zyskuje na popularności w błyskawicznym tempie naprawdę i to nie tylko w Polsce, tylko mówimy ogólnie o poziomie światowym. Jest organizowane coraz więcej imprez, zakładane są coraz to nowsze federacje. Pojawia się coraz więcej sponsorów po prostu z branży, chcących wspierać młode osoby. No u nas w Polsce to wygląda troszkę inaczej jednak, bo no u nas jest ten kult trochę piłki nożnej jednak. Niestety. I inne sporty nie są tak popularyzowane, jak to jest w innych krajach. Ale przyjemnie mi się patrzy na to zjawisko i mam nadzieję, że mój sport, że tak powiem, będzie rozwijał się dalej prężnie i że kiedyś więcej osób będzie o nim słyszeć. Też można zauważyć, że po tej pandemii koronawirusa coraz więcej osób interesuje się samą siłownią, a z siłowni do trójboju siłowego już generalnie nie jest tak daleko i coraz więcej osób słyszy po prostu o tym, bo faktycznie w momencie, w którym zaczynałem, no to i rozmawiałem z jakimiś osobami, mówię, że trenuję tam pod zawody i tak dalej i mówiłem o trójboju siłowym i ludzie się zastanawiali, co to w ogóle jest, a teraz już jest to coraz rzadsze zjawisko i coraz więcej osób już nie patrzy na mnie z takim zdziwieniem i jak na trochę na wariata. Także bardzo mnie to cieszy i oby tak dalej.
1: Muszę cię zapytać trochę o ten sport ludzi młodych. Jak to jest? Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie obalić ten mit, że to po prostu ludzie, którzy siedzą większość dnia przed komputerem, czy telewizorem, czy nawet komórką, żyją bardziej w tym świecie wirtualnym? Czy, no właśnie, jesteś w stanie dać jakąś nadzieję, że wcale tak nie jest z młodymi, że jednak chcą się ruszać, no właśnie, szukają swojej niszy, szukają sposobu na siebie, ale to jest, no, powielany, ale mit o młodych?
2: Chciałbym powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnio i nadzieja zawsze, że tak powiem, jest na odmianę pokolenia. Po części prawda zawsze leży po środku, tak? I faktycznie wygląda to w taki sposób, że wiele osób z tego młodego pokolenia spędza, że tak powiem, swój wolny czas przed komputerem, czy po prostu nie wykorzystuje go na aktywności fizyczne i uważam, że to też nie powinniśmy karcić tych ludzi za to, że mają inne pasje niż inni, bo żadna pasja nie jest równa innej. Nie ma co w ogóle tego porównywać. Jednak po prostu z moich obserwacji czy z jakichś tam rozmów z innymi osobami jestem w stanie też stwierdzić, że coraz więcej osób faktycznie interesuje się faktycznie, nawet jeśli nie sportami siłowymi, to takim zadbaniem o własne zdrowie, że robi się teraz z tego taki trochę popularny trend, że siedzenie w domu już jest passé, że coraz więcej osób faktycznie chce wychodzić na to pole, chce podejmować się różnych aktywności fizycznych i to jest naprawdę super, bo uważam, że nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie, która uczyłaby tyle co sport. I w tych dziedzinach, w których sport, bo to jest bądź co bądź determinacja. Talent to jest jedno, ale ciężka praca zawsze bije talent, który nie jest wykorzystywany w odpowiedni sposób.
1: No dobrze, to powiedz naszym słuchaczom, co daje ci sport? Wyzwala te endorfiny, zapominasz o Bożym świecie, czy to cię jakoś umacnia, motywuje? No, co ty z tego sportu masz?
2: Przede wszystkim na początku to był sposób na zabicie nudy. Ja po prostu bardzo długo się nudziłem, nie miałem co ze sobą zrobić i to było że tak powiem, pierwsze, co mi wpadło do głowy, może, kurczę, spróbuję, może to będzie to. No i z początku robiłem to z nudów. Nawet nie była to jakaś moja pasja, bo na początku mi po prostu nie wychodziło. Ja nie lubię, jak mi rzeczy nie wychodzą. Myślę, że jak większości osób. A potem jakoś zaczęło mi się to podobać i w momencie, w którym złapałem pierwszą jakąś taką kontuzję, która mnie wykluczyła na moment, no to zdałem sobie sprawę, kurczę, no oszaleję, no nie mogę zrobić treningu. No jak to tak, jak to żyć tak, nie?
1: Resetujesz sobie choćby głowę, idąc na taki trening? To jest tam magia sportu?
2: Bardzo, bo był taki okres czasu, gdzie po prostu, czy to nieważne, czy jest to jakiś mniejszy, większy dołek po prostu w życiu, jakieś sprawy nas przytłaczają, czy nie przytłaczają. Dla mnie w momencie, w którym faktycznie zaczynam trening, on trwa, dajmy tam te 2,5-3 godzinki, to pomimo tego, że mam po prostu wielu znajomych, z którymi mogę trenować, to jednak najlepsze są te treningi samemu. Wtedy człowiek najbardziej się może wyciszyć, skupić się na czymś i w ogóle odciąć się od spraw, które, że tak powiem, go przytłaczają na co dzień. W momencie, w którym się stresujemy czymś bardzo, no to zajmujemy sobie głowę. To jest trochę jak z używkami. Słyszała pani na pewno o tym, że łatwiej papierosy zastąpić, aniżeli rzucić. No to tak to trochę działa ze stresem. Dokładnie. W momencie, w którym stresujemy się czymś bardzo i mamy coś, co odcina nas zupełnie od świata, no to jakoś łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić.
1: Muszę jeszcze cię zapytać trochę o tę kuchnię, no w zasadzie trochę nawet i dosłownie trójboisty, no bo wspominałeś o tym, że ty bardzo musisz kontrolować wagę. To właściwie co ty możesz jeść, czego nie możesz i gdzie musisz uważać? No bo choćby te kategorie nie tylko wiekowe, ale wagowe są bardzo restrykcyjne. No ale podejrzewam też suplementacja, no to wszystko musi hulać w tym organizmie.
2: Po takim czasie to już jest raczej przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna dzienna, że tak powiem. Moje podejście jest takie, że w diecie jest miejsce na wszystko. I to też bardzo nie podoba mi się taki mit utwierdzony raczej w tym starszym pokoleniu. Ludzie w momencie, w którym chcą schudnąć, no to podejmują się jakichś skomplikowanych diet. Rada jest prosta, po prostu trzeba jeść mniej niż się potrzebuje. Jakby nie ma prostszej jakiejś metody i innej w zasadzie. No w momencie, w którym jemy mniej niż się potrzebuje, no to po prostu chudniemy i gubimy ten nadmiar, który nie jest nam potrzebny lub który nam się nie podoba. Ja na co dzień nie pilnuję jakoś bardzo tych kalorii, bo Bóg mnie obdarzył akurat takim metabolizmem, że mogę sobie i podjeść, i ta waga jakoś nie idzie jakoś bardzo do przodu. Przed zawodami jest to najcięższy moment, w którym faktycznie trzeba ścinać trochę tej wagi, ale ta redukcja, jeśli mówiąc typowo o jedzenie, nie jest jakaś ciężka. Tu się rozchodzi raczej o tą wodę, no bo to zbijanie wody to jest naprawdę ciężki proces i te ostatnie już tam 30-40 godzin przed ważeniem, no to już jest faktycznie ciężkie.
1: Podejrzewam, że też kwestia suplementacji, białka, to wszystko też chyba kosztuje.
2: Zgadza się, chociaż ja z suplementów nie korzystam jakoś na potęgę, no to się ogranicza jedynie do jakiejś kreatyny, chociaż w momencie, w którym planuję jakieś zbijanie wagi, to też ją odstawiam. Kreatyna po prostu działa tak, w taki sposób, że zatrzymuje tą wodę w organizmie, przez to wyglądamy pełniej i bardziej nabito. Białka w zasadzie też, kurczę, średnio potrzebuję w tej mojej diecie, no bo dostarczam go z normalnego jedzenia. I w momencie, w którym komuś tego faktycznie brakuje, no to spoko, polecam. Jedyne, co się przydaje, no to węglowodany w proszku. To jest, no bo węglowodany to jest energia, to jest cukier, to jest glukoza. Jednak ten organizm musi, że tak powiem, mieć z czego działać.
1: No dobrze, trochę sobie już tutaj gawędzimy, ale powiedz, czy ciebie można znaleźć gdzieś w internecie? Jakaś strona, Instagram, TikTok, tudzież wszystkie te media, gdzie no również na sporcie można nieźle zarobić?
2: Na razie jedynie czasem okazjonalnie zdarzy mi się udostępniać jakieś tam moje urywki z treningu, czy jakieś po prostu tam lepsze podejścia na swoim Instagramie. Jednak zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nie rozszerzyć swojej działalności, jakieś inne social media. Wszystko się rozchodzi o czas i uważam też, że jeśli się czegoś nie czuję, to nie powinno się tego robić, a ja muszę to po prostu poczuć.
1: Na razie czujesz ciężary.
2: Na razie czuję ciężary i czuję głód.
1: Czego ci życzyć? No właśnie na tym etapie ewentualnego przejścia z tych kategorii wiekowych i wagowych?
2: No na pewno powodzenia, bo jest to proces długotrwały i przede wszystkim myślę wytrwałości, no bo to jest wszystko, że tak powiem, proces trwa, ale procesowi trzeba zaufać.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, kolejna rywalizacja, kolejne zawody, kiedy, gdzie, kiedy mamy trzymać kciuki?
2: Jeśli się uda, to już w październiku w Mysłowicach, w Polskiej Lidze Trójboju. Zobaczymy, jak pójdzie moja, że tak powiem, transformacja z kategorii na kategorię, ale trzymam kciuki za to, żeby mi się udało wystartować jeszcze tego roku.
1: W takim razie i my będziemy trzymać mocno kciuki. No i powodzenia.
2: Dziękuję pięknie.
0: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu spotkanie z etnografką Barbarą Rosiek. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z panią Barbarą Rosiek, etnografką Muzeum Miejskiego w Żywcu, a tematem naszej rozmowy będzie gwara. No bo okazuje się, że to nie tylko mowa, bo to coś dużo, dużo głębszego. Tak to jest, pani Barbaro?
3: Dzień dobry, witam. Dokładnie tak jest i możemy na gwarę popatrzeć właśnie jako na taki zewnętrzny wyznacznik naszej osobowości, naszej tożsamości, ale nie tylko.
1: Pani Barbaro, muszę zapytać o tą pierwszą jakby kluczową sprawę, czyli o coś w rodzaju definicji gwary. Czy da się jakoś jednoznacznie zdefiniować gwarę? No bo pewnie językowo dałoby się to zrobić.
3: Tak, językowo robią to specjaliści. Ja bym tu absolutnie nie chciała wchodzić w ich kompetencje. W ogóle nie czuję się właśnie kompetentna do tego, żeby definiować. Natomiast tak jak ja czuję gwarę, jako osoba stąd, pochodząca właśnie, urodzona, żyjąca na Żywiecczyźnie, równocześnie etnograf, dla mnie gwara jest mową serca, a jeżeli jest mową serca, to jest mową naszych przodków, bo to dzięki nim do naszych czasów dotrwał sposób wypowiadania się. I ten sposób wypowiadania się, oczywiście on jest klasyfikowany przez językoznawców, nasze gwary żywieckie, bo trudno tu mówić o jednej gwarze, chociaż jest pewna jednolitość, są wspólne cechy dotyczące mowy na całym regionie, na całym obszarze Żywiecczyzny, więc one pozwalają nas wyodrębnić jako grupę etnograficzną, bo mowa, gwara jest też jednym z wyznaczników przynależności do pewnej grupy kulturowej, ale te gwary raczej bywały tu, dlatego że związane to było i z częścią obszaru żywieckiego, przede wszystkim z sąsiedztwem, z granicami i z wpływami tych grup sąsiedzkich. Więc mamy do czynienia z mową, jeżeli chodzi o gwarę żywiecką czy gwary żywieckie, klasyfikowaną jako grupa małopolska, też do grupy języków gwar podhalańskich jesteśmy zaliczani, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy na granicy Małopolski i Śląska. I to ma bardzo duży wpływ na naszą kulturę i zwłaszcza widoczne to było w mowie, w języku.
1: No właśnie, czy to jest trochę ten mechanizm, że to w jakiej kulturze żyjemy, ba nawet w jakim domu żyjemy, czy w miejscowości, w tym najmniejszym obszarze, to potem nas trochę też językowo definiuje? To wszystko po prostu potem wychodzi w takiej choćby spontanicznej rozmowie?
3: Tak, dokładnie tak, bo przecież to, czym my jako dzieci nasiąkniemy w domu, zostaje z nami na całe życie. I no już pokolenie moje, czyli ludzi już w słusznym wieku i nieco młodszych osób, jest kształcone w szkołach. Dominuje język poprawny, język polski, ale mowa potoczna. Natomiast jest cała masa rodzin, gdzie ta mowa potoczna, która też jest podyktowana warunkami związanymi z pracą, z zawodami, które ludzie wykonują, gdzie trudno go dać gwarom, tylko mówi się właśnie może nie bardzo poprawnie po polsku, ale mówi się właśnie tą mową potoczną. Są rodziny, gdzie to dominuje, ale są rodziny, gdzie jeszcze, zwłaszcza gdzie są osoby starsze, zauważamy bardzo duży wpływ gwary. i to zarówno w zakresie słownictwa, jak i sposobu wypowiedzi.
0: Czy to jest trochę tak, że my być może w jakiejś części, ale nieświadomie używamy tej gwary, że to po prostu no, z nas wypływa i gdzieś tam wyłazi? No bo właśnie u nas po prostu tak się zawsze mówiło?
3: Tak, są takie sytuacje i przede wszystkim ta gwara, cechy właśnie tego sposobu wypowiadania się, bo gwara jest mową, nie była językiem pisanym, tylko jest mówiona i zawsze taka była. Dzisiaj są zapisywane treści gwarowe, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast gwarą mówiło się przede wszystkim w swoim najbliższym środowisku, więc w rodzinie, w domu, wśród sąsiadów. I nawet do tego stopnia to było taką z jednej strony możliwością spontanicznej wypowiedzi, a z drugiej strony, gdyby się inaczej mówiło, to byłoby to odbierane jako takie wywyższanie się, puszenie się, że nie jest już nasz, już wyszedł stąd, że w tym najbliższym środowisku, w placu, wśród sąsiadów, w rodzinie, no jaże inaczej, no trzeba było go dać po swojemu.
0: Czy to tak funkcjonuje, skoro gwara, tak jak pani wspomniała, to jest no właśnie ten język, ale mówiony, wypowiadany, wypływający z naszego wnętrza, to można snuć taki domysł, że właśnie to jest język żywy? No pytanie, czy wciąż ta gwara, powiedzmy na tym obszarze żywiecczyzny, jest wciąż żywa?
3: Jest to język żywy trudno, żeby było inaczej. On zawsze był żywy. W którymś momencie zaczęły na przykład pojawiać się w większej ilości chociażby określenia, słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi właśnie region żywieckiej graniczy. A dzisiaj również mówią gwarą osoby podczas na przykład różnych uroczystości, podczas różnych imprez folklorystycznych, przeglądów folklorystycznych i na przykład nagle pojawia się, bo wiecie, bo to fajne. A fajne to nie jest z przeszłości, prawda? Więc dalej pojawiają się wyrazy, które są w tej chwili no, w obiegu. Ale one są wplatane właśnie w ten sposób wypowiadania się, w ten sposób ekspresji taki tradycyjny.
0: Pani Barbaro, a czy my, jeśli idzie o gwarę, sporo zawdzięczamy temu właśnie okresowemu ruchowi folklorystycznemu? Bo był taki moment w historii, parę dziesiątek lat wstecz, ale no ten ruch folklorystyczny no, kwitł tu na Żywiecczyźnie. Czy to pozwoliło na właśnie utrwalenie, zapis? No, na to, że ta gwara ma szansę jednak jeszcze trwać. No, nie tylko w tym przekazie, powiedzmy, rodowym, ale no właśnie, jest już trochę zbadana.
3: Tak, i oczywiście, że gwara dzięki ruchowi folklorystycznemu została w jakimś wymiarze zachowana, ponieważ występy, przynajmniej te, które obejmowały przekazy idące z przeszłości, czy w formie opowieści, czy pieśni, przecież bardzo popularnych w występach zespołów folklorystycznych, czy jakichś scen obrzędowych, wymagały tego, żeby tam używać języka właściwego dla danej sytuacji, dla danej pory, okresu, miejsca i tak dalej. Więc to na pewno bardzo duże znaczenie miał ten ruch folklorystyczny dla zachowania, ale nie tylko, bo na przykład pojawiły się możliwości publikowania gwarą, chociażby wydawany od przed wojny, przed II wojną światową wyszły pierwsze roczniki Groni, potem reaktywowane wydawnictwo po wojnie jako Groni, jako Karta Groni, teraz wróciły jako Groni, gdzie jest arkusz literacki i gdzie wielu twórców ludowych może publikować swoje utwory i gwarą, i nie tylko gwarą, ale gwarą również. Tak samo wiele osób, które gwary używały i używają, gawędziarzy, mogło wydawać swoje tomiki. Dzięki też opiece Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, grupy literackiej, która tam działa właśnie przy Towarzystwie Różni. Więc to są możliwości dające ochronę dla tego języka. To na pewno ruch folklorystyczny się do tego przyczynił, ale jest też druga strona medalu, edukacja powszechna, która w moim pokoleniu przynajmniej, i wiele osób to potwierdzało, spowodowała takie poczucie, że używanie gwary jest czymś wstydliwym, tak godo.
0: No, wasze pokolenie właśnie w tej perspektywie wzrastało.
3: Tak, nasze pokolenie właśnie wzrastało w tej perspektywie, gdzie owszem, myśmy w szkole używali powszechnie naszej mowy, każdy swojej. Jedni to mieli właśnie ten język potoczny, inni gwarowy, ale się pojawiało dużo słów chociażby gwarowych. Natomiast no, ja rozumiem, że po to jest szkoła i po to była i jest edukacja, żeby nas nauczyć poprawnej polszczyzny i chylę czoła przed nauczycielami, którzy to realizują. Natomiast no, wówczas było tak, że tak jakbyśmy się czuli napiętnowani, że my jesteśmy, że używanie tego języka jest czymś niewłaściwym, gorszym. I wstyd się do tego przyznać. I nawet jak się gdzieś wyjeżdżało, czy nawet potem już będąc na studiach, trzeba się było pilnować, żeby, no, żeby nie mieć etykietki, że taki wsiok. Bo niestety to tak wtedy funkcjonowało, że człowiek, dzisiaj jest zupełnie inaczej i dobrze, że się to wszystko zmieniło, ale wtedy człowiek ze wsi, bez względu na jego wartość, szeroko rozumianą wartość, walory, talenty i tak dalej, no był tak z przymrużeniem oka traktowany jako ten, który no stoi gdzieś tam w tej hierarchii cywilizacyjnej, nie do końca na tym samym poziomie, co pozostali.
0: Pochodzenie miało kolosalne znaczenie wtedy.
3: Miało znaczenie, co oczywiście nie blokowało możliwości edukacji, uczenia się, studiowania i tak dalej, ale no taki był, przynajmniej ja to tak czuję i pamiętam i wiele moich znajomych właśnie z mojego pokolenia, że no nie chcieliśmy się do końca przyznawać, że pochodzimy ze wsi, bo taka była, ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, jak przyjeżdżali letnicy i takie teksty na przykład gdzieś tam nad Sołą czy w sklepie wsiary słoma im z butów wystaje. Czy to było przyjemne? No nie było to przyjemne. No tak to wyglądało wtedy.
0: Muszę o to zapytać, bo mam wrażenie, że teraz właśnie jest chyba taki trend, że my zaczynamy na nowo trochę grzebać w swojej przeszłości, ale tylko po to, żeby siebie w jakiś sposób w tym odnaleźć, jakoś siebie zdefiniować, no i właśnie w tej linii, w tej tradycji, również w mowie, siebie na nowo właśnie spróbować odnaleźć i zdefiniować. Poszukiwanie własnego ja również w gwarze, w słowie, w tej mowie, która wydobywa się właśnie z naszego wnętrza, to też jest właśnie, czy pani jako etnografka również to zauważa obecnie?
3: Dokładnie tak. Był taki etap, no pół wieku to mniej więcej trwało w czasach PRL-u, że cały ruch folklorystyczny i ochrona kultury ludowej była postrzegana tak zewnętrznie. I ja to tak czuję i wiele razy na ten temat mówiłam, że to, co idzie z naszej tradycji, wtedy postrzegaliśmy tak dwutorowo. To, co jest w moim domu, coś nie nazywamy kultywowaniem tradycji, tylko jest po prostu życiem, prawda? Chociażby sposób świętowania. I to, co jest w ruchu artystycznym, w ruchu folklorystycznym, jako ten tor taki zewnętrzny. I to nazywano, postrzegano jako kultywowanie tradycji. I to wyglądało przez dłuższy czas tak, że wiele zespołów folklorystycznych ubierało kostiumy sceniczne, odgrywało role, zdejmowało kostiumy i wracało do swojej codzienności. I tu można powiedzieć, że taki dla mnie pojawiał się dysonans, no bo jakże to, tam gram rolę, moją rolę, nie moją rolę. To było różnie, w zależności od tego, kto był członkiem zespołu, czy się tylko tego wyuczył, czy prezentował to, co szło z jego duszy. A dzisiaj mamy taką sytuację w XXI wieku, to się bardzo mocno przejawiło, że ten ruch folklorystyczny nie był już tylko prezentacją artystyczną, która dostarcza doznań właśnie takich w tym wymiarze właśnie artystycznym, ale jest prezentacją też siebie i wiele osób zaczęło szukać, jak otworzyły się granice, jak stała się możliwość wyjazdów zarobkowych i nie tylko, i kontaktów, i współpracy. Przecież mnóstwo ludzi dzisiaj pracując zawodowo używa języka angielskiego, współpracując z Azjatami, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest codzienność i te kontakty, i nie tylko te kontakty, ale cały ruch turystyczny i tak dalej, gdzie możemy się przemieszczać, powoduje to, że cała masa młodych ludzi, dzisiaj już też może takich 40-latków i młodszych, zadaje sobie pytanie, aha, a moje, a gdzie moje, a jakie jest moje? I przeszliśmy przez taki etap, że mnóstwo młodych ludzi wracało do muzeum z pytaniem konkretnym, na przykład, bo mieszkam gdzieś tam, nie wiem, w Wielkiej Brytanii i robię jakąś uroczystość świąteczną, niech mi pani podpowie, co by takiego było naszego, żebym tam mogła pokazać, prawda? Więc to jest oczywiście rozwój na świecie to dyktuje, ale to jest piękny taki poziom, tak, poziom tych przemian, który pokazuje, że my zaczynamy szukać prawdy o sobie.
0: Wielokrotnie miałam okazję też rozmawiać z członkami zespołów regionalnych właśnie tutaj z naszego terenu i wielokrotnie też zdarzało się tak, że opowiadali o tym, że przygotowują się już do wesela, przygotowują się do tych uroczystości właśnie dla nich ważnych, dla tych młodych ludzi. No i tam już dało się słyszeć to, że dla nich to właśnie nie jest to, co pani wspomniała, kostium sceniczny, tylko dla nich to już jest życie. Oni już tak przesiąknęli tym no właśnie tym życiem góralskim, no chyba tak najogólniej to nazwijmy, że to już dla nich nie jest przebieranie się, tylko właśnie to już jest część ich no, osobowości też trochę, bo nawet pamiętam, że niektóre zespoły odtwarzają stroje, ale własnych przodków, więc to też jest ukłon właśnie w stronę tej przeszłości, która ich no właśnie stworzyła i zdefiniowała.
3: Dokładnie tak jest i ja tak czuję, że cały ruch folklorystyczny właśnie z czasów PRL-u, który no może aż już był do przesady eksponowany i był taki moment, że czuliśmy się przesyceni, bo wszędzie były występy zespołów regionalnych. Odegrał bardzo ważną rolę edukacyjną, ale przede wszystkim też możliwość wypowiedzi takich potrzeb artystycznych. Każdy z nas ma w sobie jakieś talenty, jakąś potrzebę, chciałby zaśpiewać, zatańczyć, może zagrać. I właśnie ruch folklorystyczny, amatorski bardzo często, w większości przypadków dawał te możliwości, ale to, co dla mnie jest bezdyskusyjne właśnie w tym ruchu folklorystycznym, to jest fakt, że stał się takim pomostem między przeszłością, od której odchodziliśmy, bo to był wstyd, chodzić w góralskich portkach, no gdzie do miasta, do roboty, do biura, no skąd, to już zupełnie nie te sytuacje, nie te realia, stał się pomostem, który przeniósł, dzięki któremu tamte treści, tamte formy przeszły do dnia dzisiejszego i my dzisiaj, zwłaszcza to pokolenie właśnie młodsze, już tego nie traktuję jako z większości przypadków, z którymi ja mam do czynienia, jako tylko zewnętrzności, tylko traktuję to jako coś wychodzącego z wnętrza. Tak, tak właśnie, jak to tu w naszej rozmowie się pojawia. Z potrzeby poznania siebie, z potrzeby zrozumienia siebie. I dotyczy to tak samo mnie, bo mój etap pracy etnografa Żywieckiego Muzeum też był w pewnym czasie taki, że ja rejestrowałam. Ja tutaj spędziłam już ponad 40 lat, pracując właśnie w Żywieckim Muzeum, dokładnie 44 minęły i rejestrowałam, opisywałam, dokumentowałam, ale w którymś momencie przestało mi to wystarczać. No co z tego, że ja wiem, ale ja to chcę zrozumieć, dlaczego było tak, a nie inaczej i co z tego na dzień dzisiejszy jest we mnie ważnego, co z tego ja mogę dalej przekazać moim dzieciom, moim wnukom. Czy są tu takie właśnie uniwersalne treści, uniwersalne wartości, które bez względu na to, jak się ta forma nawet stroju zmieni, one dalej będą z nami funkcjonować. I one właśnie są tej tradycji każdego z nas, z której się wywodzimy, i one są przejawiane poprzez serce, czyli poprzez ten sposób mówienia matczyny, bo matka jak śpiewała dziecku, to nie śpiewała kołysanki wyuczonej dzisiaj z internetu, tylko śpiewała to, czego sama doświadczyła albo sama tworzyła z serca.
0: No właśnie, pani Barbaro, a gdzie my właściwie uczymy się gwary? No już w tym kontekście szerszym, nie tyle językowym, choć to jest jakiś wyraz, prawda? Ale gdzie my nasiąkamy gwarą, tą tradycją?
3: W domu. W domu, w swoim najbliższym środowisku rodzinno-sąsiedzkim. To jest to miejsce, o którym już wspomniałam, że jak tam będziesz mówić, no to będziesz odbierana jako osoba, która się wywyższa. Jak będziesz normalnie mówić mową potoczną czy gadać, no to jesteś swój. I ja to też przerobiłam w praktyce na sobie, bo przecież jako etnograf w terenie bardzo dużo czasu i kontaktów

0: to tyle treści wypłynęło, bo ja już byłam swoja. Można było ze mną gadać. Już nie byłam panicką, która przyjechała i nie wiadomo o co jej chodzi, po co ona mnie to takie rzeczy wypytuje, tylko to już jest nasza. I wtedy też u mnie, gdzie w domu nie mówiło się już gwarą, chociaż pojedyncze słowa się pojawiały, ale już się takim językiem potocznym mówiło. I wtedy u mnie, ja ze zdumieniem to stwierdziłam, pojawiła się gwara. Ja się przecież też umiem gadać, chociaż się u mnie w domu nie gadało.
1: Pani Barbaro, wspomniałam Pani sporo o tej edukacji, no ale powiedzmy, jak czasowo my możemy umiejscowić gwarę? Tutaj powiedzmy teren powiatu żywieckiego, szerzej Żywiecczyzna, ale czy da się jakoś zarysować od konkretnego momentu funkcjonuje? No, język gwarowy to jedno, prawda? Ten wyraz werbalny po prostu, ale od kiedy funkcjonuje gwara?
0: Od zawsze. Od zawsze, dlatego że to jest ta najbliższa sercu mowa matczyna, wyssana właśnie z mlekiem matki. I coś, co tą mowę kształtowało, to też taka sytuacja wydaje mi się w tej chwili dość istotna, że coś, co też różniło przeszłość, świat naszych przodków od naszej współczesności. My dzisiaj, najpierw powiem tak, mamy na drzwiach do naszego biura w dziale etnograficznym taką sentencję. Słowa płyną jak rzeka, a sens kapie kropelkami. My dzisiaj bardzo często paplamy. Gadamy, a jak to ściśniemy, to mniej lub więcej treści z tego wyciśniemy. Ale często jest tak, że paplamy dla paplania, żeby podtrzymać rozmowę. Ja nie mówię, że ludzie w przeszłości nie rozmawiali. Oczywiście, że rozmawiali, ale z moich doświadczeń tego paplania takiego, gadać, żeby ino gadać, to dużo nie było. Jeżeli już rozmawiano, to rozmawiano o czymś konkretnym. To był sposób, mowa była sposobem przekazu mądrości życiowej i wiedzy o świecie. To nie było wyczytane, to było wysłuchane.
1: Za każdym słowem szła treść, bardzo konkretna.
0: Bardzo często właśnie tak było, że za każdym słowem pojawiała się konkretna treść, konkretny przekaz i nawet nieraz było tak, że tych słów było niewiele, ale ważna była obecność, pokaz, jakieś pojedyncze słowa. W takich realiach nasze babki wzrastały. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mówię, że oni nie rozmawiali, ale to nie było to życie zagadane. Dzisiaj na przykład ja przynajmniej czuję, że tych informacji jesteśmy tak zagadani, że jesteśmy pogubieni. Natomiast treści przekazywane właśnie, no one były gwarą przekazywane, niosły w sobie konkretny przekaz, bardzo często.
1: Pani Barbaro, spróbujmy jeszcze w tej naszej rozmowie jakoś umiejscowić gwarę. Znowu trochę wracamy do tego jej wyrazu werbalnego. No bo właśnie na samej Żywiecczyźnie mamy przynajmniej dwa takie obszary, gdzie to słowo wypowiadane w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, ale trochę inaczej brzmi, trochę być może nawet inaczej znaczy, ale mamy do rzeczy soły i koszarawy. To są te dwie takie, powiedzmy, linie graniczne w tej części, powiedzmy, językowej. Czy ona być może też przekłada się na tą część, no właśnie, tę wewnętrzną, tę bardziej kulturową, duchową?
0: Myślę, że ta różnorodność, bo rzeczywiście jest inaczej trochę w dolinie Soły, trochę inaczej w dolinie Koszarawy, jeszcze trochę inaczej na północ, w rejonie Beskidu Małego, chociaż tu też dużo wspólnych cech ta gwara ma z rejonem Koszarawy, że to podyktowane było raz sąsiedztwem, a dwa ukształtowaniem terenu. Bo jednak te pierścienie otaczające gór, otaczające właśnie Żywiecczyznę, wytworzyły nam takie jakby enklawy. Właśnie ta w Dolinie Soły trochę inna, mająca też dużo wspólnego z Śląskiem, z Góralami Śląskimi, ze Śląskiem Cieszyńskim. Chociażby w nazwiskach się to przejawia. U nas jest nazwisko Czech, u nich jest nazwisko Polok. Oni o nas mówią Poloki. Na przykład mieszkańcy Koniakowa czy Istebnej, jak robiłam tam jeszcze na studiach badania, to tak właśnie, to Poloki tam z Kamesznicy, tak o nas mówili, a inaczej trochę

0: Jest właśnie we wschodniej części, która graniczy z Orawą. Tu większe wpływy już z Podhala też dochodziły, ale też od Krakowa. Jest różnorodność. Są pewne cechy, które są wspólne dla nas wszystkich, jak na przykład mazurzenie na całej ziemi żywieckiej, nie tylko u nas, bo to dotyczy w ogóle wielu gwar w rejonie Karpat, i nie tylko, czyli nie wymawiamy ży, szy, czy, dży, tylko zy, sy, cy, dzy, i to jest cecha wspólna dla nas wszystkich. Czy na przykład wymawianie czasowników bez okoliczniku, dzisiaj mówimy ci, robić, robi, j było na końcu, czy na przykład takie okrągłe wypowiadanie wyrazów, które się rozpoczynają na o, na przykład, czy na a, janioł, jantek, jędrek, czy na właśnie to o, łodziewacka, łocedzacka, to są wspólne cechy, ale są takie, które są właśnie charakterystyczne dla miejscowości tu w obszarze rzeki Koszarawy, a inne są w Dolinie Soły. I na przykład, jakiś przykład z wyrazów. My mówimy w Dolinie Soły święto panienka, a tu na wschodzie mówią świoto, panionka. Inaczej już to brzmi. Józef. U nas się mówi Józef bardziej, prawda? U nas jest bardziej robio w Dolinie tu Koszaraby. Więc to są takie cechy językowe. Ja na przykład pamiętam taką cudną kobietę, bibułkarkę, już nieżyjącą, która była też świetną informatorką, której ja się musiałam nauczyć rozumieć, tak, bo ona mówiła tak piękną gwarą, z Sopotni pochodziła, że na początku to nie łapałam wszystkiego, co ona do mnie mówi. Dopiero jak się wsłuchałam za którymś razem, dopiero nauczyłam się ją rozumieć właśnie, bo ja jestem z Doliny Soły, ona była bardziej ze wschodu. Takie właśnie mówienie na, tak się mówi, że tu w rejonie Koszaraby wszystko mówią na o, robio, bydo. U nas się mówi w Dolinie Soły bydę, tu się mówi bydo. Prawda? Więc to są takie różnice, ale też piękną, wspólną cechą na przykład gwar jest coś, co myśmy w ogóle zagubili. Ta mowa serca, jak słuchaliśmy, to wiedzieliśmy, rozumieliśmy bez tłumaczenia sytuację. Na przykład doić, dojować. Doić krowę raz. Dojować, regularnie powtarzać czynność. Śpiewać, śpiewowaj. Prawda? Więc taki sposób już opowiadania, przekazywania niósł w sobie informacje. Tak samo jak na przykład określenia chociażby kolorów, jajeśnicowy kolor. No my tak nie mówimy dziś, a to był konkretny żółty kolor, jajeśnicowy albo burokowy, też konkretny kolor. Więc wszystko, co było ważne, było w taki sposób werbalizowane, żeby to było jednoznacznie zrozumiane.
1: Pani Barbaro, ale bo cały czas o gwarze rozmawiamy, no chcąc, nie chcąc, ale na tych dwóch poziomach, trochę werbalnym, i da się wskazać cechy wspólne, to co odróżnia, powiedzmy, te dwa obszary, ale czy w tej części, na tym poziomie kultury ducha, no tej bardziej wewnętrznej, też pojawiają się jakieś różnice? Czy to będziemy obserwować na przykład w potrawach na stole wigilijnym? Czy na tak małym obszarze, jakim jest Żywiecczyzna, powiedzmy, te różnice też da się wychwycić?
0: No nie do końca bym tak na to patrzyła. Nie da się tego wykluczyć, bo wpływy na przykład tutaj, na tym pograniczu już żywiecko-śląskim, na pewno były. Bo na przykład w Kamesznicy kobiety kubusia piekły, czyli to ciasto z tartych ziemniaków, czy zupę śliwconkę, która też może bardziej tam ten rejon od strony Śląska, właśnie Śląsk charakteryzuje. Ale w zasadzie są takie uniwersalne potrawy, jeżeli na przykład do Wigilii sięgniemy, które były wszędzie. Dlatego, że istotą było to, żeby pojawiło się na stole wszystko, czym nas w naszym rejonie matka natura obdarowała. Więc są wpływy, nie da się ich na pewno wykluczyć, są wpływy, ale ja myślę, że ten rdzeń, istota tej kultury duchowej, ona jest wspólna.
1: Pani Barbaro, muszę Panią zapytać jako badaczkę również gwary, czyli powiedzmy na tym gruncie zawodowym, jakie są funkcje gwary? No, tak trochę z tej naszej rozmowy wynika, że gwara nas trochę definiuje i zarówno językowo, ale też wewnętrznie i pozwala no właśnie odnaleźć się w tym toku tradycji i kultury, no ale właśnie tego pewnie jest więcej.
0: Główną funkcją gwary jest określenie naszej tożsamości, bo to, w jaki sposób mówiliśmy i mówimy, poza strojem, poza różnymi jeszcze zachowaniami, było głównym wyznacznikiem tego, kim jesteśmy i kim jesteśmy dziś tak samo, prawda, w wymiarze albo miejsca pochodzenia, albo miejsca zamieszkania, bo też już dzisiaj są takie sytuacje, więc to jest główna cecha, określenie własnej tożsamości poprzez sposób, w jaki się wypowiadamy, ale z drugiej strony nie tylko jest to ta na zewnątrz przejawiana funkcja, ale jest to przejawianie własnej ekspresji, bo o wiele łatwiej nam jest z wnętrza wydobyć i przekazać właśnie tą naszą prostą mową, podstawową mową, to coś, co nam w duszy gra, niż językiem literackim. Poznałam taką cudną kobietę, poetkę ludową, która jest no, mniej więcej w moim wieku, która pisze i po polsku, w języku polskim i pisze gwarą, ale najpierw, jak ona mi powiedziała, tworzy się szkielet. I ten szkielet pochodzi z serca. A potem to jest dopiero ubierane. Czyli potem można nad treścią, którą chcemy przekazać, popracować i to może już być w języku literackim. Ale ten szkielet, to co idzie ze środka, to jest właśnie takie spontaniczne, proste, w prostej mowie.
1: Czy zgodziłaby się Pani z takim określeniem gwary jako język pierwotny?
0: Tak, tak. To jest mowa pierwotna, tak. To jest to coś, co idzie tam właśnie z tych głębin naszych i z pokoleń, z korzenia, z którego dokładnie, z którego wychodzimy, bo jest na przykład takie pytanie często zadawane nam, etnografom, nie tylko nam, różnym innym osobom. Czy można się gwary nauczyć? Można się gwary nauczyć, ale wtedy uczymy się jej tak jak języka obcego, tak jak my mówimy po angielsku i każdy, kto nas słyszy, może przynajmniej większość z nas, mówiąc po angielsku, nie mówi tak jak rodowity Anglik, prawda? Dokładnie to samo dotyczy gwary. Można się nauczyć tej gwary, ale to nie jest, nie brzmi to tak jak ta gwara, która idzie z wnętrza.
1: Czyli ją po prostu trzeba czuć.
0: Dokładnie, dokładnie tą gwarę trzeba czuć.
1: A czy gwara zmienia się? Można powiedzieć, że trwa nadal i nadal się kształtuje?
0: Tak, dlatego że my się zmieniamy i razem z nami to, co przejawiamy sobą, siłą rzeczy musi się zmieniać. Więc to dotyczy w ogóle całej tradycji naszej, z której się wywodzimy. Też bardzo często stawiane mi pytanie, czy tradycji można cokolwiek zmieniać. Oczywiście, bo to my przejawiamy tą tradycję, ale ze świadomością, że to my dzisiaj, a nasi przodkowie mieli tak, a tak. Tak jak my się zmieniamy, gwara się zmienia. Ja myślę, że warto mieć świadomość tego, że bycie sobą przejawia się między innymi poprzez sposób wypowiadania. Jeżeli czujemy w sobie gwarę, bo korzeń swój kulturowy, rodowy, rodzinny na pewno, chociaż czasami się od niego odcinamy, ale na pewno go czujemy. Jeżeli czujemy, że to jest nasz sposób ekspresji, właśnie taki, a nie inny sposób wypowiadania się, nie wstydźmy się tego, bądźmy sobą.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
2: Rada Powiatu w Żywcu na wniosek zarządu podjęła uchwałę o połączeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Milówce w jeden zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przypomnę, że te poradnie to placówki publiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat żywiecki. Decyzja ta była przede wszystkim determinowana faktem, że od 1 września czekają nas bardzo poważne zmiany, można powiedzieć nawet zmiany rewolucyjne w zakresie funkcjonowania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a dodatkowo należy podkreślić, że dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a równocześnie w prowadzonym konkursie na dyrektora poradni w Milówce nie udało się wyłonić nowego dyrektora ze względu na brak kogokolwiek chętnego do pełnienia tych obowiązków. Zatem uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie śląskiemu kuratorowi oświaty połączenie obu poradni pod względem organizacyjnym przy zachowaniu daleko idącej odrębności w zakresie działalności jednej i drugiej poradni. Zatem z punktu widzenia klientów urzędu, rodziców, dzieci wymagających wsparcia poradni niewiele się zmieni. Jedynym skutkiem będzie likwidacja rejonizacji, co w praktyce oznacza większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii. Równocześnie chcę zapewnić wszystkich pracowników, zarówno poradni milowieckiej, jak i poradni żywieckiej, że zapewniliśmy w naszym uzasadnieniu, w naszej propozycji decyzji, że nie będzie żadnych zwolnień, że gwarantujemy trwałość zatrudnienia. Co więcej, powiat chce w dalszym ciągu zwiększać etaty, zwiększać finansowanie tych poradni, aby w jak najlepszym zakresie wzmocnić orzecznictwo poradniane, orzecznictwo publiczne, i nie ma żadnych powodów, aby się martwić o swoje miejsce pracy. Bardzo proszę o danie szansy temu pomysłowi, temu rozwiązaniu, podkreślam, organizacyjnemu, które nie ma i nie będzie miało negatywnych skutków dla jakiegokolwiek pracownika, zarówno poradni żywieckiej, jak i poradni milowieckiej. Oczywiście nowe rozwiązania organizacyjne, nowy dyrektor wyłoniony w planowanym konkursie przedłoży zarządowi i wówczas będziemy opiniować jakiekolwiek ruchy w zakresie nowej organizacji i struktury zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
3: SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Żywiecczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować. Praca na roli, były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym, ale także związane z zabawkami na przykład. To wszystko było wokół nas, trzeba było wykorzystać w jakiś sposób, również artystycznie. I to myślę, że w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywiecczyźnie i tutaj w górach było to jakieś takie wyjątkowe. Ty tą sferą życia Żywiecczyzny postanowiłaś się zająć. Po pierwsze, dlaczego?
5: Nieżyjąca już moja mentorka ze studiów, Maryla Śmiałowska, pani profesor Maria Śmiałowska, była socjologiem, zajmowała się badaniem mikrokosmosów, badaniem małych społeczności, których siła tkwiła w tożsamości, w rozumieniu tej kategorii, w dobrym tego słowa znaczeniu, kategorii my i inni. Czasy studiów to są takie momenty, kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania, co dalej, co zrobić z tą wiedzą, którą mamy, gdzie szukać kolejnych obszarów inspiracji. I postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postaci, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę z różnych powodów. To jest interesujące, jak to jest możliwe, dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości. Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak, i koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź, natomiast Okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, a nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Ja specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do takiego twórczego porównania, gdzie indziej jest inaczej, a bywa, że podobnie. Jak to się stało, że są pewne podobieństwa, są pewne różnice, na ile pewne okoliczności, pewne tendencje wpływają na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
4: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
5: Częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej mamy, a rodzina mojego ojca to są Górale Beskidzcy. I fuzja tych dwóch żywiołów, tych dwóch światów, które rozpięły się w zupełnie innych okolicznościach, uwarunkowaniach historycznych. Ta wielka historia miała realny wpływ na wszystkich ludzi, ale w różny sposób. I tak się stało, że urodziłam się w Szczecinie, a później tak się stało, że zamieszkałam na Żywiecczyźnie, w Zabłociu, na lewym brzegu rzeki Soły. I tu się urodził mój syn. I wtedy to pytanie o miejsce, o znaczenie miejsca w życiu stało się pytaniem jeszcze bardziej intensywnym, bo jednak perspektywa dziecka stanowi taki wyznacznik tego, co będzie dalej, kim jesteśmy, jak odpowiadać na pewne pytania. I Żywiecczyzna daje bardzo dużo możliwości, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno Żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się między innymi w rzemiośle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
4: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
5: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu jest konsekwencją pewnego dialogu, pewnego spotkania. To może być dialog z jakąś treścią historyczną, to może być, ale to też jest tworzone przez ludzi. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o dziejopisie Komonieckiego. Komoniecki nie wie, że z nami rozmawia, ale my rozmawiamy z nim w jakiś sposób. Tak? Gdyby nie on, gdyby nie zaszczepił pewnej wizji, nie przekazał pewnych informacji, no to nie byłoby podstawy do dyskusji o tym, co się działo na Żywiecczyźnie w wieku XVII czy XVIII. A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonieckiemu. No i tu podobnie. Pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologicznie świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Brubel-Fomfrowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku. Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
4: Ale też na nowego odbiorcę tej kultury, prawda?
5: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała. I na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Brubel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie, takie uważne zainteresowanie tym, co to znaczy, co to jest ta kultura u korzeni, co to są te korzenie kultury ludowej tutaj, gdzie tego szukać, czy to są emocje, czy to jest spojrzenie, czy to jest dokumentacja, czy to jest szacunek dla twórcy, czy to jest tworzenie, a jeśli tworzenie, to czego? Czy to jest tworzenie tego, co tworzyli nasi dziadkowie, czyli odtwarzanie z pietyzmem, z zachowaniem pewnych reguł, a czy może jednak to jest nadawanie swojego rytmu, swojego elementu. Projekt Kultura u korzeni jest nie tyle próbą odpowiedzi na te pytania, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To jest próba gromadzenia wypowiedzi osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu, krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił. To są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich inspiracji, na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiecczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na żywiecczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
4: To w takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy są jakby podwaliną tego, co teraz obserwujemy na żywiecczyźnie.
5: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, a któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fonfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również i naukowo-poznawczo też, także dostałam wszystko naraz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
4: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
5: No właśnie, to jest miejsce, które w zasadzie broni się samo. To jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to, że w pracowni miałam przyjemność rozmawiać z panią Wiesławą i panem Marianem Łobozami oraz ich synem Piotrem. I to było czwarte i piąte pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej. Czyli pięć pokoleń, nie przymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa Łobozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc. Widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek Wytrzyszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? Pięć pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wytrzyszczona, później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie i Karolina z Wytrzyszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof. Czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z Żywiecczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu, w tym miejscu? Skąd ta zabawka? To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiecczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to wspomnieniami odsyła do rozmowy z panem Leszkiem Cieślikiem, jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych rzeźbiarzy w kamieniu, który pochodzi ze Sporysza z ISPU. Kiedy miałam ogromną przyjemność parę lat temu prowadzić rozmowę z panem Cieślikiem, zadałam pytanie również o to, kiedy to się zaczęło. I podobnie. Kopalnia, emerytura i twierdził, że zawsze mu to gdzieś w duszy grało, że z dziadkiem chodził i widział pracę kamieniarzy i gdzieś ten kamień zawsze mu wysyłał mu jakiś komunikat, jakiś, był jakimś obszarem inspiracji, ale sięgnął po to wtedy, kiedy kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina u obozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam państwa u obozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź: całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza, to jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły, i sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać. A pani Wiesława po tym, jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem. I że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat, tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory. A równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentują bardzo mocno na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
4: Młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
5: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów. Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów. Te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnej rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to, że zdobnictwo tych prac, podobnie jak samo wycinanie, to jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej. Więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie, one się będą od siebie różnić, one są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki, intensywności koloru. To jest fascynujące. To samo, ale nie to samo. Zapytałam panią Wiesławę, jak dobiera pomysł na dekorowanie i powiedziała coś takiego: dekorujemy tak, jak ja chcę akurat. Czyli w dużym stopniu to jest pokłosie emocji, która w danym momencie tkwi w artyście. Zapytałam kiedyś, rozmawiałyśmy z Moniką Wróbel, z panimi bibułkarkami, na ile w kwiatach, w wieńcach bibułkarskich odbijają się cechy osobowości twórczyni. I panie bibułkarki powiedziały nam, że bardzo. Że jak oglądają swoje prace, a znają się, to, że wiedzą, która jest która, to jest jedno, ale one doskonale są w stanie odczytać, jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji, pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak, zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w 5 kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest mi do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja. I bez wiedzy tej z dziadka, pradziadka, ojca, to człowiek do tego być może sam dojdzie, ale jednak jeśli odziedziczy tą wiedzę, przypatrzy się temu, to jest mu zdecydowanie prościej. Miękkie drzewo nie ma akustyki, tłumi efekt, a twarde to, jak mówi pan Marian Łobos, dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. Ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Rogdutka, z którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u Korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana, z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to nie chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego, nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy, nie było zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina wstawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego. Potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian. Nie oburzał. I w zasadzie
4: taka była kolej rzeczy wówczas. Cała rodzina pracowała na to, żeby przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
5: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym. Bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na Żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy to poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. I pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak, wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. później jak się pomalowało, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś, drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują, ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzanie nowych, na przykład nowych zwierząt, których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek i grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo obozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum, bo również w sferze profanum, bo te same pomysły tego hałasu, dźwięku, zaburzenia ciszy wykorzystuje się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak. Że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna. I trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. Powiedziała, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie, jak to ujęto, stare i uniwersalne. I cały czas się przydaje. I dodał pan Piotr, że to jest rodzinne udogodnienie. Że to jest ich pomysł na to, jak można było sobie ułatwić życie, bo cechą ich prac jest to, że nie przystrugują już później po pomalowaniu. Że to się musi być określony kształt, jest pomalowany i później już wkłada się w to kółeczko i już się nie przystruguje tych nóg. Muszą pasować na etapie pracy twórczej, bo ma być dopasowane. Nie zastruguje, ani nie przystruguje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. Nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika, bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł, i kończyła się historia. tak to ujął pan Marian.
4: Mówisz o wysprzedaży, czy oni mają jakiś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
5: Z tego co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jak jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobozów zamyka się w pewną spójną całość i jest twórczością, która równocześnie jest elementem kultury, ale w dużej mierze wywodzi się z tego elementu korzeni kulturowych Żywiecczyzny. Jeśli szukać odpowiedzi na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak, jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak, bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to, że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową, jak ja mam ją rozumieć, jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców ludowych odnośnie zabawki, to pan Marian powiedział tak. Więc zapytam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się Żywiecczyzna? I cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element. Aż trudno było oddzielić, kto co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak. Właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są usie w bryczce, zakończone, zabezpieczone, by kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki. To jest takie bardzo żywieckie. I konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki. Wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone. Zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy rozmowę z rodziną Łobozów, z czwartym i piątym pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z Żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika, to przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Także ja serdecznie dziękuję Państwu obozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić Żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych, a równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy, więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
3: SK Beskidy.

0: Gwarowe Podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry Pani Marysiu, jestem u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie i chciałam znowu zadać porę pytań, które chcę sprawdzić, czy ja dobrze myślę, czy dobrze usłyszała, jak to kiesik było, jakie były wierzynio, nawet nazywane zabobonami, takie dawne.
2: Dobre, możemy pogadać.
1: Na przykład, jako to było z tym urokiem, co ludzie mieli takie złe łocy i mogli...
2: Tak, gadali, że jak człowiek ma złe oko, to jak popatrzy, to od razu człowieka zacnie strasznie wzywo cię boleć, no i potem się żygo po tym syczkim i wtedy trzeba by było tego, co to został urzecony, łokadzić. Trudno było łokadzić, jak kto se drugą i urzykł, bo jako zgłycić. Trzeba było wtedy mieć bagniutkę na bo poświęcone zieli, jakie insecy na Matkę Boską zieloną, czy te zwionek z łoktej by. No i wtedy się łokodzało, mówiło się przy tym trzy zdrowaśki, chwała ojcu i ojcy nas. Łokadzało się, trzy razy naokoło dawało się woniać, no i teraz to już było podobno ten urok. Spadową.
1: No to pamiętam, bo mnie babka te skadzili, jak sąsiad przyniósł właśnie piórka z gęsi. Przenosił mnie przez wodę, bo tak była ulewa.
2: Bo cię gęsi chciała poscypać.
1: Bo mnie gęś chciała uscypać, ja nie wiedziała i tak jak się wylękała. I on przyniósł te piórka i babka mnie na łopatce później.
2: Nie, parę razy też te gęsi przegnę, bo mi stale te gęsi chowali.
1: Pani Marysiu, łokno. Babka mi gadali, jak ci się coś śni, jak chcesz to zapamiętać, to nie par się do łokna rano.
2: Prawda, scyro, prawda. Jedno się popatrzy z łokna, jako też pogoda, to już chyba, że jest jeszcze na polu ćma. To wtedy ten syn nie ucieknie, to śnieni. Bo jak już jest w dzieje, to wtedy jak popatrzysz, to zaraz wszystko zniknie.
1: Ale też to były wierzenia. Ciekawe, dali tak jest.
2: Bo to jest prawda.
1: Dobra, do sopy jak się wchodziło, czy do swojej, czy do cyj?
2: Do swojej to się wchodziło normalnie, ale do cyj sopy jak się szło, to trzeba było, niektórzy wierzyli patrzeć do powału, a niektórzy podali z pod nogi, żeby nie patrzeć od razu na zwierza i ma dopiero łocy zeprzyj na czym innym i powiedzieć z cyjś Boże.
1: Bo też go można użyć.
2: No, na gazda też odpowiadał, daj Panie Boże.
1: To tak samo z dzieckiem, co by go nikt nie użył, to mu wiązali wstążeczkę czerwoną?
2: Tak, sznureczkę czerwoną wiązali dziecko, ale nie jeno. Niektórzy jak jałówkę mieli młodą na ocieleni, to też i u rogów, albo kamy, u porwoza, albo kąsek porwoza czerwonego było takiego i uwiązowali, żeby ją też kto nie użył.
1: A jak ją użył, to co, mogła stracić mleko?
2: No mogła stracić mleko, ale nie ze mleku, ale mogła zachorzeć, no i wiecie, zdębnąć nawet.
1: A jak się wyganiało pierwszy raz w pole, to były jakieś łobrzątki, które wierzyli?
2: No, były łobrzątki, było bardzo dużo tych łobrzątków. Trzeba było na pomwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielo nie dał, musiałeś mieć swoje, bo ci się spytali, a Kaś był, jak zieli święcili. Tak, że każdy musiał mieć swój, bo abyś poseł i pytać, że chcesz zielo, to by powiedzieli, a to pewnie chcę na cary tego zielo. No i tak, łokadzało się każdą krowę, a i przy każdej krowie trzeba było mówić, ojce na zdrowaś Maryjo, łokadzić krowę na obkoło i potem wyganiało się krowę. Ale ktoś, każda krowa miała było trzy krowy, czy dwie, trzeba było wcześniej lecieć do potoka, nazbierać takich patycków, co taki miały troiściny na wierchu, taki gałązki. Żeby można było zapleść w środku do tych trzech wierzchołków trochę zielo z Matki Boskiej Zielnej poświęcone. To się nazywało halśbitka. Każda krowa miała tą swoją halśbitkę. Jak się przychodziło do sopy, już to po łokadzeniu, po zmówieniu pocierzy, każda ta halśbitka miała imię tej krowy. Ty, to winucha, paj się dobrze, co byś była zdrowa, uderzało się tą halśbietką. Potem brało się drugą halśbietkę, dawało się, ty Mirta, moc się paść, dobrze, moc być zdrowo. No i trzecią zaś, jako tam winocha, czy wiśnia, czy jako inno, sobota, czy niedziocha, bo to różne, wiecie, te miana były. Uderzało się, wyganiało się. Pod próg dawali lajcu.

0: počeš musiał rano zmówić porządnie i potem wyganiali blisko chałupy. Nie wyganiali w dni krzyżowe, bo nie wolno było. A i to wie pierwsze pasieni blisko chałupy, co by się krowy nauczyły, co by się nie gździły od razu. No i tak, gaździna dawała pozór. Najpierw musiał się paść pastyż. No to wiecie, już ta wcześni napatrzane miał, co by takaś co wróz, bo nie chciał byle jakiej trowy jeść, ale gaździno się ważyła. O Zuśku, baj równej trowy, nie jenoś co, bo krowa nie będzie samego co jadła. No i tak, wiecie,
1: pastyż
0: musiał trochę ugryźć tej trowy, co by krowy widziały, że on się pasie. A potem gaździno po cichućku miała w putni wodę zimną ze studni, jak już się krowiło spasła, a pastyż se siedział tak luzgo wodą. Łoblała go, co by przykrowa nigdy nie spał. Tak to było z tym pasieniem krów.
1: Jak to wychodził z chałupy, a chciało się, żeby wrócił bezpiecznie do chałupy, to robiło się za nim krzyż?
0: Tak, błogosławili, albo się sami zegnali ci, co jechali, albo te stałe osoba, która z chałupy wychodziła, to się zegnała. A u nas w chałupie był łobrozecek taki z krzyżykiem i z Pannem Jezuskiem, takim malutkim podkrzyckiem. I kto wychodził z chałupy do roboty, cy tata, cy joka jechała do szkoły, cy co to zek, podnosiła rękę, był dość wysoko, jak była mało, to musiała trochę podskoczyć, żeby dotknąć tego krzyżyka. I to było całe moje błogosławieństwo.
1: Jak dzieci siedziały przy stole, to nam zwracali dziadkowie uwagi, co by nie ruszać nogami, bo się debła huśto.
0: Tak, to były takie związane, że debła się huśto i nie wolno było nogami ruszać. Ale też było jeszcze inne, nie wolno było przy stole jeść tak byle jako, co by na papradzi nałosypać po ziemi, bo go dali ze chłowo, zdebli go z niska. I jak potem ten debli z nisce górośnie, to syćki go fałpie będzie chybiać. Tak, ze jodła nie wolno było gwatusić.
1: Jak dziewka zamiatała w chałupie, a nie pozbierała śmieci, to go dali, że ją chłopiec w tojcu zostawi?
0: Tak go dali, tak go dowali. No a jeżeli chodzi o tojce, to tak tego strasznie jest dużo. Bo to tak było, że jak dziewka szła tojcyć, nie no, że musiała być pięknie umyto i ubrano, bo wiadomo, bo na to kawalerz hotel spatrzeli, jako ta dziewka jest pięknie uczesano, to nie była ustubrasono. Ale te dziewki sły i zbierały na Gronicku dobrą myśl. Nazbierała, potem kodała z oklęci, nazbierała dobrej myśli, co by po mnie chłopcy przyszli. No i to zawsze Kasik za łopsewkę albo do kieśnie, do jak lecykamy, miała wrażone, albo za kabotek. Miała wrażone to poświęcone zieli, bo to trzeba było poświęcić to zieli. Wcześniej tą dobrą myśl Matki Boskiej Zielnej to się tego wyciągło i się potem godało to z oklęci. Albo też jeszcze było rod widział. Rod widział to było takie małe czerwione kwiatuski, co u nas rosły w zycie. To się godało tak. Mój kwiotecku rod widziole, targała kcie na tym dziole, czteroma palcami sustą, dłonią, niech za chłopcy za mną gunią. I to też wrazowała za tą psepkę, no i płyno to taki miała powodzenie, że na dziwy.
1: No jaki wierzenia, że kwiotek no, miał, czy listek miał no, taki.
0: Ale wiecie, tak wierzyli, że jak to moja koleżanka godo, że to była ta fizyka kwantowa. Ta energia.
1: No właśnie, to ta wiara w to tak wiara. Nie robiła. Nie dawało się do ręki łocotki na przykład z swojego ogródka.
0: No, czy kapustę, czy kwacki, jak nasioli, to naprzód te z baby goniły, co by nosion dali. No to naprzód trzeba było sobie zasiąść, jestek odali, jestek nie nasioła, przyjdź jak nasie, jak nasioła, no to swojego tego nosienia kładła na stół, jajek też nikomu wiecor
1: się nie dawało.
0: Nie sprzedawało.
1: Właśnie z tym wiecorem było więcej związane.
0: To było tak, że po ćmoku nie wolno było dawać, bo wierzyli, że potem te kury nie będą niesły i, no i inne rzeczy. A przysada jak na polu była, no to się na polu dawało nie z ręki, tylko dawało się tak. Albo też moja mama kozała se, jak już sama wybrała swoje, kozała resztę wybrać se ludziom, co by se wzięli. Bo mama zawsze miała dużo tej rozsady tu pod oknem, pod starą chałupą.
1: Bo jakby kto tak nie ręką
0: no,
1: wziął,
0: bo tak podali,
1: nie?
0: No, przód sobek, a potem bobek. Czyli no, przód se, a potem może zdać już resztę. Nie zowiścić innym.
1: A z tym wiecorem, to do dzieci się też nie chodziło wiecorem?
0: No nie chodzowało się do dzieci wiecorem, a jak przyszła taka baba, co tak łoschoca, wiecie, nie rozsiedziała, plotki opowiadała, łoschoca, tak ludziom głowę, bo przeważnie baby tak się tymi różnymi wiadomościami interesowały, no to powiem wam, tak łoschoca syczkim głowę, że nikt w chałupie nawet nie mógł spać, a dziecko tym bardziej, bo zamiast spać, to hej,

0: Załadarła się i cały czas ułożył się ober tą garlę. No to wzięli, wyhenęli za nią mietłę, a wyloli tę zbłodę, w której się myli, sobie te wszystkie złe rzeczy, które powiedziała, za nią posły i nie ustały fałpie. Ale też godali za dziecko takie małe, długo nie spowało, strasznie marnie w nocy spało, to też śli i szukali dzikiej rozy, na której rosła ta kokućka. Ta kućka była tako zielono, czerwono, ona tak się zmieniała, do jesieni to ona uschła w taki bardzo suchy taki kłacek. I tą kućkę się brało, niosło się ku chałupie i wkładało się dziecku pod głowickę, pod zogóweczek, ale trzeba było naprzód wiedzieć o tym, że nie wolno było przechodzić z tą kućką bez potuk, bo jak się przesło bez potuk, to ona zwiędła zaraz i już nie miała tej mocy. Tak, że trzeba było szukać po tej stronie, Kasia mieszkało, nie iść za potuk po tą kućkę.
1: No bo warcie się, do tego, że w ogóle nie słyszała. Spowiedź teraz mam, jako to było kiedyś ich ze spowiedzią, bo to było wozne.
0: No wszystkie dzieci fałpie swoich ojców i babkę trzeba było w rękę pocałować i przeprosić. A zaś spolnicy zawdy najbardziej to się przeprosali i zagadowali, może nawet nie przeprosali, ale tak, żeby się pogodzić, to też tak, wiecie, zagadowali już tam przed Wielkanocą. A Gazino, co sta robicie? Śnieg już zeszedł, będziemy siedzieć, kozo tam zagada. A my też już ta się ryktujemy do orania. No i tak, wiecie, już zagadowały, a niektóra taka była właśnie, a wybaczcie, co my się ta łobie
1: powadziły.
0: To ta wybaczcie, a ty mi też wybacz, bo trzeba do spowiedzi iść, no, do komunii świętej.
1: To jest co, to pamiętam za dziecka, że trzeba było przeprosać fałpie. Myślałam, że to jedno u nas, dlatego się pytam. A Wigilia, kto był mile widziany jako pierwszy?
0: No we Wigilią był mile widziany chłop, kawaler, ale dziewka też. Musieli to być ludzie zdrowi, piękni, oj, to wtedy tak się cieszyli, że składa godaj, o, przyszedł, przyniósł nam zdrowi, no to zawsze go tacy się uracyli. We Wigilią zawdy dobrze było, daj komu co, zanieś, ale nie braj od nikogo nic. Jakby chodził jaki dziadek albo babka, jakie dziady chodziły prosebne. O, to nie można było ich tak ustawić bez niczego. To zawdy im coś trzeba było dać, jako we Wigilię mi się bukty piekło i syćko. No to też dawali, to ta zdali konsek bukty, czy ta coś k temu.
1: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
0: Do chałupy się pytało kolędników.
1: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
0: Dziewczęta za oknami, bo dziewczęta nie chodzowały po kolędzie. Tak było dawni. Że dziewczęta nie chodzowały po kolędzie ani z muzyką, po kolędzie jak to szli ze słopką, czy z tym dziewczęta nigdy nie szły, ale dziewczęta chodziły poza okna i to była właśnie taka kolęda poza okna, co dziewczęta...
1: I teraz im wynosili kolędę jaką?
0: Wynosili kolędę, no to tam porę grosy zawsze, no nie teraz, co tym kolędnikom, co do chałupy przychodzili, ale ty poza okna zawsze im tam coś ignoje, albo jakiś pocęstunek, albo placka, albo coś.
1: A winszowały też dziewczętacy?
0: Nie, racy jedno śpiewały.
1: No właśnie, to chyba tymu tych chłopców tak racy no, mieli,
0: tak, bo to jest było,
1: bo im się to potem było bogacie, nie? Że się im to będzie cały rok udawać wszystko. A jak grzmiało z innej becki? Jak grzmiało, to patrzyli z której strony?
0: No to tak, patrzyli z której strony grzmi, bo u nas w Justynie to tak, do skrzytnia jest daleko, a tu do, na granicy Sopotni do Zorebników. Wiecie, ten horyzont jest wysoki i bliziutko tu już syny, to tak godali. Jak leje z góry, to nie na pasie skóry, a jak leje z dołu, to na pasie z wołu.
1: No właśnie, to też nam godali, jak my kopali, czy grabili,
0: to co właśnie... To już syna nie wiedzieli.
1: A już synej to właśnie było takie wolne.
0: Nasze przysłowie
1: było. I no my się patrzyli, co zdążymy z krową z pasią kudy, jak nie, no to heja, prędko, co będą mnie dolało. A z tym czarnym kotem, pani Marysiu, jak to było, wierzenia gdownych?
0: Wierzyli, że czarny kot to czarownica, to jest wiec. To czarny kot, brydziu, to nie tak, to czarny. Musiał być caluczki czarny. Bo jak już miał krawatkę białą pod szyją, to on to już tak się nie liczyło. To jest ta patrzeli, a on tam miał krawatkę białą, albo koniec go na białe, to czy koniec skarpetki jakby na nogach białe, to on się musiał być cały czarny, to go dali, że to czarownica, to gnali nawet od chałupy, a aby już ci przeszedł, to skoda godaj. Ale wierzyli też, że jak ześkany set, a przechodziła baba albo chłopiec z wiaderkami, albo z płótniami bez drogę, z próżnymi. O, to już nie było po co iść, bo nic nie załatwi ani w urzędzie, ani nika. Bacze, ja się było wrócić ku chałupie i od nowa dopiero iść z powrotem. Albo jak się spytał, ka idziesz, no to już było.
1: Teraz to już znika.
0: Wykonali do życi z łowcem.
1: I musieli się wrócić do chałupy?
0: No wrócić i drugi raz iść.
1: To tak, jak to się sadza, że ktoś ich trzy razy w jeden dzień wracał, no, bo się go cały czas ktoś ich pytał, ka idziesz. Teraz to już znika.
0: Ja bym miał już wiem kto.
1: To pani Marysiu, a jest to z umartymi jak było, bo teraz to już są całkiem inne tyłobrządki przy tym, takie proste,
0: takie
1: a kiedyś to zawierzenia były, to pożegnanie, to wszystko, to w całym tym placu i rodzina, bo wszyscy żałobnicy.
0: No to jak Zasiu zgodała, że 3 dni nie robili w polu, w całym tym placu, a nawet w półrolku. Tych ludzi nie było dużo downi, to ta chałupa od chałupy była dość daleko, ale ludzie się znali, sanowali się i jeden drugiego odwiedzał. No to jak taki, wiecie, gazda umarł, no to szło się do Pszynkowa, zamawiało się z Obrzeckiego, on śpiewał syćkie te pieśni, zegnął wszystko, chałupę, progi, syćko, stół, kaje, no co, wszystko ośpiewał, a strasznie dużo miał tych pieśni. No i tak. Zasiop, jak to się bał umartego, trzeba go było chycić za gruby palec u nogi, to wtedy już się nigdy umartego nie będzie zboć. No i potem, wiecie, jak wynosili z chałupy umartego, no to 3 razy w każdy prog uderzali i go dali z bokiem. No teraz to już nie jest praktykowane, bo umarty głosą
1: do
0: kaplicy, bo nie powinno się w chałupie trzymać, bo go dają, że to jest niehigienicznie. No ale dawni tak nie było. Jak kto umarł w drugiej wsi z rodziny, to rodzina posyłała takich posłańców, albo też sami z rodziny szli i przychodzili ku wieczoru. Jak w słońce zachodziło, mieli patyk i dropali po sobie i wołali. Pytali was dosłownie, na przykład na pogrzeb, jako wolo wasa. No i wtedy już wiedzieli, że trzeba iść na pogrzeb, no i go dali kiedy, czy będzie po południu, czy do południa. No to już ta, nie ludzie nawet nie go dali kiedy, bo to się szło od razu na drugi dzień rano i już tam się było, czekało się.
1: No ale to po co to robili? Tak by rodzina nie wiedziała, że umarł?
0: No nie wiedziała rodzina, bo jak dali tam mieszkali, nie mieli kontaktu, no to posyłali posłańców, bo jak mieli się dogadać, telefonów nie było.
1: I to w który dzień to szli tam? Zaraz jak umarł
0: trzeba było iść. Za 3 dni był pogrzeb. Jak wieźli na Połkoskach tego umartego już na cmentarz, to całą drogą śpiewok prowadził śpiewy. I śpiewali litanie do Pana Jezuska. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nim. I resztę inne pieśni, bo zależy jak daleko od kościoła mieszkał ten umarty. No i go dali, że trzeba pomalućku jechać z umartym, co by załobnicy szli też pomalućku i modlili się nabożnie, bo go dali, że temu pomalućku trzeba jechać i iść, bo dusycka pokutujący idzie na kolanach za trublą.
1: I środkiem drogi.
0: I środkiem drogi jechali. Godali też, że jak w nocy idzie skany sama, to co by cię nie postrasyło, jakie umarty, czy jakie demony cię nie napadły, to trzeba iść środkiem drogi, bo z Panem Jezuskim ksiądz zawsze jeździ środkiem drogi. Jak do chorego jedzie.
1: A tak, co by zmienić z tego smutnego tematu, to przywodziło mi się. Tu na Juszczynie też stawiali mojki?
0: No, stawiali mojki. Mój tata postawił mamie piękną mojkę. Zaś dziewczynta, Zasiok na za to, że postawił mojkę, to już wiedziała, że to jest taki pewniok, że się będzie z nią zenił. No to zaś na imieniny, to mama na Karola kupiła piękny wieniec, zamówiła tu w Juszczynie, była taka rypniula, co ona robiła te wiejce. To było w okresie międzywojennym, to wam powiem tak, że taki wieniec kosztował 1 złoty. No to babka musieli dać, bo mama nie robiła, no to jej macierz musiała i dać na ten wieniec. A wiecie, 1 złoty to było tyle pieniędzy. Kosiec na polanie tą szkutę kosił calutki dzień, to dostawał 1 złoty za to. Drogi ten wieniec, strasznie pięknie ten wieniec był zrobiony, wielki, w środku był pusty. I w środku trzeba było jakąś laseckę, ćwierteczkę powiesić temu kawalerowi. A go dali tak, że jedna tutaj nasza wspólnica miała dziewkę No i chłopcy ska strasznie ją nie lubili, te macierz, a te dziewki też nie bardzo sanowali. No to wzięli, nachytali żob i powiązali za nogi i te żaby tak wres cały ta wstała, co to się dzieje, a ta żaby na tej mojce tak kumkały, że nie
1: było. A tę mojkę przywiązali u bramki?
0: U bramki, no ta płotów nawet w tym czasie nie widziała, no ale tą mojkę po tym starą zesła i tą mojkę wylecieli na pole. Brat jej i Una i ta macierz jej wzięli i mojkę przewrócili, no i żaby pouwolniali, co by posły do potoka, bo tam do potoka miały blisko. No i tak strasznie była zło, że to takie zgardę zrobili, a na drugi rok zaś postawili dziada. No i tak było. Wzięli usyli takiego dziada, w starych gacisków napchali słomy, copkę, baranicę jaką starą na głowę, kabot jaki potargany, pięknie pozasywali, na twardo nabili dziurawe gumioki na nogi. No i jak przydrutowali, wiecieka do komina, no a tu ojce byli starzy, na przykład mieli dziewkę, nie miał tak kto wyjść na ten, to nie roz... Cały tydzień dziad siedział na kominie. Stużali go zerdzią cyniną, ale nie dało.
1: Jak oni tam wyszli za to tak przymocowali?
0: No, oni za sobą drabinę przynieśli.
1: No a piękna mojka jak była, to ona świadczyła o tym, że się dziewce wydo w tym
0: tak,
1: roku?
0: Tak, że się dziewce wydo. Niekoniecznie w tym roku, ale zębo pewnego kawalera i się za niego wydo. I nigdy tak prawie nie było, żeby ten kawaler zostawił tą dziewkę, to już było tak na, jak to gadają, na 100%.
1: Bardzo pani dziękuję za to, co się utwierdziła w tym, że mi dobrze go dali, że ją dobrze usłyszała i no i myślę, że no, ciekawie będzie posłuchać.
0: No bo jak się godo ze starymi ludziami, a trzeja do nich trafić, to nie trzeba godać w języku literackim, a trzeja godaj po gorolsku, babko, albo żebyście powiedzieli, albo dziadku, może żebyście mi tacą opowiedzieli z dawnych czasów, jako to było, no to wtedy u nich się otwierają, opowiadają różne piękne rzeczy i
1: wracają właśnie pamięcią do tak, tych
0: tak. I cieszą się, że mogą powiedzieć.
1: Pięknie dziękuję jeszcze raz.
0: Ja też, dzięki.
2: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
3: SK Beskidy News.
4: Witam Państwa. Część z Państwa interesująca się historią Zabłocia już pewnie brała udział w tym spotkaniu na ten temat, które odbywało się w grudniu ubiegłego roku na terenie Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo tam z reguły te tematy związane z zabłockimi Żydami i w ogóle z Zabłociem są realizowane, a ten temat właśnie zahacza o tego typu kwestie. Maciek, organizując to spotkanie, poprosił mnie jakiś czas temu o to, żeby właśnie jednym z wykładów był wykład o Ribnerach i konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, o co chodzi. Drodzy Państwo, ja wyjaśnię Państwu, o co chodzi. Nowoczesność w domu i zagrodzie. Jesteśmy na terenie parku etnograficznego prezentującego życie w dawnej wsi beskidzkiej, Beskidzie Żywieckim. Mamy architekturę, mamy wyposażenie tych domów i mamy też sprzęty gospodarstwa domowego, które wykorzystywane były na przestrzeni kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat w tego typu obejściach. No i też tutaj właśnie w zbiorach tegoż skansenu są urządzenia już bardzo nowoczesne jak na owe czasy, czyli młotkarnie, sieczkarnie, które to właśnie urządzenia powstały prawdopodobnie właśnie w wytwórni Ribnerów na żywieckim Zabłociu. Usprawniały one niebywale pracę na pewno i były potrzebne, niezbędne dla tego typu wspólnot, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie urządzenie jak młotkarnie, które było bardzo nowoczesnym sprzętem, no przyspieszało znacznie tą pracę pozyskiwanie ziarna z rzętego zboża i przyspieszało i ułatwiało te procesy produkcyjne na wsi i też tak działo się tutaj. Są też te zakłady maszyn, bo tak to się kiedyś nazywało, przedsiębiorstwa ślusarskie, które potem specjalizowały się w wyrobie maszyn, działały również w Żywcu. Wiemy o dwóch takich firmach i czy te urządzenia tutaj w skansenie, musicie sami Państwo rozstrzygnąć, czy one są z zakładu Ribnerów, czy Wróblów, czyli dawnej fabryki Lechia na terenie Zabłocia, bo i ta produkowała podobny asortyment, to już jest kwestia do rozstrzygnięcia. Drodzy Państwo, Ślemień, jeżeli byśmy chcieli zahaczyć tak szybko, bo zapomniałem o tym powiedzieć w poprzednim wykładzie, że na kształt tej wsi wpłynęłoby też rozwiązania, które działy się na terenie Żywiecczyzny w XIX wieku, bo był to czas, kiedy budowano kolej wiedeńską, transwersalną i wiedeńską i jedna z linii, która leci na Suchą, leci dzisiaj za tymi wzniesieniami, za tym właśnie grzbietem, który jest po lewej stronie tego skansenu pomiędzy nami a Kurowem Suskim i Lachowicami. Natomiast zadecydował o tym Karol Stefan Habsburg, który miał wpływ niejako na przebieg tejże linii, bo pierwsze rozwiązanie i pierwsze założenia mówiło o tym, że linia kolejowa powinna lecieć tutaj Doliną Ślemienia przez Gilowice, w ten sposób skomunikowanoby koleją te wsie, a to pewnie wpłynęłoby znacznie też na rozwój urbanistyczny tych wsi i ich potencjał ekonomiczny i przemysłowy. Być może taka fabryka jak fabryka Rybnierów powstałaby tutaj, ale stało się inaczej, drodzy Państwo, mamy to inaczej poprowadzone, więc ta wioska korzystała z zaopatrzenia chociażby w niedalekim mieście Żywcu czy w Suchy. Jak w każdej rodzinie żydowskiej wywodzącej się z Zabłocia, oczywiście problemem jest znacznym ze względu na skromny zasób źródeł zbudowanie drzewa genealogicznego, bo chcąc mówić o fabryce, która produkuje konkretny asortyment, chciałbym też powiedzieć o ludziach, którzy tą fabrykę tworzą i tutaj próbowałem dojść oczywiście, kim był tenże Zygmunt Rybner, bo on pojawia się na etykietach, on pojawia się na papierach firmowych, no i też pojawia się na tak zwanych tabliczkach znamionowych, którymi sygnowano urządzenia. Więc drogą takich dedukcji i dokumentów, które udało mi się wydobyć z Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Państwowego w Krakowie, o katowickim mówię oczywiście o oddziale w Bielsku-Białej, można wywnioskować to, kiedy Zygmunt się urodził, a wiemy to z dokumentu, który później Państwu pokażę, dokumentu testamentowego, była to data 1858 i wiemy, kiedy zmarł w roku 1937, a więc bez mała, bez jednego roku 80-letni człowiek, bardzo aktywny przez całe swoje życie, prowadził firmę do dnia swojej śmierci. Jego żoną była Fanny Rybner i też z dokumentu spadkowego wiemy, kiedy zmarła, natomiast niestety nie jestem w stanie ustalić daty urodzenia. Natomiast w przypadku Zygmunta datę urodzenia wywnioskowałem, zobaczcie Państwo na dole pierwszy przypis, dokument sądowy z 19 roku, w którym Zygmunt pisze, odwołując się od kary finansowej, żyje 61 lat bez kary. Więc wywnioskowałem, że skoro dokument powstał, wygenerowany został w 19 roku, mówi o tym, że 61 lat przeżył spokojnie, bez podpadania trybom karnym, więc możemy to odjąć i stąd mamy datę 1858. W dokumentach spadkowych rodziny Rybnerów pewne osoby to są te po prawej stronie. To znaczy wiem na pewno, że Elżbieta Rybnerówna oraz Ernest Rybner byli dziećmi Zygmunta i Fanny. W dokumentach w kontekście Zabłocia pojawiają się jeszcze Rudolf Rybner, Gizela z Rybnerów Strausslerowa i w zbiorach Muzeum Yad Vashem pojawia się jeszcze zapis, nota, ankieta z życiorysem krótkim niejakiej Cyrii z Rybnerów Merz, która zginęła w Auschwitz, a związana jest z Zabłociem Żywieckim. Ale niestety, drodzy Państwo, te trzy osoby po lewej stronie, nie jestem w stanie ich przypisać jednoznacznie do rodziny, choć w dokumentach testamentowych pojawia się właśnie i Rudolf, i Rybner, ale w kontekście sprawy sądowej próbującej obalić spadek rodziny Rybnerów. Co wiemy o rodzinie? Zygmunt z wykształcenia ślusarz, właściciel fabryki maszyn, firmę założył w 890, przemysłowiec, prezes, bo te funkcje zmieniały się, wiceprezes Stowarzyszenia Żydowskich Rękodzielników, Shomer Unonim, które działało w kamienicy Blumenfeldów. Jego Elżbieta córka, nie wiemy nic, pojawiała się ona potem jako główna spadkobierczyni, no i oczywiście Ernest, o którym ciut więcej. I bardzo ciekawa postać, drodzy Państwo, jak sami zobaczycie na końcu. Wiemy, że chodzi o szkoły realnej, wskazują na to dokumenty i wypisy uczniów ze szkoły realnej, czyli dzisiejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Zabłociu. Kształcił się w latach 910-917 i jest tam nota, że w 17 roku wystąpił, potem wojskowy egzamin eksternistyczny. Z czym się wiąże ta data 17 rok? Był to taki zaciąg obowiązkowy młodzieży podpadającej pod ten właśnie zaciąg cesarsko-królewski austriacki i wiemy, że młodzież w tym wieku siłą wdrażano do armii austriackiej i to jest ten moment, kiedy właśnie ten wiek pozwalał na pobór. Ernesta trafia do wojska i wiemy z tegoż dokumentu zachowanego w zbiorach ogólniaka, że zdawał egzamin eksternistyczny maturalny w roku 17, w czasie krótkiej przepustki specjalnie na to wyznaczony. Drodzy Państwo, no oczywiście próbowałem dojść we wszelkich możliwych dokumentach historii tejże rodziny i mam w swoim posiadaniu takie dwa pamiętniki Adama Miksza, członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, wielkiego działacza z okresu międzywojennego tegoż towarzystwa, ideologa wielu działań. To on między innymi stworzył coś takiego w strukturze Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej okresu międzywojennego, tak zwany Jarmark Żywiecki. To znaczy chodziło o to, że próbował skupić w swoich rękach i pod swoją pieczą plastyków, etnografów, kulturoznawców, wszystkich tych, którzy mogliby w jakiś sposób próbować przetransferować sztukę regionalną na sztukę użytkową, co było bardzo modne w owym czasie. Ale wróćmy do sensu. W tym pamiętniku wspomina, zobaczcie, po lewej stronie macie taki pierwszy zapis, ja to przetłumaczyłem z polskiego na nasze, pod spodem, zobaczcie, Ente Gribner z Zabłocia, Polak, starozakonny, wychowanek Żywieckiego Gimnazjum, człowiek, z którym Lutnia wraz z dyrygentem tego chóru Lutnia, panem Januszem, nazwiska nie mogę rozczytać, a żadne z nazwiska, które później szukałem w dokumentach po Lutni, nie odpowiada literze SZ, z ISPU i solistą Władysławem Jagoszem krzewili pieśni rodzajowe i ogólnonarodowe, wespół zresztą chór. Ta informacja rzuciła mnie właśnie w poszukiwanie tych dokumentów z Lutni, więc człowiek, zobaczcie, z Zabłocia, Żyd z pochodzenia, ale zainteresowany kulturą śpiewaczą i działał, co wielu mieszczanom dzisiaj wydaje się taką ciekawostką, bo jak wiemy, utożsamiamy tą Lutnię z chórem parafialnym, to mamy tutaj świadomość tego, że to śpiewacze, towarzystwo miało inny charakter w okresie międzywojennym. Było takim stowarzyszeniem ogólnym, dostępnym dla wszystkich, którzy chcieli po prostu śpiewać. A po prawej stronie, zobaczcie Państwo, słuchajcie, jest taka wzmianka o pewnym spotkaniu, które odbywało się na rynku żywieckim. Jest spotkanie z autorką, poetką Czeską Mączyńską, z rodziny Mączyńskich, które odbywało się w sali sesyjnej ówczesnego ratusza. Hasło Poznaj Żywiec ściągnęło sporą grupę Żydów z Zabłocia i z ISPU. Był między nimi bardzo lubiany Ente Gribner, nasze najlubiejsze Żydóweczki, bośmy się z nimi kumali po zachodzie słońca, jako ze wszystkimi innymi Żywczankami, gdyż różnice religijne nas nie dzieliły, a żarty, że Żydówki mają poprzek, raczej rozgrzewały. Taki był klimat ówczesnego miasta i takie było podejście ludzi. Zobaczcie, nie ma tutaj mowy o antysemityzmie, nie ma mowy o wyobcowaniu, o takim zamknięciu. Widać, że to środowisko. No więc właśnie, bo tam jest cały sens tego. Natomiast dowcip polega na tym, drodzy Państwo, że oczywiście było to środowisko endeckie w Żywcu, bardzo, bardzo mocno akcentowane. Natomiast jak widać z tych zapisków, były te środowiska te bardziej cywilizowane, nastawione na odbiór kulturalny, na doszukiwanie się w jakiś sposób akcentów wspólnych. I tak też to się, drodzy Państwo, jak widać, działo. Rękopisy są u mnie w zbiorach, gdyby ktoś chciał przeczytać całe, to jest to naprawdę świetna rzecz traktująca o wielu ciekawych aspektach historii miasta. Oczywiście doszedłem do kroniki Lutni. W 1984 roku taki druczek niepozorny wydano i zobaczcie, jest zdjęcie i podpis rok 1925 i jest wykaz, opis wszystkich osób i widać z podpisu Ernest Ribner, więc wnioskowałbym z opisu, że to jest ten pan w kółeczku z wąsem, śniady, lekko łysiejący. To byłoby jedyne zdjęcie, jakie udało mi się zdobyć przedstawiciela tejże właśnie rodziny. Po lewej są fragmenty tego samego wydawnictwa, które mówią o tym, że Ernest Ribner był faktycznie członkiem Lutnia i że nie jest to wymysł Miksza. Co więcej, był też przez jakiś czas dyrygentem, o czym mówi ten tekst właśnie po lewej stronie. Próbowałem dojść do tego, skoro już mówimy o Ribnerach, skoro byli oni przedsiębiorcami, skoro mieli fabrykę, no to warto by było się dowiedzieć albo próbować doszukać miejsca, gdzie mieszkali, gdzie żyli. I tak jak w wielu sytuacjach, drodzy Państwo, no jest to niesamowity problem. Mam zdigitalizowane książki budynków Zabłocia i mieszkańców Zabłocia i posiłkuję się bardzo często tym. Zobaczcie Państwo, tutaj macie na górze dwa zdjęcia. Jest opisany Zygmunt Ribner. Dom powstał około roku 1925. Jest wszystkie daty odbiorów technicznych, kiedy ukończono i tak dalej, i tak dalej. Dopuszczono dom do zamieszkania. I po prawej jest taki w tych, uwaga, ja to też przepisałem, stary dom drewniany, parterowy, do powierzchni ziemi zniesiony i w tym miejscu nowy piętrowy wystawiony. Można by wnioskować, jeszcze nie znam adresu, można by wnioskować, że Ribnerowie mieszkali pierwej w drewnianym domu, potem mając środki rozebrali ten dom i wybudowali nowy. Zwracam uwagę na to, na drugą pozycję w rubryce po lewej stronie, tam jest 16 zapisane, to jest miejsca, ilość części mieszkalnych, czyli pokojów, pomieszczeń. Więc tu mówimy o domu dosyć dużym, bo 16-pokojowym, natomiast zobaczcie, pod numerem 404, kilka stron dalej, jest znowu Zygmunt Ribner, gdzie wymieniany jest budynek, już bez żadnych uwag, z trzema pokojami, trzema częściami mieszkalnymi. Więc wniosek z tego, że mówimy o dwóch budynkach, które należały do rodziny Rybnego. Wykaz na górze, sporządzony już w 1945 roku, zobaczcie, mówiący o właścicielach domów na Zabłociu, wymienię nam Zygmunta Ribnera i tu pojawia się po raz pierwszy ulica Garbarska 4, więc możemy powiedzieć, gdzie ten budynek znajdował się, ale poniżej znajduje się zapis, numer kolejny budynku, Garbarska 6, zobaczcie, Giza Ribner. Skoro te domy stoją w niemalże w jednym placu i koło siebie, to należałoby sądzić, że jest to członek rodziny Ribnerów. Kim? Jakie pokrewieństwo? Nie jestem w stanie, drodzy Państwo, w tej chwili Państwu wyjaśnić. Poniżej macie wykaz mieszkańców, wykaz imienny rodzin i ich członków w Zabłociu zamieszkałych. To jest sporządzony dla gminy wyznaniowej Zabłocie. Rok 21 pod pozycją 106 Zygmunt Ribner i ilość członków 5. Więc on, małżonka, Ernest, jego córka i jeszcze ta piąta osoba. Być może to chodzi o Gizelę, ale tak Państwu mówię, nie jestem w stanie jednoznacznie tego rozstrzygnąć. Więc wiemy, że rodzina Ribnerów składała się z 5 osób w roku 1921. Próbowałem dojść do tego, gdzie znajduje się ten budynek. To jest budynek, drodzy Państwo, to jest Siła, czyli ówczesna Garbarka. Plan w ogóle powstał w okresie międzywojennym i to jest plan wygenerowany na potrzeby zakładów papierni solarnych, spółkiercyjnych, gdzie prowadzono kabel energetyczny z ataku znajdującego się na miejscu dzisiejszego Tesco, ale ujęto całe Zabłocie wraz z firmami, które działały. I my mówimy o ulicy Garbarskiej, to jest ten ciąg, i mówimy o tym miejscu, na wprost dzisiejszej Garbarni, albo reszty Garbarni, bo Garbarnia już nie działa. Więc tutaj mamy jeszcze wówczas działającą siłę Herzbergu, fabrykę pasów skórzanych i garbarnie, natomiast budynki należące do rodziny Ribnerów to są budynki, które znajdują się po drugiej stronie ulicy.
0: Teraz zamontują.
4: Mówimy o tym miejscu i tam, jak Państwo, się zaraz pokażę Państwu zdjęcie, znajduje się bardzo ładny architektoniczny budynek, bardzo ciekawy. No i budynki w placu, które mogłyby wskazywać na to, że mówimy o... To jest zdjęcie z tego 1944 roku, zdjęcie z samolotu niemieckiego, dokumentacja fotograficzna sporządzona przez hitlerowców i tu mamy tą samą ulicę. Widzicie tą linię prosto, drodzy Państwo, to jest tor kolejowy biegnący na nasypie do mostu kolejowego po prawej stronie i poniżej mamy tą właśnie fabrykę skór Siłę i budynki te skosie lecące do nas w kierunku w dół. To są budynki, o których w tej chwili staram się Państwu powiedzieć, a pierwszy budynek ten właśnie z takim giblem, to jest prawdopodobnie ten duży budynek Ribnerów 16, składający się z 16 części mieszkalnych. Tak wyglądało Zabłocie pod koniec II wojny. Tu jest, drodzy Państwo, nieco inna mapa, ale ten sam teren z torem kolejowym bardzo wyraźnym i to jest kolej plan z okresu okupacji z naniesionymi częściowo numerami. Pod numerem 7 mamy Tartak, pod numerem 6 mamy tą fabrykę pasów w nieco innym kształcie niż widzimy na zdjęciu lotniczym i na poprzednim planie, ale poniżej tej 6 takie do skosa już zupełnie inaczej wyrysowane budynki, które prawdopodobnie w tym czasie już działały pod innym szyldem, ale stanowiły tą zaszłość familii Ribnerów. I to jest budynek, o którym wspominam. Zobaczcie Państwo, duży budynek piętrowy, bardzo zacna kamienica. Z tyłu plac, w którym można było wjechać i zabudowania fabryczne, w których po wojnie znajdowało się przedstawicielstwo firmy Zakładu Inwalidów Jedność, jedna z części i tam właśnie odbywała się produkcja na bazie tych dawnych budynków. Jeżeli mówimy o, pamiętacie Państwo ten wykaz z Garbarskiej 4, Garbarskiej 6, to moglibyśmy mówić o Garbarskiej 4, ten duży budynek po prawej stronie, natomiast po lewej, ten otynkowany, widzimy go we fragmencie, po przeciwnej stronie tego wjazdu na plac, to byłaby 6 ówczesna należąca w owym czasie do Gizeli Ribner. Pamiętajcie Państwo, że mimo że Zygmunt nie żył, to ten budynek nadal, bo pamiętacie Państwo, że to był wykaz sporządzony w 1945 roku, nadal figurował jako własność Zygmunta. Tamte sprawy własnościowe nie były do końca uregulowane i wyprostowane. Pytanie brzmi, czy Gizela mieszkała po wojnie na Zabłociu? Tego nigdy się nie dowiemy, bo nie trafiłem na taką informację. Drodzy Państwo, kapitał zakładowy wynosił 150 tysięcy złotych, to wynika z dokumentów. Firma wytwarzała konstrukcje żelazne, obrabiarki do drzewa, pędnie, piły do drzewa, pompy mechaniczne oraz maszyny rolnicze, ceglarskie, rzeźnicze i tartaczne, a więc jak widać naprawdę wielki asortyment. I tutaj mamy kilka reklam fabryki wraz z papierami firmowymi Ribnerów. Zobaczcie, 1908 rok to jest jeden z najstarszych papierów firmowych, a powyżej macie druk Akiby, takiego stowarzyszenia, które również reklamowało działalność Zygmunta. No i tutaj, drodzy Państwo, są sprawy bardzo fajnie ukazane w dokumentach zachowanych w archiwach, w archiwum Bielsku-Białej. Bardzo fajnie zachowane dokumenty mówiące o sprawach sądowych prowadzonych przez objętych, obejmujących Zygmunta Ribnera i prowadzonych przez Zygmunta Ribnera przeciwko państwu polskiemu i odpowiednim na organom Starostwa Powiatowego w Żywcu i Inspektoratowi Pracy. Wynikało to z tego, że tak i inne firmy w Żywcu, ograniczając środki, ograniczając koszty, starał się on również prowadzić produkcję niezgodnie z prawem. I tutaj chodzi o to, że wykorzystywał do takich spraw jak obsługa pieca ciśnieniowego w tym swoim przedsiębiorstwie. Wykorzystywał osoby nieletnie, nieprzygotowane do tego bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego i wieku odpowiedniego. No i tutaj są tłumaczenia. No ciekawostką dla mnie jest to, że sam fakt, że podpadł prawodawstwu spowodował, że te dokumenty wygenerowano i że one powstały i mogą nam wnieść wiele do historii tego przedsiębiorstwa. Tutaj są pozostałe, proszę Państwa, ja tutaj nie mam czasu, bo tu koleżanka na mnie, ale możecie Państwo zapoznać się, jak to wygląda dokładnie z przebiegu takiej sprawy. Niezwykle ciekawe są dokumenty te, które tutaj, o właśnie tutaj zobaczcie, 30 lat, ani ze swoim kotłem, ani też z maszyną parową nie miałem żadnych zarzutów i lat 61 bez kary przeżyłem. To jest rok 19. On pisze o tym, że ma problemy ze znalezieniem fachowców odpowiednio przygotowanych, wyszkolonych do tego typu działań. Pamiętajcie Państwo, że to jest koniec I wojny światowej. Jeszcze nie do końca wszyscy wrócili, bo część została w wojsku tychże fachowców, część zginęła po prostu podczas działań wojennych, więc ten rynek pracy był naprawdę ciężkim rynkiem dla takich pracodawców i dużych przedsiębiorstw. Poszukiwali oni fachowców i tych fachowców często musieli sprowadzać z zagranicy albo z innych województw oferujących wyższe stawki finansowe niż tym lokalnym, a że Żywiecczyzna również była objęta i zaciągiem obowiązkowym i tym zaciągiem, który później miał miejsce po 14 roku dobrowolnym, więc tych ludzi na wojnie zginęło wielu i tutaj były pewne braki, jeżeli chodzi o pracę. Ciąg dalszy tychże skarg, włącznie z karami, jakimi objęto Zygmunta Ribnera. I ciekawym dokumentem jest ten, który tutaj Państwu pokazuję, bo w pewnym momencie w zbiorach archiwalnych pojawia się budynek, plan budynku przedsiębiorstwa. Zobaczcie, FAMARK, zakład mechaniczny pana Ribnera Rudolfa. Zabłocie, dom numer 192. Dom ładnie wyrysowany, elewacja frontowa, podział budynku na części z wyrysowaniem maszyn, które tutaj pracowały w tym budynku i tak dalej, i tak dalej. Dokument z 28 roku mający dopuścić tego typu działalność. Zobaczcie Państwo, nie dość, że mamy problemy z Zygmuntem Ribnerem, to jeszcze pojawia nam się Rudolf, który ma podobną dziedzinę działania, bo jest to zakład ślusarski, zakład mechaniczny, zakład związany z taką właśnie działalnością przemysłowo-maszynową, który działa pod numerem 192 i nie wiem, drodzy Państwo, do dnia dzisiejszego, o którym numerze mówimy i nie wiem do dnia dzisiejszego, czy budynek ten działa. Co więcej, tak jak powiedziałem na wstępie, nie wiem, czy Rudolf był związany rodzinnie z Ribnerem. Można by tylko przypuszczać, że być może był bratem Zygmunta Ribnera. W jednym z dokumentów dotyczących późniejszego sprawozdania finansowego zakładów chemicznych też pojawia się Zygmunt Ribner jako wierzyciel tegoż zakładu na kwotę 177 zł, co jest dosyć wysoką kwotą, ale wśród tych wszystkich wierzycieli na kilkanaście stron naprawdę nie był on kimś wyjątkowym. Po lewej stronie macie 29 rok opracowaną przez Zosię Rączkę w historii miasta Żywca taką tabelkę, w której ujęła zakłady pracy działające m.in. na Zaboczu i zaznaczyłem ramką Państwu fabrykę wyrobów ślusarskich, budowlanych i budowy maszyn z ilością pracowników 33. Zobaczcie, na tle tych innych zakładów, a więc spółki akcyjnej fabryki papierów, Solali, bo to proszę pamiętać, że na bazie jednego zakładu, jednego przedsiębiorstwa działały dwie spółki. On jest przedsiębiorstwem jednym z takich większych, 33 osoby zatrudnione w 2021 roku, tam mamy 35 balicerowie, przy czym przy balicerach była to praca sezonowa, podporządkowana pewnym cyklom produkcyjnym. No tutaj siła fabryka pasów i skór 123 wyskakuje nam przed szereg. Po prawej stronie macie znowuż Państwo kilka ciekawych winiet firmowych wraz z urządzeniem, które było produkowane przez właśnie ten zakład jako zdjęcie główne. Była to prawdopodobnie jakaś duża tłocznia, duża prasa. No i oczywiście kolejne winiety. proszę zwrócić uwagę na rok 1939, bo to jest ten rok, kiedy wygenerowano zaraz przed wojną ten dokument, a po prawej w moim posiadaniu mam jedną z metryczek metalowych, które umieszczane były na tabliczek zamianowych, umieszczane były na urządzeniach tej firmy Zygmunta Liebnera. Drodzy Państwo, wybucha II wojna światowa i przedsiębiorstwo, tak jak wiele innych na terenie Żywiecczyzny, zostało objęte tym patronatem trojehandlerów, czyli takiego urzędu, który w Katowicach, który zajmował się przejmowaniem przedsiębiorstw działających na terenie objętym okupacją, a pamiętajcie Państwo, że Żywiecczyzna należała, włączona była do III Rzeszy, nie do Generalnej Guberni, więc ta sytuacja administracyjna wyglądała nieco inaczej i bardziej skomplikowanie, szczególnie dla przedsiębiorców działających na naszym terenie, a dla żydowskich szczególnie. Jak widać z dokumentów, przy innych przedsiębiorstwach, przy fabryce skór, czy przy futrzarni Państwo pokazywali, czy też przy zakładach chemicznych, Niemcy mieli pewien system, który pozwalał zgodnie z ich wytycznymi przejmować majątek. Robili to oczywiście na bezczelnego siłą, przejmując te zakłady, natomiast starali się o zachowanie pewnego pozoru i wyglądało to w ten sposób, że zamieszczano w prasie obowiązkowo ogłoszenia nawołujące do zjawienia się spadkobierców każdej tej firmy, dawano czas. Proces miał się odbyć w sądzie w Wadowicach, sądzie administracyjnym dla tego rejonu. Tam, jeżeli oczywiście pojawili się, a nigdy nie pojawiali się spadkobiercy, pozbawiano ich majątku. Jeżeli po pewnym czasie nie pojawiali się w tymże sądzie, ten majątek z klucza został przejmowany przez ten zarząd komisaryczny, no i potem osadzano tam człowieka i tak też było z fabryką Liebner. Ale zanim do tego doszło, drodzy Państwo, umiera Zygmunt i tutaj jest bardzo ciekawa i skomplikowana sytuacja, bo we wszystkich dokumentach spadkowych, drodzy Państwo, spadkobiercą po Zygmuncie nie jest jego syn, starszy Ernest, ale jego córka Elżbieta. Jest to pierwsza sytuacja w świetle tych wszystkich zakładów, które starałem się omawiać, które znam z Zabłockich i do których doszedłem. Pierwsza sytuacja, gdzie spadkobiercą szczególnie takiego przedsiębiorstwa, jak przedsiębiorstwo techniczne nastawione na produkcję maszyn, spadkobiercą staje się kobieta. Niestety nie wiem, jak w przypadku Ernesta, widzieliście Państwo, że skończył nasze gimnazjum, czyli Szkołę Realną Żywiecką i zdobył maturę. Tak, nie wiemy, jakie wykształcenie miała Elżbieta. I tutaj być może chciałbym, abyście Państwo zapamiętali ten zawieszony głos i znak zapytania, bo ostatni slajd, który Państwu pokażę, być może wyjaśni po części fakt, że ojciec po śmierci nie przekazał spadku synowi, ale prowadzenie fabryki powierzył jego siostrze. Oczywiście siostra, nie znając się na tym, czyni pełnomocnikiem swoim Ernesta, brata, jemu oddając pierwsze w prowadzeniu tego przedsiębiorstwa. I to jest cały cykl dokumentów spadkowych, które o tym mówią właśnie, o całym tym przebiegu masy spadkowej. Są one bardzo fajnie sformułowane i warte przeczytania. Zobaczcie Państwo, każdy ten proces, każdy ten cykl, a więc przejęcia wpisu do ksiąg sądowych, musiał odbywać się też w odpowiednim kluczu, odpowiednim procesie. I tutaj macie ogłoszenia prasowe, gdzie mowa jest o tym, że spadkobierczynią po Zygmuncie Liebnerze ustanowiona została zarządczynią masy spadkowej Elżbieta Liebnerówna i tak dalej, i tak dalej. Powyżej ogłoszenie, poniżej wpisanie do ksiąg sądowych i zatwierdzenie tego stanu rzeczy. I sama Elżbieta później ustanawia swego brata pełnomocnikiem tejże firmy. I prawdopodobnie to Ernest do roku 1000, wbrew woli ojca, do roku 1939 prowadzi tą właśnie firmę, o czym mówią dokumenty, które Państwu w tej chwili pokazuję. Izba Rzemieślnicza, to wszystko cały proces przeprowadzenia szkoleń i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, a ja świadomie zmierzam do tegoż właśnie slajdu. Zobaczcie Państwo, bo to jest już dowód na to, że w 1940 roku już przeprowadzono ten proces, moglibyśmy nazwać uwłaszczeniowy, czyli przejęcie przez Skarb III Rzeszy przedsiębiorstwa. I ciekawostką jest to, że przez cały okres okupacji, tak jak w przypadku firmy Patsał, tak jak w przypadku futrzarni rodziny Balicerów, przez cały okres okupacji figurowała nazwa żywieckiego przedsiębiorcy w hitlerowskim dokumencie. Konia względem temu, kto wyjaśni mi, dlaczego Niemcy nie zmieniali tego układu, bo zobaczcie Państwo, macie ja na dowód tego dokument z tego roku. Maschinenfabrik, Zygmunt Liebner i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie Niemcy stosowali takie pragmatyczne rozwiązanie, skoro firma istnieje już tyle lat na danym terenie. Ma odbiorców, ma renomę. To po co tą renomę psuć? Można na tej renomie jeszcze przez jakiś czas bazować, można szukać odbiorców, szukać klientów, właśnie powołując się na te tradycje, na te nazwiska. I tak też prawdopodobnie w przypadku firmy Pacał, Ribner czy Balicer się właśnie działo. Nieco później połączono tą firmę, drodzy Państwo, 1941 rok i powstaje Seibucher Maschinenfabrik Karol Berger. To jest już inna firma. Zawieszono tą markę Ribner i połączono dwie fabryki. Fabrykę w Rublów, czyli dawną Lechię, działającą na przy ulicy Żeromskiego w Żywcu, z fabryką Ribnera działającą na Zabłociu i tworzono jeden twór pod nazwą właśnie Żywiecka Fabryka Maszyn, a Treuhanderem, czyli tym administratorem, był Karol Berger i tutaj już pojawia się to nazwisko, o którym Państwu mówiłem. Tu są wizytówki takie właśnie tych przedsiębiorstw w formie połączonej, gdzie jeszcze jest mowa o tym, z czego tą firmę Karola Bergera sklejono, prawda? Co składa się, po lewej stronie widać wyraźnie, że tam maszynfabryk Karol Berger, dawniej Zygmunt Ribner, und Lechia AG Seibucher, Okręg Śląski. Po prawej stronie daje takie zdjęcie nie tejże fabryki, o której mówimy, ale fabrykę maszyn, pracowników fabryki braci Wróbel, tej właśnie dawnej Lechii, bo tam mieliśmy, pamiętacie Państwo, 33 pracowników, więc gdybyśmy mieli okazję sfotografować tychże pracowników, byłby to tak duży zespół ludzki. Nie była to mała fabryczka, nie był to mały warsztat ślusarski, ale warsztat, który kusił się o odlewanie kół żelaznych, kół żeliwnych, przepraszam bardzo, zębatych, produkcję dużych maszyn, a więc to był warsztat, który był w stanie skomplikowane technicznie założenia rozwiązać, wykonać i wdrożyć do produkcji, a więc byli to naprawdę ludzie przygotowani do wielu działań. Dzięki Maćkowi Pępkowi mam zdjęcia tych urządzeń, które możecie Państwo obejrzeć tutaj na terenie Parku Etnograficznego w Ślemieniu. I to są te maszyny, które być może właśnie powstały w tejże właśnie fabryce.
0: Ale ja to pomarł, tak?
4: Tak, późniejszy pomarł. Dokładnie na bazie wyłoniła się z tego, dokładnie tak. I tutaj mam takie pytania, na które chciałbym kiedyś znaleźć odpowiedzi, drodzy Państwo, ale chcę Panu odpowiedzieć, bo ostatnie pytanie jest wojenne losy Ernesta oraz Elżbiety. Drodzy Państwo, to jest dokument, o którym chciałbym, do którego wracam wtedy, kiedy mówiłem, że zawiesiłem głos, dlaczego ojciec Zygmunt Ernestowi nie przepisał swojego majątku. Zobaczcie Państwo dokument, rok 1939, sporządzony w kościele w Krakowie. Jest to akt ślubu. Po lewej stronie macie Mariana Ernesta z domu Ribner, kierownik fabryki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prawej stronie Stanisława Baron z Żywca. Zwróćcie uwagę Państwo na datę urodzeń, jaka różnica jest między małżonkami. 1899 data urodzeń Ernesta, 1922 data urodzenia jego małżonki. Tak. I najlepsze jest to, drodzy Państwo, że ślub był ślubem katolickim. Tak, macie świadków po prawej stronie. Świeżyński, porucznik Wojska Polskiego. Ciekawostką w ogóle jest to, że dokument został sporządzony w parafii w Krakowie przy Krowoderskiej. Natomiast dowcip polega na tym, że w tym dokumencie jest informacja, że on jest więźniem obozu Jenickiego w Krakowie. Nie jestem w stanie dojść do tego, jak... No może to była pierwsza faza wojny. Niemcy stosowali się do konwencji genewskiej, więc ci żołnierze, którzy zostali wzięci do niewoli jako żołnierze, nie trafiali do obozów pracy, do więzień, ale trafiali do obozów wojskowych. I tutaj on widocznie był członkiem, brał udział w kampanii wrześniowej, trafił do obozu w Krakowie, no i tam w tamtejszym pułku piechoty, w koszarach pułku piechoty był więziony, zakwaterowany, natomiast dostał przepustkę. Dostał przepustkę, bo wyszedł, jak widać z tego dokumentu, poza teren obozu i zezwolono mu na ślub, który odbył się, zobaczcie, 5 listopada rok 1939. To jest może to, co wpłynęło na decyzję ojca Zygmunta. Być może on już wcześniej, mówię o Erneście, już wcześniej, mając kontakt z tym środowiskiem śpiewaczym, żywieckim, środowiskiem mieszczańskim, żywieckim, ta jego religijność nie była taka ortodoksyjna, nastawiona na kultywowanie tych tradycji rodzinnych i być może już wcześniej nosił się z tym, aby odejść od religii, od religii mojżeszowej i przejść na katolicyzm, a ten ślub jest tego najlepszym, najlepszym dowodem. Zapytacie Państwo, czy Ernest przeżył? Nie wiem, nie pojawił się po wojnie. Zapytacie Państwo, czy Stanisława przeżyła? Prawdopodobnie tak. Z tego związku narodziła się córka i córka prawdopodobnie do dziś żyje za granicą. Rodzina, ta właśnie rodzina jej poszukuje i no, wszyscy, którzy starają się dojść do jakichkolwiek rozwiązań. Podobno pojawiła się po wojnie w Żywcu, no ale nie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Wiem o tym.
5: Nie kochać historii.
4: Do rodziny. Tyle, drodzy Państwo, na temat Ribnerów. Tak jest. Zapraszam do zwiedzania z Państwem.
3: SK Beskidy.
6: Dzisiaj mamy dla Was opowieść o tym, jak bardzo zmieniał się żywiecki zamek. Będziemy opowiadać o tym na podstawie pewnych makiet, które znajdują się w zbiorach Żywieckiego Muzeum. Z nami oczywiście Dorota Firle.
7: Witam Państwa serdecznie. Od kilku dni na ekspozycjach naszego muzeum stanęły makiety, które częściowo oczywiście znane są z projektu związanego z Pałacem Habsburgów i te makiety wyobrażają rozwój architektoniczny starego zamku, a właściwie całego kompleksu zamkowo-parkowo-pałacowego. I patrząc, my oglądając sobie z panią redaktor te makiety, opowiemy w skrócie, jak to ten nasz stary zamek wyglądał kilkaset lat temu i jak zmieniało się także otoczenie starego zamku, czyli park i oczywiście obecny Pałac Habsburgów. Jedna z makiet przedstawia najstarszą historycznie część naszego zamku, która oczywiście jest zachowana w murach. To słynne miejsce z Muzeum Narzędzi Tortur i obecnie z wystawą niepodległościową. Natomiast ta wieża prezentuje się bardzo okazale, jest piętrowa, wzniesiona z kamienia, przykryta była z pewnością w przeszłości takim, powiedzmy, wysokim dachem. I całość stała sobie na terenie z drewnianymi gospodarczymi budynkami, które oczywiście nie miały prawa od połowy XV stulecia zachować się. Całe założenie było otoczone pierwsze bardziej prymitywnym, no może nie murem, tylko palisadą drewnianą, pomieszaną z gliną i oczywiście nie mogło zabraknąć fosy, czyli rowu z wodą. I faktycznie tak, powiedzmy około połowy XV stulecia, wyglądało założenie Mikołaja Strzały Herbu-Kotwicz, które później zostało przejęte przez Skrzyńskich i oczywiście Komorowskich Herbu-Kowczyk.
6: Patrząc na samą makietę, można mieć wrażenie, że mówimy o całej osadzie. Tymczasem my dotykamy i mówimy o dużo, dużo mniejszym obszarze, prawda?
7: Tak, zgadza się. Na pierwszy rzut oka teraz to widzę, bo dla mnie to jest oczywiste. Więc wiem, że mówię o topografii starego zamku dzisiejszego. Natomiast na pierwszy rzut oka i osoby, które nie znają historii obiektu, może się wydawać, że są na terenie osady z tym takim murem przypominającym faktycznie nasz prehistoryczny Biskupin i widzimy kilka zabudowań, a my jesteśmy cały czas jakby w murach starego zamku. I ta wieża pojedyncza mieszkalna to dzisiejsze Muzeum Narzędzi Tortur, czyli jesteśmy jakby od strony północnej tą wieżą dzisiaj, że tak powiem, zlokalizowani, a drewniane zabudowy, tutaj są takie dwa domki, o na pewno gospodarczym przeznaczeniu, znajdowały się jakby w części południowej zamku. Czyli patrząc na tą makietę, drewniany ten mur, to po prostu zarys murów starego zamku obecnego. Jedyna wieża średniowieczna, gotycka, to po prostu część północna zamku, a drewniane zabudowania, których dzisiaj nie ma, to część dziedzińca i część murowana od strony południowej.
6: Pani Doroto, przez wieki ten obiekt, o którym mówimy, czyli w zasadzie stary zamek i to najbliższe jego otoczenie, zmieniał się i to zmieniał się bardzo dynamicznie, no a dziś można powiedzieć, że nie do poznania.
7: Tak, i jesteśmy tutaj już przed makietą, która myślę, że bardzo dobrze obrazuje, że jesteśmy na terenie jednego obiektu bardzo obronnego, bardzo gotyckiego. I tutaj rozpoznajemy jakby w środku założenia na obecnym, dzisiejszym dziedzińcu wieżę średniowieczną, nazwijmy ją wieżą z wystawą narzędzi tortur od strony północnej, ale do tej wieży jeszcze zostały dołożone trzy kolejne od południa, wschodu i zachodu. I ten układ, wielokrotnie Państwu opowiadałam, był fenomenalny z uwagi na obronność. To były cztery wieże mieszkalne, niepołączone ze sobą, z przejściami w narożach, pełniły bardzo dobrze swoje funkcje obronne i tutaj już widzimy, że całość założenia jest otoczona murem. Murem już bardzo profesjonalnym, kamiennym. Tutaj na makiecie widzimy, że to jest nawet obramowane krenelażem, czyli takim ząbkowaniem, plus półbaszty i baszty. Taka jedna z półbaszt znajduje się w naszym dziale archeologicznym. Można ją jako relikt oglądać. Myślę, że też jakby przyciąga wzrok brama. Brama od strony wschodniej i to wejście, które Państwo kojarzycie do naszego starego zamku, to jest właśnie ta brama. Na pewno była zwodzona, na pewno był most zwodzony, bo zachowała się wtedy oczywiście i fosa, i naprawdę, jeszcze raz podkreślam, bardzo obronne założenie z czasów Komorowskich.
6: Rzeczywiście uwagę zwraca to wejście z mostem zwodzonym i nad fosą, ale dzisiaj to miejsce w oficynach, czy wejście już bezpośrednio do samego zabudowania zamkowego?
7: Jeszcze raz podkreślam, że jest to główna brama do naszego zamku. Jak Państwo przejdziecie przed zamek, to ten bruk taki ustawiony trochę sztorcem w ziemię, to jest zarys właśnie mostu zwodzonego i samej fosy, czyli tą bramą bardzo średniowieczną, jak widzimy na makiecie, dzisiaj wchodzimy do zamku.
6: Czy można snuć takie domysły, że taka zabudowa, czyli cztery te wieże mieszkalne, to w jakimś stopniu już początek kształtowania się też tego słynnego właśnie dziedzińca z krużgankami?
7: Jak najbardziej. Tu już widzimy może nie zarys, ale powierzchnię dziedzińca, ponieważ tak, wchodząc tą bardzo średniowieczną bramą i mostem zwodzonym do zamku, przy bramie mamy jedną z wież i to ostało się w murach. Wchodzimy na przestrzeń kwadratową pustą, jest to środkowa część dziedzińca. I to co ważne, wieże mieszkalne, czyli od bramy, wschód, Muzeum Narzędzi Tortur, północ i zachód, jakby od drugiej części naszego zamku, zachowały się w murach. Natomiast ta jedyna, czwarta wieża południowa w XVIII wieku została zburzona. Dlaczego? Wielopolscy chcieli poszerzyć dziedziniec, wyburzając tę część zamku, dobudowali ryzality, czyli jakby dodatkową przestrzeń, ale nie średniowieczną, i poszerzyli tym samym dziedziniec. Przy czym dziedziniec krużgankowy już wtedy funkcjonował, mówię o wieku XVI i XVII.
6: Dzięki projektowi realizowanemu przed laty przez Powiat Żywiecki możemy też w muzeum oglądać dość obszerną makietę, która pokazuje nie tylko samo założenie pałacowe, o którym do tej pory mówiłyśmy, ale również mniej więcej określa topografię parku. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że ta makieta pokazuje mniej więcej obecny stan założenia zamkowo-parkowego.
7: Duża, największa makieta właściwie już dużej części naszego miasta pokazuje fragment dzielnicy gminy Isep, bo jesteśmy na Ispie, pomimo że blisko miasta, ale nie w Żywcu, mówię o czasach oczywiście przedwojennych, i na tym Ispie widzimy wizję już współczesną założenia. Patrzymy na stary zamek z krużgankami, dzisiaj siedziba Muzeum Miejskiego w Żywcu. Dziedziniec zewnętrzny pomiędzy pałacem a starym zamkiem. I tutaj też można zlokalizować wszystkie obiekty, łącznie z oficynami, budynkami, gdzie prezentujemy nasze ekspozycje stałe i czasowe, łącznie ze stajnią z początku XX wieku. I także bardzo ciekawe rozplanowanie Pałacu Habsburgów, przy czym za chwilę będziemy mówić także o rozwoju architektonicznym tego obiektu i przypomnijcie sobie Państwo, że to nie zawsze tak bywało. Natomiast tutaj ciekawie prezentuje się i sala lustrzana w tej części pawilonu rozrywkowego, kuchnia z początku ubiegłego wieku, i tuż przy wymienionych obiektach mamy park miniatur, zewnętrzny park miniatur. Bardzo efektownie wygląda, że tak powiem, rzut jakby całego tutaj, może nie całego, ale fragmentu parku, gdzie możemy popatrzeć na wyspę z domkiem chińskim, możemy także tutaj wyłuskać, że tak powiem, ogród różany, słoneczny, czyli te elementy, które projektowała Brenda Colvin w okresie międzywojennym, w latach 30. I ten układ, ta największa makieta, prezentuje właśnie współczesny układ założenia zamkowo-parkowo-pałacowy.
6: I kolejna makieta, i kolejne duże zmiany, jeśli idzie o założenie zamkowe. Pewne relikty jeszcze dzisiaj widzimy, pewne fragmenty zostały. No ale jednak nie jest to jeszcze to założenie, ten etap, który widzimy dzisiaj.
7: Nasze makiety pokazują przede wszystkim rozwój architektoniczny całego kompleksu. Mówiliśmy o Starym Zamku. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to ta przestrzeń wokół też Starego Zamku, która buduje oczywiście dzisiejszy, że tak powiem, Pałac Habsburg. Jedna z makiet prezentuje nam stan z czasów wielopolskich, czyli powiedzmy początek XVIII wieku, to są czasy baroku w Żywcu, czasy Jędrzeja Komonieckiego, tak.

0: oficyny. Część oficyn nie zmieniła się i my je znamy, czyli nasz dział etnografii, budynki Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, dzisiaj też budynki związane z naszymi nowymi wystawami czasowymi, ale część tych oficyn od strony południowej i wschodniej zupełnie ma inny wygląd. W tym miejscu stoi Pałac Habsburgów. Jeszcze raz podkreślam fakt, że Pałac Habsburgów nie powstał, że tak powiem, jako zupełnie nowy obiekt. On powstaje właśnie na bazie tych, że tak powiem, co najmniej dwóch, a właściwie dwóch i pół części oficyn parterowych rodziny wielopolskich. To były budynki o zupełnie innym charakterze, wielość okien, światła i powiązanie z zielenią. I to był też genialny plan rodziny wielopolskiej.
1: Zaskakiwać może ostatnia już makieta, o której dzisiaj Państwu opowiadamy, bo nie dość, że to już najbardziej zbliżony wygląd założenia zamkowego w Żywieckim Parku, to jeszcze jest jeden element ukazany, którego de facto dzisiaj nie ma.
0: To jest moja ulubiona makieta, właściwie kopia makiety, która zginęła w okresie międzywojennym i prawdopodobnie okupacyjnym, ponieważ makieta ta została zaprojektowana przez wybitnych artystów, architektów krakowskich Mączeńskiego i Stryjańskiego, oczywiście dla arcyksięcia Karola Stefana Habsburga. Makieta ta funkcjonowała z pewnością jeszcze w okresie okupacji na strychu pałacu, no i potem zniknęła, z pewnością została zniszczona, ale zdjęcie mamy i na podstawie tego archiwalnego zdjęcia została wykonana. W czym ta wisienka na torcie? No w tym, że Karol Stefan Habsburg zapragnął stworzyć największą, ja bym to powiedziała, w Europie, nawet nie w Galicji, rezydencję i pomogli mu tutaj krakowscy architekci, zaproponowali połączenie starego zamku z Pałacem Habsburgów i stworzenie nowego skrzydła biegnące jakby w kierunkach od południa po wschód. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Samo skrzydło, które miało powstać, było gigantycznych rozmiarów i przestrzeni, bo także piętrowe, z bardzo efektowną wieżą, wieżyczkami i z gankiem od strony dziedzińca. Nigdy nie wyliczałam, ale chyba muszę to zrobić, ile przypuszczalnie założenie arcyksięcia Karola Stefana Habsburga miałoby tysięcy metrów kwadratowych, ponieważ musicie Państwo wliczyć cały stary zamek, czyli parter pierwsze i drugie piętro, do tego nowe skrzydło jednopiętrowe z bardzo wysokim dachem i cały park Habsburgów, łącznie oczywiście z pawilonem rozrywkowym i wszystkimi oficynami. Więc przestrzeń niesamowita. Dlaczego nie został zrealizowany projekt i sprawy materialne? Pomimo, że prace zaczęły się już toczyć w skrzydle południowym Pałacu Habsburga i przede wszystkim wybuch I wojny światowej zupełnie zniweczył plany wielkiej rozbudowy Pałacu Habsburgów i Starego Zamku Żywieckiego.
1: Na uwagę jeszcze zasługuje kaplica, która jest w tej ostatniej makiecie jednak jeszcze widoczna.
0: Jest widoczna, bo to rok 1906, to też projekt Mączyńskiego, bardzo ciekawy, neorenesansowa kaplica, która stanęła, funkcjonowała do początków okupacji i tak jak wszyscy w Żywcu wiemy, sama kaplica została rozłożona przez Niemców. Mówiono, tak to komentowano, że była to taka kara dla polskich arcyksiążąt Habsburgów, którzy nie podpisali polski list.
1: Pani Zero, to tyle na dzisiaj z tych naszych opowieści i podróży przez wieki w zabudowaniach Żywieckiego Muzeum dzisiejszego, a tak naprawdę Starego Zamku.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam Państwa na kolejne, gdzie z pewnością wyjdziemy w plener i poopowiadamy Państwu na temat obiektów, może nie tak starych jak nasz zamek Komorowskich, ale z pewnością tak samo ciekawych.
2: SK Beskidy.
3: Okres pierza, dwa, nie, to ma być ciekawe z tego.
2: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara i muzyka@gmail.com.

0: tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też, to poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Soboty i niedzielę. Winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Extra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Extra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Gorąco?

0: Kof KFC i po reklamie. Beskidy na czasie.
1: Agnieszka Kucjas. Dwa dni koncertów i dobrej zabawy. Już 4 i 5 lipca odbędą się Dni Milówki. 4 lipca w Amfiteatrze nad Sołą zagrają Maciej Gucik, który zabierze Was w muzyczną podróż akordeonem, Big Banda i Red Leaves. Natomiast 5 lipca zagra Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Milówki, zespół Dzień Dobry, a na zakończenie zespół Boys. Impreza w sobotę i niedzielę startuje o 16. Na początek każdego dnia będą organizowane animacje dla dzieci. Przypomnę, Dni Milówki już 4 i 5 lipca w Amfiteatrze nad Sołą. 4 lipca w Milówce odbędzie się też Retro Piknik Classic Day.
2: Muzyką się żyje.
3: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
4: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
5: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
6: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
4: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
3: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej, rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: I po reklamie.
8: Polska.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: alone.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Hiper tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
16: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
7: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody. Tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Esko.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia

0: Wielka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: 20%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: Agnieszka Kucjasy, cześć. Warsztaty zielarskie, artystyczne i tworzenia lalek z naturalnych materiałów to propozycje biblioteki w Radziechowach Wieprzu na nadchodzące wakacje, mówi Beata Bachmińska, dyrektor placówki.
10: Będzie dużo zajęć takich manualnych dla dzieciaków, dla młodzieży. Będzie technika makramy i coś sobie uszyjemy, coś sobie polepimy.
9: Szczegóły na stronie internetowej placówki. Na aktywne lato w mieście zaprasza też żywiecki Mosir. W programie zajęcia sportowe i pływackie dla dzieci i młodzieży. Festyny Lato z Mosirem w różnych dzielnicach miasta. Animacje, gry i zabawy plenerowe. Szczegółów szukajcie na mosirżywiec.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie Wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt Waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12:02 minuty po godzinie 12:00. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmi ci pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
10: Mediamarkt. I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać. Szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest to klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
21: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos
20: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali dosłownie Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
5: Ale paluwa, co?
20: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej, jak zimny napój. Tak

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
22: Volkswagen.
23: I po reklamie.
22: Skarż.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shim za zadami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.
2: When I lean for the kiss, you said I'll probably

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: Agnieszka Kucjasy, cześć. Zawody wędkarskie, atrakcje dla dzieci i koncerty. 4 i 5 lipca w Międzybrodziu Bialskim odbędzie się jubileuszowe 90. Święto Morza. Na scenie pojawią się m.in. Fundacja Braci Golec, Czułe Echo z Olsztyna, Bezpresja z Torunia i Orkiestra Dęta OSP w Międzybrodzie Bialskie. Wisienką na torcie będzie wspaniała artystka, od lat kojarzona z męskim graniem, Mela Koteluk. Impreza przy Sportowej 7 w Międzybrodziu Bialskim startuje o 11, a koncerty rozpoczną się o 16.45. O 20.30 rozpocznie się tradycyjne puszczanie wianków. Na zakończenie imprezy oko cieszyć będzie pokaz laserów.
18: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
19: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
18: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
20: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
18: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. SK dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej, rabat od Media Expert.
14: Wow, też chcę!
15: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
14: Mega!
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
22: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: informácia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
15: A pranie też za ciebie wstawi?
16: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
15: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
16: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
9: A jak lemoniadę?
19: No też.
11: To poprosimy.
19: Ale co?
9: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.
14: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
3: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
14: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
8: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, zaczynają się
2: kurami. Nie ma, no nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować, ale
2: zrobię.
0: Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty. Bo właśnie teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej. Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Hiper tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury.

temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Autopromocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: tylko w KFC. I po reklamie. Beskidy na czasie.
1: Agnieszka Kucjezy, cześć. Spotkanie z dietetykiem, zajęcia fitness i warsztaty kulinarne. Od 7 do 10 lipca w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbędzie się akcja Lato pod hasłem Na sportowo i z kulturą. W czterodniowych warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Natomiast 10 lipca o 17 w Miejskim Domu Kultury przy Szewskiej w Andrychowie odbędzie się Fluo Party dla dzieci od 6 do 10 lat. Na uczestników czekają eksperymenty, muzyka i neonowa zabawa przy świetle UV. Tu również obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, po Warmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK.
1: Hymn Mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na Mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
1: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
16: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
18: Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gorąco?

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: Oh.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
3: I po reklamie.
23: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
24: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
25: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
24: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Natalia?
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wiadomo, że codziennie

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: mój widok.
1: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
2: Każdy pies jest wyjątkowy.
3: A jak jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
2: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
3: SK. Nakarmić pieska.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Express Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda.
19: I po reklamie.
20: Beskidy na czasie.
21: Agnieszka Kucjas. Dwa dni koncertów i dobrej zabawy. Już 4 i 5 lipca odbędą się Dni Milówki. 4 lipca w Amfiteatrze nad Sołą zagrają Maciej Gucik, który zabierze Was w muzyczną podróż akordeonem, Big Banda i Red Leaves. Natomiast 5 lipca zagra Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Milówki, zespół Dzień Dobry, a na zakończenie zespół Boys. Impreza w sobotę i niedzielę startuje o 16. Na początek każdego dnia będą organizowane animacje dla dzieci. Przypomnę, Dni Milówki już 4 i 5 lipca w Amfiteatrze nad Sołą. 4 lipca w Milówce odbędzie się też Retro Piknik Classic Day.
22: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
19: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Hello to Wimbledon.
23: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
24: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
23: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
25: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w

0: TVP Sport.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: I po reklamie.
20: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Mega Beskidy.
1: Reklama.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Beskid News.
3: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie spotkanie z Mikołajem Kiełbasą, sportowcem, ale i uczniem żywieckiej budowlanki. Dzisiaj w naszym magazynie chcę Wam przedstawić bardzo ciekawego młodego człowieka, który można powiedzieć, wszystko co robi, dźwiga sam. A tak naprawdę jest młodym trójboistą siłowym z Żywiecczyzny. I już może pochwalić się naprawdę sporymi sukcesami i trzeba też na początku zaznaczyć, że absolutnie nie jest zrzeszony w żadnym klubie, w żadnej reprezentacji, tylko właśnie robi to, co kocha i ba, łączy to również z nauką, a nawet pracą. Ale o tym wszystkim opowie Wam już nasz dzisiejszy gość, Mikołaj Kiełbasa. Cześć.
4: Witam.
3: Mikołaj, no powiedz trochę o sobie, a przede wszystkim o tym twoim ostatnim sukcesie.
4: No to chyba najprościej będzie mi zacząć od właśnie tego ostatniego, można powiedzieć, sukcesu. 26 marca byłem w Siedlcach razem z moimi kompanami, że tak powiem, sportowymi. No i udało nam się zająć naprawdę fajne miejsca na Mistrzostwach Europy Federacji XPC. Generalnie to cała nasza trójka, ja plus mój kuzyn i jeszcze taka jedna Edyta. Powygrywaliśmy swoje kategorie, no, zostając mistrzami.
3: No dobrze, to ten twój ostatni tytuł, to dokładnie jak brzmi?
4: Mistrzostwo Europy Federacji XPC w kategorii do lat 17 i 67,5 kg.
3: No dobra, zdradzimy naszym słuchaczom, że my rozmawiamy w żywieckiej budowlance, bo tutaj uczysz się na co dzień. No, a mieszkasz w Glince. To już na wstępie, no masz trochę pod górkę. Jak udaje ci się to łączyć, a w dodatku jeszcze tą twoją pasją sportową?
4: Ja uważam po prostu, że nie ma rzeczy niemożliwych i jeśli człowiek jest odpowiednio zawzięty, to da się zrobić naprawdę wiele. Tak więc jakoś się to udaje. No wstaję rano, po prostu później trochę chodzę spać. Jakoś tak się to kręci.
3: Czyli co, 5 rano?
4: Zazwyczaj tak, no.
3: Wyjaśnij proszę ten trójbój siłowy, to tak naprawdę co? Bo to kilka dyscyplin, można powiedzieć.
4: To jest generalnie sport składający się z trzech dyscyplin sportowych. Pierwszą z nich jest przysiad ze sztangą, drugą jest wyciskanie na ławce płaskiej, a trzecią z nich jest martwy ciąg.
3: Okej, a skąd w ogóle w młodym człowieku, który obecnie ma 17 lat dopiero, skąd wzięła się ta pasja, no i chęć podnoszenia ciężarów?
4: Wszystko zaczęło się od mojego kuzyna, u którego właśnie zaczynałem, że tak powiem, swoją karierę w garażu. Pozdrawiam cię tutaj, Maćku, serdecznie. On generalnie jest 3 lata starszy ode mnie i w momencie, w którym już zaczynałem, no to ja też byłem takim, no, młodzikiem, że tak powiem. Mi się podobało to, jak ktoś jest właśnie taki wielki, silny. A on wtedy był właśnie wielki i silny. I, że tak powiem, stwierdziłem, że no skoro on może, no to dlaczego ja nie?
3: Rzeczywiście? Zaczęło się w garażu od takiej domowej siłowni?
4: Dokładnie tak. Pierwsze pół roku mojej, że tak powiem, przygody tam z tym sportem. Znaczy generalnie wtedy to jeszcze nie było akurat centralnie trójbój siłowy, tylko po prostu dźwiganie jakieś tak żelastwa. No to spędziłem właśnie tam.
3: Ale dzisiaj jesteś pod opieką, można powiedzieć, profesjonalnego trenera.
4: Tak, uważam, że nieskromnie. Uważam, że zgłębiając temat generalnie kadry trenerskiej w Polsce, uważam, że Andrzej Dziedzic-Cięciny jest jednym z lepszych trenerów, jakich można dostać ogólnie w skali kraju.
3: To trochę jest chyba, trochę działa tu zasada cudze chwalicie swego nie znacie, że właśnie tacy ludzie są tutaj, u nas.
4: Dokładnie i uważam, że powinniśmy właśnie nagłaśniać, bo nie powinniśmy się wstydzić naszego pochodzenia. I uważam, że to naprawdę nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, skąd się jest. I można być naprawdę z takiej pipidówy, można powiedzieć, jak Glinka, a faktycznie robić fajne rzeczy i promować to jakoś.
3: No dobrze, uczysz się na co dzień w żywieckiej budowlance. Dokładnie na jakim z tych profili tutaj, profilów proponowanych przez tę szkołę?
4: Od 4 lat uczęszczam na technik budownictwa.
3: No to powiedz, jak widzisz swoją przyszłość? Ten sport to taki ciekawy dodatek, który może przydać się na budowie. Czy może zupełnie rzucisz sportem? Jak się widzisz za te kilka lat?
4: To tak naprawdę wszystko zależy od potoczenia się wydarzeń, bo z doświadczenia wiem, że życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne i fajnie jest mieć jakiś zarys za 5-10 lat, ale uważam, że trzeba żyć tu i teraz i działać na tym, na ofertach czy propozycjach, czy po prostu marzeniach i przeczuciu, które mamy aktualnie w głowie.
3: No to właśnie, bardziej budownictwo czy bardziej sport?
4: Aktualnie mogę powiedzieć, że sport, bo faktycznie jest to moja ogromna pasja. Nie spodziewałem się, że aż tak się w to wciągnę. Ale doskonale wiem, że dorosłe życie nie jest aż tak kolorowe. I jeśli będę musiał z tego zrezygnować, no to jestem na to gotowy.
3: Ale póki co, no to właśnie, pniesz się w górę i jesteś na tym etapie, gdzie możesz już przeskakiwać do kolejnej kategorii i te wyzwania mieć wciąż wyższe.
4: Wie pani, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A że tak powiem, ja bywam głodny.
3: Wyjaśnij, na czym polegałby ten przeskok. To chodzi o kategorię wiekową. No, 17 lat to jeszcze ci całkowici juniorzy, jeśli tak można powiedzieć.
4: Tak, zgadza się. Potem występuje kategoria 17-19. To są subjuniorzy. 20-23, no to już są ci oficjalni juniorzy. Potem już jest powyżej 23 roku życia, to jest kategoria open. Tylko, że u mnie ta zmiana kategorii polega nie tylko na tym, że po prostu kończę 18 lat i wchodzę w ten dorosły tryb życia, że tak powiem, ale polega ona jeszcze na tym, że po prostu dużo kilogramów muszę dołożyć na samej wadze u siebie, bo te niższe kategorie wagowe po prostu ograniczają mój potencjał ze względu na mój wysoki wzrost.
3: Czyli będziesz mógł się najeść.
4: Taki jest plan.
3: No to wybacz to uproszczenie, ale co robi się najpierw? Masę, potem rzeźbę?
4: Idąc klasykiem, najpierw masa, potem rzeźba. Dokładnie. No tutaj w tym sporcie wygląda to trochę inaczej, bo wielu starych trójboistów ma takie podejście, że generalnie to jest sport, w którym trzeba być ogromnym, że masa rusza masę, że tak powiem. A to tak nie działa. Najsilniejsi ludzie świata, generalnie pod względem punktów DOT, czy pod względem punktów IPF, czy tam GL, to zależy, w jakiej federacji się startuje. To są zazwyczaj osoby z kategorii 74 kg, czy tam 83. To wcale nie jest tak, że trzeba być po prostu otłuszczony, że tak powiem, żeby dużo dźwigać. I fajnie, że ten mit jest powoli obalony.
3: No dobrze, ale ty jesteś, no można powiedzieć, trochę takim outsiderem, nie jesteś nigdzie zrzeszony, a jednak stawiasz sobie kolejne wymagania, kolejne wyzwania, no i po prostu pojawiasz się na tych zawodach, na mistrzostwach, to podejrzewam, są też spore koszty.
4: Zgadza się, ostatni wyjazd trochę mnie zabolał, że tak powiem. Troszkę na niego zbierałem, no na szczęście mam ten plus, że mam tą możliwość generalnie po prostu z zarobku. Wiem, że wiele osób mogłoby to powiedzieć, że jako minus, że generalnie, że brakuje im czasu, że jest to utrudnienie w tej karierze sportowej. Ja uważam to za ogromny atut i za szansę, za którą dziękuję po prostu Bogu, że się trafiła, bo to jest część procesu. Faktycznie siła fizyczna i przygotowanie motoryczne to jest jedno, ale przygotowanie mentalne to jest połowa, jak nie więcej, sukcesu.
3: No to właśnie może dlatego to idzie tak dobrze do przodu, że ty masz poukładane w głowie, po prostu.
4: Czy mam poukładane w głowie? No myślę, że jakby spytała pani moich znajomych, to mogłoby być inaczej. Ale dobrze, na potrzeby programu możemy uznać, że tak. Na pewno myślę, że jest to czynnik, który buduje w pewien sposób charakter. I uważam, że im młodziej zacznie się wykonywać po prostu i podejmować ciężkie wyzwania, tym lepiej odbije się to na życiu dorosłym.
3: No dobrze, ale co dalej? Szukasz sponsorów? No właśnie, nie brniesz specjalnie w jakieś kluby, zrzeszanie się. Stoisz trochę z boku, a jednak no chcesz więcej tych kilogramów dźwigać i osiągać jednak te kolejne sukcesy. No to co, szukanie sponsora teraz?
4: Nie ukrywam, byłoby to naprawdę spore ułatwienie. Jak najbardziej jestem otwarty na każdy rodzaj współpracy. Ale nie jest to czynnik warunkujący mój dalszy start. Bo uważam, że w momencie, w którym faktycznie kocha się to, co się robi, to nie ma ograniczeń. I jeśli będzie trzeba, no to będę po prostu więcej pracował. Jestem uparty, wiem.
3: No i zawzięty z tego, co udało mi się usłyszeć.
4: To chyba już kwestia genów. No, genów się nie oszukuje, tak?
3: Sport siłowy, mimo że powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk, to są takie tereny, gdzie ta dyscyplina akurat trójbój siłowy ma się całkiem nieźle i tam są utytułowani choćby zawodnicy i kluby. No ale to nie jest sport, no powiedzmy jak piłka nożna. Tu raczej choćby szansy na takie zarobki, na taką sławę raczej nie ma. To jest trochę sport niszowy?
4: Jestem w stanie powiedzieć tak, że jest to sport na pewno niszowy. Jednak przez ostatnie lata, od początku tak jakby momentu, w którym zacząłem się interesować faktycznie tym sportem, do momentu dzisiejszego, ten sport zyskuje na popularności w błyskawicznym tempie naprawdę. I to nie tylko w Polsce, tylko mówimy ogólnie o poziomie światowym. Jest organizowane coraz więcej imprez, zakładane są coraz to nowsze federacje. Pojawia się coraz więcej sponsorów po prostu z branży, chcących wspierać młode osoby. No u nas w Polsce to wygląda troszkę inaczej jednak, bo no u nas jest ten kult trochę piłki nożnej jednak. Niestety. I inne sporty nie są tak popularyzowane, jak to jest w innych krajach. Ale przyjemnie mi się patrzy na to zjawisko i mam nadzieję, że mój sport, że tak powiem, będzie rozwijał się dalej prężnie i że kiedyś więcej osób będzie o nim słyszeć. Też można zauważyć, że po tej pandemii koronawirusa coraz więcej osób interesuje się samą siłownią, a z siłowni do trójboju siłowego już generalnie nie jest tak daleko. I coraz więcej osób słyszy po prostu o tym, bo faktycznie w momencie, w którym zaczynałem, no to i rozmawiałem z jakimiś osobami, mówię, że trenuję tam pod zawody i tak dalej. I mówiłem o trójboju siłowym i ludzie się zastanawiali, co to w ogóle jest. A teraz już jest to coraz rzadsze zjawisko i coraz więcej osób już nie patrzy na mnie z takim zdziwieniem i jak trochę na wariata. Także bardzo mnie to cieszy. I oby tak dalej.
3: Muszę cię zapytać trochę o ten sport ludzi młodych. Jak to jest? Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie obalić ten mit, że to po prostu ludzie, którzy siedzą większość dnia przed komputerem, czy telewizorem, czy nawet komórką, żyją bardziej w tym świecie wirtualnym? Czy no właśnie, jesteś w stanie dać jakąś nadzieję, że wcale tak nie jest z młodymi, że jednak chcą się ruszać, no właśnie, szukają swojej niszy, szukają sposobu na siebie, ale to jest no powielany, ale mit o młodych?
4: Chciałbym powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnia i nadzieja zawsze, że tak powiem, jest na odmianę pokolenia. Po części, prawda zawsze leży po środku, tak? I faktycznie wygląda to w taki sposób, że wiele osób z tego młodego pokolenia spędza, że tak powiem, swój wolny czas przed komputerem, czy po prostu nie wykorzystuje go na aktywności fizyczne i uważam, że to też nie powinniśmy karcić tych ludzi za to, że mają inne pasje niż inni, bo żadna pasja nie jest równa innej. Nie ma co w ogóle tego porównywać. Jednak po prostu z moich obserwacji czy z jakichś tam rozmów z innymi osobami jestem w stanie też stwierdzić, że coraz więcej osób faktycznie interesuje się faktycznie, nawet jeśli nie sportami siłowymi, to takim zadbaniem o własne zdrowie, że robi się teraz z tego taki trochę popularny trend, że siedzenie w domu już jest passé, że coraz więcej osób faktycznie chce wychodzić na to pole, chce podejmować się różnych aktywności fizycznych. I to jest naprawdę super, bo uważam, że nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie, która uczyłaby tyle co sport. I w tych dziedzinach, w których sport. Bo to jest bądź co bądź determinacja. Talent to jest jedno, ale ciężka praca zawsze bije talent, który nie jest wykorzystywany w odpowiedni sposób.
3: No dobrze, to powiedz naszym słuchaczom, co daje ci sport? Wyzwala te endorfiny, zapominasz o Bożym świecie, czy właśnie, czy to cię jakoś umacnia, motywuje? No, co ty z tego sportu masz?
4: Przede wszystkim na początku to był sposób na zabicie nudy. Ja po prostu bardzo długo się nudziłem, nie miałem co ze sobą zrobić i to było, że tak powiem, pierwsze, co mi wpadło do głowy. Może, kurczę, spróbuję, może to będzie to. No i z początku robiłem to z nudów. Nawet nie była to jakaś moja pasja, bo na początku mi po prostu nie wychodziło. Ja nie lubię, jak mi rzeczy nie wychodzą. Myślę, że jak większości osób. A potem jakoś zaczęło mi się to podobać i w momencie, w którym złapałem pierwszą jakąś taką kontuzję, która mnie wykluczyła na moment, no to zdałem sobie sprawę, kurczę, no oszaleję, no nie mogę zrobić treningu. No jak to tak, jak to żyć tak, nie?
3: Resetujesz sobie choćby głowę, idąc na taki trening? To jest tam magia sportu?
4: Bardzo, bo był taki okres czasu, gdzie po prostu, czy to nieważne, czy jest to jakiś mniejszy, większy dołek po prostu w życiu, jakieś sprawy nas przytłaczają, czy nie przytłaczają. Dla mnie w momencie, w którym faktycznie zaczynam trening, on trwa, dajmy tam te 2,5-3 godzinki, to pomimo tego, że mam po prostu wielu znajomych, z którymi mogę trenować, to jednak najlepsze są te treningi samemu. Wtedy człowiek najbardziej się może wyciszyć, skupić się na czymś i w ogóle odciąć się od spraw, które, że tak powiem, go przytłaczają na co dzień. W momencie, w którym się stresujemy czymś bardzo, no to zajmujemy sobie głowę. To jest trochę jak z używkami. Słyszała pani pewno o tym, że łatwiej papierosy zastąpić, aniżeli rzucić. No to tak to trochę działa ze stresem. Dokładnie. W momencie, w którym stresujemy się czymś bardzo i mamy coś, co odcina nas zupełnie od świata, no to jakoś łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić.
3: Muszę jeszcze cię zapytać trochę o tę kuchnię. No w zasadzie trochę nawet i dosłownie trójboisty. No bo wspominałeś o tym, że ty bardzo musisz kontrolować wagę. To właściwie co ty możesz jeść, czego nie możesz i gdzie musisz uważać? No bo choćby te kategorie nie tylko wiekowe, ale wagowe są bardzo restrykcyjne. No ale podejrzewam też suplementacja. No to wszystko musi hulać w tym organizmie.
4: Po takim czasie to już jest raczej przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna dzienna, że tak powiem. Moje podejście jest takie, że w diecie jest miejsce na wszystko. I to też bardzo nie podoba mi się taki mit utwierdzony raczej w tym starszym pokoleniu. Ludzie w momencie, w którym chcą schudnąć, no to podejmują się jakichś skomplikowanych diet. Rada jest prosta, po prostu trzeba jeść mniej niż się potrzebuje. Jakby nie ma prostszej jakiejś metody i innej w zasadzie. No w momencie, w którym jemy mniej niż się potrzebuje, no to po prostu chudniemy i gubimy ten nadmiar, który nie jest nam potrzebny lub który nam się nie podoba. Ja na co dzień nie pilnuję jakoś bardzo tych kalorii, bo Bóg mnie obdarzył akurat takim metabolizmem, że mogę sobie i podjeść, i ta waga jakoś nie idzie jakoś bardzo do przodu. Przed zawodami jest to najcięższy moment, w którym faktycznie trzeba ścinać trochę tej wagi, ale ta redukcja, jeśli mówiąc typowo o jedzenie, nie jest jakaś ciężka. Tu się rozchodzi raczej o tą wodę, no bo to zbijanie wody to jest naprawdę ciężki proces i te ostatnie już tam 30-40 godzin przed ważeniem, no to już jest faktycznie ciężkie.
3: Podejrzewam, że też kwestia suplementacji, białka, to wszystko też chyba kosztuje.
4: Zgadza się, chociaż ja z suplementów nie korzystam jakoś na potęgę, no to się ogranicza jedynie do jakiejś kreatyny, chociaż w momencie, w którym planuję jakieś zbijanie wagi, to też ją odstawiam. Kreatyna po prostu działa tak, w taki sposób, że zatrzymuje tą wodę w organizmie, przez to wyglądamy pełniej i bardziej nabito. Białka w zasadzie też, kurczę, średnio potrzebuję w tej mojej diecie, no bo dostarczam go z normalnego jedzenia. I w momencie, w którym komuś tego faktycznie brakuje, no to spoko, polecam. Jedyne, co się przydaje, no to węglowodany w proszku. To jest, no bo węglowodany to jest energia, to jest cukier, to jest glukoza. Jednak ten organizm musi, że tak powiem, mieć z czego działać.
3: No dobrze, trochę sobie już tutaj gawędzimy, ale powiedz, czy ciebie można znaleźć gdzieś w internecie? Jakaś strona, Instagram, TikTok, tudzież wszystkie te media, gdzie no również na sporcie można nieźle zarobić?
4: Na razie jedynie czasem okazjonalnie zdarzy mi się udostępniać jakieś tam moje urywki z treningu, czy jakieś po prostu tam lepsze podejścia na swoim Instagramie. Jednak zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nie rozszerzyć swojej działalności, jakieś inne social media. Wszystko się rozchodzi o czas i uważam też, że jeśli się czegoś nie czuję, to nie powinno się tego robić, a ja muszę to po prostu poczuć.
3: Na razie czujesz ciężary.
4: Na razie czuję ciężary i czuję głód.
3: Czego ci życzyć? No właśnie na tym etapie ewentualnego przejścia z tych kategorii wiekowych i wagowych.
4: No na pewno powodzenia, bo jest to proces długotrwały i przede wszystkim myślę wytrwałości, no bo to jest wszystko, że tak powiem, proces trwa, ale procesowi trzeba zaufać.
3: No to jeszcze ostatnie pytanie, kolejna rywalizacja, kolejne zawody, kiedy, gdzie, kiedy mamy trzymać kciuki?
4: Jeśli się uda, to już w październiku w Mysłowicach, w Polskiej Lidze Trójboju. Zobaczymy, jak pójdzie moja, że tak powiem, transformacja z kategorii na kategorię, ale trzymam kciuki za to, żeby mi się udało wystartować jeszcze tego roku.
3: W takim razie i my będziemy trzymać mocno kciuki. No i powodzenia.
4: Dziękuję pięknie.
0: SK Beskidy.
3: W tej części magazynu spotkanie z etnografką Barbarą Rosiek. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z panią Barbarą Rosiek, etnografką Muzeum Miejskiego w Żywcu, a tematem naszej rozmowy będzie gwara. No bo okazuje się, że to nie tylko mowa, bo to coś dużo, dużo głębszego. Tak to jest, pani Barbaro?
5: Dzień dobry, witam. Dokładnie tak jest i możemy na gwarę popatrzeć właśnie jako na taki zewnętrzny wyznacznik naszej osobowości, naszej tożsamości, ale nie tylko.
3: Pani Barbaro, muszę zapytać o tą pierwszą jakby kluczową sprawę, czyli o coś w rodzaju definicji gwary. Czy da się jakoś jednoznacznie zdefiniować gwarę? No bo pewnie językowo dałoby się to zrobić.
5: Tak, językowo robią to specjaliści. Ja bym tu absolutnie nie chciała wchodzić w ich kompetencje. W ogóle nie czuję się właśnie kompetentna do tego, żeby definiować. Natomiast tak jak ja czuję gwarę, jako osoba stąd, pochodząca właśnie, urodzona, żyjąca na Żywiecczyźnie, równocześnie etnograf, dla mnie gwara jest mową serca, a jeżeli jest mową serca, to jest mową naszych przodków, bo to dzięki nim do naszych czasów dotrwał sposób wypowiadania się. I ten sposób wypowiadania się, oczywiście on jest klasyfikowany przez językoznawców, nasze gwary żywieckie, bo trudno to mówić o jednej gwarze, chociaż jest pewna jednolitość, są wspólne cechy dotyczące mowy na całym regionie, na całym obszarze Żywiecczyzny, więc one pozwalają nas wyodrębnić jako grupę etnograficzną, bo mowa, gwara jest też jednym z wyznaczników przynależności do pewnej grupy kulturowej, ale te gwary raczej bywały tu, dlatego że związane to było i z częścią obszaru żywieckiego, przede wszystkim z sąsiedztwem, z granicami i z wpływami tych grup sąsiedzkich. Więc mamy do czynienia z mową, jeżeli chodzi o gwarę żywiecką czy gwary żywieckie, klasyfikowaną jako grupa małopolska, też do grupy języków gwar podhalańskich jesteśmy zaliczani, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy na granicy Małopolski i Śląska. I to ma bardzo duży wpływ na naszą kulturę i zwłaszcza widoczne to było w mowie, w języku.
3: No właśnie, czy to jest trochę ten mechanizm, że to w jakiej kulturze żyjemy, ba nawet w jakim domu żyjemy, czy w miejscowości, w tym najmniejszym obszarze, to potem nas trochę też językowo definiuje? To wszystko po prostu potem wychodzi w takiej choćby spontanicznej rozmowie?
5: Tak, dokładnie tak, bo przecież to, czym my jako dzieci nasiąkniemy w domu, zostaje z nami na całe życie. I no już pokolenie moje, czyli ludzi już w słusznym wieku i nieco młodszych osób, jest kształcone w szkołach. Dominuje język poprawny, język polski, ale mowa potoczna. Natomiast jest cała masa rodzin, gdzie ta mowa potoczna, która też jest podyktowana warunkami związanymi z pracą, z zawodami, które ludzie wykonują, gdzie trudno go dać gwarom, tylko mówi się właśnie może nie bardzo poprawnie po polsku, ale mówi się właśnie tą mową potoczną. Są rodziny, gdzie to dominuje, ale są rodziny, gdzie jeszcze, zwłaszcza gdzie są osoby starsze, zauważamy bardzo duży wpływ gwary. I to zarówno w zakresie słownictwa, jak i sposobu wypowiedzi.
6: Czy to jest trochę tak, że my być może w jakiejś części, ale nieświadomie używamy tej gwary, że to po prostu no, z nas wypływa i gdzieś tam wyłazi? No bo właśnie u nas po prostu tak się zawsze mówiło.
5: Tak, są takie sytuacje i przede wszystkim ta gwara, cechy właśnie tego sposobu wypowiadania się, bo gwara jest mową, nie była językiem pisanym, tylko jest mówiona i zawsze taka była. Dzisiaj są zapisywane treści gwarowe, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast gwarą mówiło się przede wszystkim w swoim najbliższym środowisku, więc w rodzinie, w domu, wśród sąsiadów. I nawet do tego stopnia to było taką z jednej strony możliwością spontanicznej wypowiedzi, a z drugiej strony, gdyby się inaczej mówiło, to byłoby to odbierane jako takie wywyższanie się, puszenie się, że nie jest już nasz, już wyszedł stąd, że w tym najbliższym środowisku, w placu, wśród sąsiadów, w rodzinie, no jaże inaczej, no trzeba było go dać po swojemu.
6: Czy to tak funkcjonuje, skoro gwara, tak jak pani wspomniała, to jest no właśnie ten język, ale mówiony, wypowiadany, wypływający z naszego wnętrza, to można snuć taki domysł, że właśnie to jest język żywy. No pytanie, czy wciąż ta gwara, powiedzmy na tym obszarze żywiecczyzny, jest wciąż żywa?
5: Jest to język żywy i trudno, żeby było inaczej. On zawsze był żywy. W którymś momencie zaczęły na przykład pojawiać się w większej ilości chociażby określenia, słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi właśnie region żywieckiej graniczy. A dzisiaj również mówią gwarą osoby podczas na przykład różnych uroczystości, podczas różnych imprez folklorystycznych, przeglądów folklorystycznych i na przykład nagle pojawia się, bo wiecie, bo to fajne. A fajne to nie jest z przeszłości, prawda? Więc dalej pojawiają się wyrazy, które są w tej chwili no, w obiegu. Ale one są wplatane właśnie w ten sposób wypowiadania się, w ten sposób ekspresji taki tradycyjny.
6: Pani Barbaro, a czy my, jeśli idzie o gwarę, sporo zawdzięczamy temu właśnie okresowemu ruchowi folklorystycznemu? Bo był taki moment w historii, parę dziesiątek lat wstecz, ale no ten ruch folklorystyczny no, kwitł tu na Żywiecczyźnie. Czy to pozwoliło na właśnie utrwalenie, zapis? No, na to, że ta gwara ma szansę jednak jeszcze trwać. No, nie tylko w tym przekazie, powiedzmy, rodowym, ale no właśnie, jest już trochę zbadana.
5: Tak, i oczywiście, że gwara dzięki ruchowi folklorystycznemu została w jakimś wymiarze zachowana, ponieważ występy, przynajmniej te, które obejmowały przekazy idące z przeszłości, czy w formie opowieści, czy pieśni, przecież bardzo popularnych w występach zespołów folklorystycznych, czy jakichś scen obrzędowych, wymagały tego, żeby tam używać języka właściwego dla danej sytuacji, dla danej pory, okresu, miejsca i tak dalej. Więc to na pewno bardzo duże znaczenie miał ten ruch folklorystyczny dla zachowania, ale nie tylko, bo na przykład pojawiły się możliwości publikowania gwarą, chociażby wydawany od przed wojny, przed II wojną światową wyszły pierwsze roczniki Groni, potem reaktywowane wydawnictwo po wojnie jako Gronie, jako Karta Groni, teraz wróciły jako Gronie, gdzie jest arkusz literacki i gdzie wielu twórców ludowych może publikować swoje utwory I gwarą, i nie tylko gwarą, ale gwarą również. Tak samo wiele osób, które gwary używały i używają, gawędziarzy, mogło wydawać swoje tomiki. Dzięki też opiece Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, grupy literackiej, która tam działa właśnie przy Towarzystwie Różni. Więc to są możliwości dające ochronę dla tego języka. To na pewno ruch folklorystyczny się do tego przyczynił. Ale jest też druga strona medalu, edukacja powszechna, która w moim pokoleniu przynajmniej, i wiele osób to potwierdzało, spowodowała takie poczucie, że używanie gwary jest czymś wstydliwym, tak godo.
6: No, wasze pokolenie właśnie w tej perspektywie wzrastało.
5: Tak, nasze pokolenie właśnie wzrastało w tej perspektywie, gdzie owszem, myśmy w szkole używali powszechnie naszej mowy, każdy swojej. Jedni to mieli właśnie ten język potoczny, inni gwarowy, ale się pojawiało dużo słów chociażby gwarowych. Natomiast no, ja rozumiem, że po to jest szkoła i po to była i jest edukacja, żeby nas nauczyć poprawnej polszczyzny, i chylę czoła przed nauczycielami, którzy to realizują. Natomiast no, wówczas było tak, że tak jakbyśmy się czuli napiętnowani, że my jesteśmy, że używanie tego języka jest czymś niewłaściwym, gorszym. I wstyd się do tego przyznać. I nawet jak się gdzieś wyjeżdżało, czy nawet potem już będąc na studiach, trzeba się było pilnować, żeby nie mieć etykietki, że taki wsiok. Bo niestety to tak wtedy funkcjonowało, że człowiek, dzisiaj jest zupełnie inaczej i dobrze, że się to wszystko zmieniło, ale wtedy człowiek ze wsi, bez względu na jego wartość, szeroko rozumianą wartość, walory, talenty i tak dalej, no był tak z przymrużeniem oka traktowany jako ten, który no stoi gdzieś tam w tej hierarchii cywilizacyjnej, nie do końca na tym samym poziomie, co pozostali.
6: Pochodzenie miało kolosalne znaczenie wtedy.
5: Miało znaczenie, co oczywiście nie blokowało możliwości edukacji, uczenia się, studiowania i tak dalej, ale no taki był, przynajmniej ja to tak czuję i pamiętam, i wiele moich znajomych właśnie z mojego pokolenia, że no nie chcieliśmy się do końca przyznawać, że pochodzimy ze wsi, bo taka była, ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, jak przyjeżdżali letnicy i takie teksty na przykład gdzieś tam nad Sołą, czy w sklepie wsiary słoma im z butów wystaje. Czy to było przyjemne? No nie było to przyjemne. No tak to wyglądało wtedy.
6: Muszę o to zapytać, bo mam wrażenie, że teraz właśnie jest chyba taki trend, że my zaczynamy na nowo trochę grzebać w swojej przeszłości, ale tylko po to, żeby siebie w jakiś sposób w tym odnaleźć, jakoś siebie zdefiniować, no i właśnie w tej linii, w tej tradycji, również w mowie, siebie na nowo właśnie spróbować odnaleźć i zdefiniować. Poszukiwanie własnego ja również w gwarze, w słowie, w tej mowie, która wydobywa się właśnie z naszego wnętrza, to też jest właśnie, czy pani jako etnografka również to zauważa obecnie?
5: Dokładnie tak. Był taki etap, no o pół wieku to mniej więcej trwało w czasach PRL-u, że cały ruch folklorystyczny i ochrona kultury ludowej była postrzegana tak zewnętrznie. I ja to tak czuję i wiele razy na ten temat mówiłam, że to, co idzie z naszej tradycji, wtedy postrzegaliśmy tak dwutorowo. To, co jest w moim domu, coś nie nazywamy kultywowaniem tradycji, tylko jest po prostu życiem, prawda? Chociażby sposób świętowania. I to, co jest w ruchu artystycznym, w ruchu folklorystycznym, jako ten tor taki zewnętrzny. I to nazywano, postrzegano jako kultywowanie tradycji. I to wyglądało przez dłuższy czas tak, że wiele zespołów folklorystycznych ubierało kostiumy sceniczne, odgrywało role, zdejmowało kostiumy i wracało do swojej codzienności. I tu można powiedzieć, że taki dla mnie pojawiał się dysonans, no bo jakże to, tam gram rolę, moją rolę, nie moją rolę. To było różnie, w zależności od tego, kto był członkiem zespołu, czy się tylko tego wyuczył, czy prezentował to, co szło z jego duszy. A dzisiaj mamy taką sytuację w XXI wieku, to się bardzo mocno przejawiło, że ten ruch folklorystyczny nie był już tylko prezentacją artystyczną, która dostarcza doznań właśnie takich w tym wymiarze właśnie artystycznym, ale jest prezentacją też siebie i wiele osób zaczęło szukać, jak otworzyły się granice, jak stała się możliwość wyjazdów zarobkowych i nie tylko, i kontaktów, i współpracy. Przecież mnóstwo ludzi dzisiaj pracując zawodowo, używa języka angielskiego, współpracując z Azjatami, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest codzienność i te kontakty, i nie tylko te kontakty, ale cały ruch turystyczny i tak dalej, gdzie możemy się przemieszczać, powoduje to, że cała masa młodych ludzi, dzisiaj już też może takich 40-latków i młodszych, zadaje sobie pytanie, aha, a moje, a gdzie moje, a jakie jest moje? I przeszliśmy przez taki etap, że mnóstwo młodych ludzi wracało do muzeum z pytaniem konkretnym, na przykład, bo mieszkam gdzieś tam, nie wiem, w Wielkiej Brytanii i robię jakąś uroczystość świąteczną, niech mi pani podpowie, co by takiego było naszego, żebym tam mogła pokazać, prawda? Więc to jest oczywiście rozwój na świecie to dyktuje, ale to jest piękny taki poziom, tak, poziom tych przemian, który pokazuje, że my zaczynamy szukać prawdy o sobie.
6: Wielokrotnie miałam okazję też rozmawiać z członkami zespołów regionalnych właśnie tutaj z naszego terenu i wielokrotnie też zdarzało się tak, że opowiadali o tym, że przygotowują się już do wesela, przygotowują się do tych uroczystości właśnie dla nich ważnych, dla tych młodych ludzi. No i tam już dało się słyszeć to, że dla nich to właśnie nie jest to, co pani wspomniała, kostium sceniczny, tylko dla nich to już jest życie. Oni już tak przesiąknęli tym no właśnie tym życiem góralskim, no chyba tak najogólniej to nazwijmy, że to już dla nich nie jest przebieranie się, tylko właśnie to już jest część ich no, osobowości też trochę, bo nawet pamiętam, że niektóre zespoły odtwarzają stroje, ale własnych przodków, więc to też jest ukłon właśnie w stronę tej przeszłości, która ich no właśnie stworzyła i zdefiniowała.
5: Dokładnie tak jest i ja tak czuję, że cały ruch folklorystyczny właśnie z czasów PRL-u, który no może aż już był do przesady eksponowany i był taki moment, że czuliśmy się przesyceni, bo wszędzie były występy zespołów regionalnych. Odegrał bardzo ważną rolę edukacyjną, ale przede wszystkim też możliwość wypowiedzi takich potrzeb artystycznych. Każdy z nas ma w sobie jakieś talenty, jakąś potrzebę, chciałby zaśpiewać, zatańczyć, może zagrać. I właśnie ruch folklorystyczny, amatorski bardzo często, w większości przypadków dawał te możliwości, ale to, co dla mnie jest bezdyskusyjne właśnie w tym ruchu folklorystycznym, to jest fakt, że stał się takim pomostem między przeszłością, od której odchodziliśmy, bo to był wstyd chodzić w góralskich portkach, no gdzie do miasta, do roboty, do biura, no skąd? To już zupełnie nie te sytuacje, nie te realia. Stał się pomostem, który przeniósł, dzięki któremu tamte treści, tamte formy przeszły do dnia dzisiejszego i my dzisiaj, zwłaszcza to pokolenie właśnie młodsze, już tego nie traktuje jako większości przypadków, z którymi ja mam do czynienia, jako tylko zewnętrzności, tylko traktuję to jako coś wychodzącego z wnętrza. Tak, tak właśnie, jak to tu w naszej rozmowie się pojawia. Z potrzeby poznania siebie, z potrzeby zrozumienia siebie. I dotyczy to tak samo mnie, bo mój etap pracy etnografa Żywieckiego Muzeum też był w pewnym czasie taki, że ja rejestrowałam. Ja tutaj spędziłam już ponad 40 lat, pracując właśnie w Żywieckim Muzeum, dokładnie 44 minęły, i rejestrowałam, opisywałam, dokumentowałam, ale w którymś momencie przestało mi to wystarczać. No co z tego, że ja wiem, ale ja to chcę zrozumieć. Dlaczego było tak, a nie inaczej? I co z tego na dzień dzisiejszy jest we mnie ważnego? Co z tego ja mogę dalej przekazać moim dzieciom, moim wnukom? Czy są tu takie właśnie uniwersalne treści, uniwersalne wartości, które bez względu na to, jak się ta forma nawet stroju zmieni, one dalej będą z nami funkcjonować? I one właśnie są tej tradycji każdego z nas, z której się wywodzimy, i one są przejawiane poprzez serce, czyli poprzez ten sposób mówienia matczyny, bo matka, jak śpiewała dziecku, to nie śpiewała kołysanki wyuczonej dzisiaj z internetu, tylko śpiewała to, czego sama doświadczyła albo sama tworzyła z serca.
6: No właśnie, pani Barbaro, a gdzie my właściwie uczymy się gwary? No już w tym kontekście szerszym, nie tyle językowym, choć to jest jakiś wyraz, prawda? Ale gdzie my nasiąkamy gwarą, tą tradycją?
5: W domu. W domu, w swoim najbliższym środowisku rodzinno-sąsiedzkim. To jest to miejsce, o którym już wspomniałam, że jak tam będziesz mówić, no to będziesz odbierana jako osoba, która się wywyższa. Jak będziesz normalnie mówić mową potoczną czy godać, no to jesteś swój. I ja to też przerobiłam w praktyce na sobie, bo przecież jako etnograf w terenie bardzo dużo czasu i kontaktów i rozmów i wywiadów, i przygotowany młody etnograf z kwestionariuszem i pytaniami zadawanymi po polsku, poprawną polszczyzną. Wszystko jest super, w porządku, i odpowiedzi są powściągliwe. Dopiero jak odłożyłam, ja tu nie chcę kwestionować mojej edukacji etnograficznej, bo kwestionariusz jest potrzebny, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać, o co pytać i tak dalej. Ale jak poodkładałam te moje pytania i kwestionariusze, a zaczęłam z tymi osobami, zwłaszcza z kobietami, bo to z nimi najczęściej rozmawiać, to okazało się, że jak my se zaczęły godać, to tyle treści wypłynęło, bo ja już byłam swoja. Można było ze mną godać. Już nie byłam panicką, która przyjechała i nie wiadomo, o co jej chodzi, po co ona mnie to takie rzeczy wypytuje, tylko to już jest nasza. I wtedy też u mnie, gdzie w domu nie mówiło się już gwarą, chociaż pojedyncze słowa się pojawiały, ale już się takim językiem potocznym mówiło. I wtedy u mnie, ja ze zdumieniem to stwierdziłam, pojawiła się gwara. Ja się przecież też umiem godać, chociaż się u mnie w domu nie godało.
6: Pani Barbaro, wspomniałam pani sporo o tej edukacji, no ale powiedzmy, jak czasowo my możemy umiejscowić gwarę? Tutaj powiedzmy teren powiatu żywieckiego, szerzej Żywiecczyzna, ale czy da się jakoś zarysować od konkretnego momentu funkcjonuje? No, język gwarowy to jedno, prawda? Ten wyraz werbalny po prostu, ale od kiedy funkcjonuje gwara?
5: Od zawsze. Od zawsze, dlatego że to jest ta najbliższa sercu mowa matczyna, wyssana właśnie z mlekiem matki. I coś, co tą mowę kształtowało, to też taka sytuacja, wydaje mi się w tej chwili dość istotna, że coś, co też różniło przeszłość, świat naszych przodków od naszej współczesności. My dzisiaj, najpierw powiem tak, mamy na drzwiach do naszego biura w dziale etnograficznym taką sentencję. Słowa płyną jak rzeka, a sens kapie kropelkami. My dzisiaj bardzo często paplamy. Gadamy, a jak to ściśniemy, to mniej lub więcej treści z tego wyciśniemy, ale często jest tak, że paplamy dla paplania, żeby podtrzymać rozmowę. Ja nie mówię, że ludzie w przeszłości nie rozmawiali. Oczywiście, że rozmawiali, ale z moich doświadczeń tego paplania takiego, gadać, żeby ino gadać, to dużo nie było. Jeżeli już rozmawiano, to rozmawiano o czymś konkretnym. To był sposób, mowa była sposobem przekazu mądrości życiowej i wiedzy o świecie. To nie było wyczytane, to było wysłuchane.
6: Każdym słowem, za każdym słowem szła treść, bardzo konkretna.
5: Bardzo często właśnie tak było, że za każdym słowem pojawiała się konkretna treść, konkretny przekaz i nawet nieraz było tak, że tych słów było niewiele, ale ważna była obecność, pokaz, jakieś pojedyncze słowa. W takich realiach nasze babki wzrastały. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mówię, że oni nie rozmawiali, rozmawiali, ale to nie było to życie zagadane. Dzisiaj na przykład ja przynajmniej czuję, że tych informacji jesteśmy tak zagadani, że jesteśmy pogubieni. Natomiast treści przekazywane właśnie, no one były gwarą przekazywane, niosły w sobie konkretny przekaz, bardzo często.
6: Pani Barbaro, spróbujmy jeszcze w tej naszej rozmowie jakoś umiejscowić gwarę. Znowu trochę wracamy do tego jej wyrazu werbalnego, no bo właśnie na samej Żywiecczyźnie mamy przynajmniej dwa takie obszary, gdzie to słowo wypowiadane w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, ale trochę inaczej brzmi, trochę być może nawet inaczej znaczy, ale mamy do rzeczy soły i koszarawy. To są te dwie takie, powiedzmy, linie graniczne w tej części, powiedzmy, językowej. Czy ona być może też przekłada się na tą część, no właśnie, tę wewnętrzną, tę bardziej kulturową, duchową?
5: Myślę, że ta różnorodność, bo rzeczywiście jest inaczej trochę w dolinie Soły, trochę inaczej w dolinie Koszarawy, jeszcze trochę inaczej na północ, w rejonie Beskidu Małego, chociaż tu też dużo wspólnych cech ta gwara ma z rejonem Koszarawy, że to podyktowane było raz sąsiedztwem, a dwa ukształtowaniem terenu. Bo jednak te pierścienie otaczające gór, otaczające właśnie Żywiecczyznę, wytworzyły nam takie jakby enklawy. Właśnie ta w Dolinie Soły trochę inna, mająca też dużo wspólnego z Śląskiem, z Góralami Śląskimi, ze Śląskiem Cieszyńskim. Chociażby w nazwiskach się to przejawia. U nas jest nazwisko Czech, u nich jest nazwisko Polok, oni o nas mówią Poloki. Na przykład mieszkańcy Koniakowa czy Istebnej, jak robiłam tam jeszcze na studiach badania, to tak właśnie, to Poloki tam z Kamysznicy, tak o nas mówili. A inaczej trochę jest właśnie we wschodniej części, która graniczy z Orawą. Tu większe wpływy już z Podhala też dochodziły, ale też od Krakowa jest różnorodność. Są pewne cechy, które są wspólne dla nas wszystkich, jak na przykład mazurzenie na całej ziemi żywieckiej, nie tylko u nas, bo to dotyczy w ogóle wielu gwar w rejonie Karpat i nie tylko, czyli nie wymawiamy ż, sz, czy, dż, tylko z, sy, cy, dzy i to jest cecha wspólna dla nas wszystkich. Czy na przykład wymawianie czasowników bez okoliczniku, dzisiaj mówimy ci, robić, robi, j było na końcu, czy na przykład takie okrągłe wypowiadanie wyrazów, które się rozpoczynają na o, na przykład, czy na a, janioł, jantek, jędrek, czy na właśnie to o, łodziewacka, łocedzacka. To są wspólne cechy, ale są takie, które są właśnie charakterystyczne dla miejscowości tu w obszarze rzeki Koszarawy, a inne są w Dolinie Soły. I na przykład, jakiś przykład z wyrazów. My mówimy w Dolinie Soły święto panienka, a tu na wschodzie mówią świoto, panionka. Inaczej już to brzmi. Józef. U nas się mówi Józef bardziej, prawda? U nas jest bardziej robią dolinie tu koszaraby. Więc to są takie cechy językowe. Ja na przykład pamiętam taką cudną kobietę, bibułkarkę już nieżyjącą, która była też świetną informatorką, której ja się musiałam nauczyć rozumieć, tak, bo ona mówiła tak piękną gwarą, z Sopotni pochodziła, że na początku to nie łapałam wszystkiego, co ona do mnie mówi. Dopiero jak się wsłuchałam za którymś razem, dopiero nauczyłam się ją rozumieć właśnie, bo ja jestem z Doliny Soły, ona była bardziej ze wschodu. Takie właśnie mówienie na, tak się mówi, że tu w rejonie Koszarawy wszystko mówią na o, robio, bydo. U nas się mówi w Dolinie Soły bydę, tu się mówi bydo. Prawda? Więc to są takie różnice, ale też piękną wspólną cechą na przykład gwar jest coś, co myśmy w ogóle zagubili. Ta mowa serca, jak słuchaliśmy, to wiedzieliśmy, rozumieliśmy bez tłumaczenia sytuację. Na przykład doić, dojować. Doić krowę raz. Dojować, regularnie powtarzać czynność. Śpiewać, śpiewowaj. Prawda? Więc taki sposób już opowiadania, przekazywania niósł w sobie informacje. Tak samo jak na przykład określenia chociażby kolorów, jajeśnicowy kolor. No my tak nie mówimy dziś, a to był konkretny żółty kolor, jajeśnicowy albo burokowy, też konkretny kolor. Więc wszystko, co było ważne, było w taki sposób werbalizowane, żeby to było jednoznacznie zrozumiane.
6: Pani Barbaro, bo cały czas o gwarze rozmawiamy, no chcąc, nie chcąc, ale na tych dwóch poziomach, trochę werbalnym, i da się wskazać cechy wspólne, to co odróżnia, powiedzmy, te dwa obszary, ale czy w tej części, na tym poziomie kultury ducha, no tej bardziej wewnętrznej, też pojawiają się jakieś różnice? Czy to będziemy obserwować na przykład w potrawach na stole wigilijnym? Czy na tak małym obszarze, jakim jest Żywiecczyzna, powiedzmy, te różnice też da się wychwycić?
5: No nie do końca bym tak na to patrzyła. Nie da się tego wykluczyć, bo wpływy na przykład tutaj na tym pograniczu już żywiecko-śląskim na pewno były. Bo na przykład w Kamesznicy kobiety kubusia piekły, czyli to ciasto z tartych ziemniaków, czy zupę śliwconkę, która też może bardziej tamten rejon od strony Śląska właśnie, Śląsk charakteryzuje. Ale w zasadzie są takie uniwersalne potrawy, jeżeli na przykład do Wigilii sięgniemy, które były wszędzie. Dlatego, że istotą było to, żeby pojawiło się na stole wszystko, czym nas w naszym rejonie Matka Natura obdarowała. Więc są wpływy, nie da się ich na pewno wykluczyć, są wpływy, ale ja myślę, że ten rdzeń, istota

0: było głównym wyznacznikiem tego, kim jesteśmy i kim jesteśmy dziś tak samo, prawda, w wymiarze albo miejsca pochodzenia, albo miejsca zamieszkania, bo też już dzisiaj są takie sytuacje, więc to jest główna cecha, określenie własnej tożsamości poprzez sposób, w jaki się wypowiadamy, ale z drugiej strony nie tylko jest to ta na zewnątrz przejawiana funkcja, ale jest to przejawianie własnej ekspresji, bo o wiele łatwiej nam jest z wnętrza wydobyć i przekazać właśnie tą naszą prostą mową, podstawową mową, to coś, co nam w duszy gra, niż językiem literackim. Poznałam taką cudną kobietę, poetkę ludową, która jest mniej więcej w moim wieku, która pisze i po polsku, w języku polskim, i pisze gwarom, ale najpierw, jak ona mi powiedziała, tworzy się szkielet. I ten szkielet pochodzi z serca, a potem to jest dopiero ubierane. Czyli potem można nad treścią, którą chcemy przekazać, popracować i to może już być w języku literackim. Ale ten szkielet, to co idzie ze środka, to jest właśnie takie spontaniczne, proste, w prostej mowie.
1: Czy zgodziłaby się z Pani z takim określeniem gwary jako język pierwotny?
0: Tak. To jest mowa pierwotna, tak. To jest to coś, co idzie tam właśnie z tych głębin naszych i z pokoleń, z korzenia, z którego wychodzimy. Bo jest na przykład takie pytanie często zadawane nam, etnografom, nie tylko nam, różnym innym osobom. Czy można się gwary nauczyć? Można się gwary nauczyć, ale wtedy uczymy się jej tak jak języka obcego. Tak jak my mówimy po angielsku i każdy, kto nas słyszy, może przynajmniej większość z nas, mówiąc po angielsku, nie mówi tak jak rodowity Anglik, prawda? Dokładnie to samo dotyczy gwary. Można się nauczyć tej gwary, ale to nie brzmi to tak jak ta gwara, która idzie z wnętrza.
1: Czyli ją po prostu trzeba czuć.
0: Dokładnie tą gwarę trzeba czuć.
1: A czy gwara zmienia się? Można powiedzieć, że trwa nadal i nadal się kształtuje?
0: Tak, dlatego że my się zmieniamy i razem z nami to, co przejawiamy sobą, siłą rzeczy musi się zmieniać. Więc to dotyczy w ogóle całej tradycji naszej, z której się wywodzimy. Też bardzo często stawiane mi pytanie, czy w tradycji można cokolwiek zmieniać. Oczywiście, bo to my przejawiamy tą tradycję, ale ze świadomością, że to my dzisiaj, a nasi przodkowie mieli tak, a tak. Tak jak my się zmieniamy, gwara się zmienia. Ja myślę, że warto mieć świadomość tego, że bycie sobą przejawia się między innymi poprzez sposób wypowiadania. Jeżeli czujemy w sobie gwarę, bo korzeń swój kulturowy, rodowy, rodzinny na pewno, chociaż czasami się od niego odcinamy, ale na pewno go czujemy. Jeżeli czujemy, że to jest nasz sposób ekspresji, właśnie taki, a nie inny sposób wypowiadania się, nie wstydźmy się tego, bądźmy sobą.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
2: Rada Powiatu w Żywcu na wniosek zarządu podjęła uchwałę o połączeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Milówce w jeden zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przypomnę, że te poradnie to placówki publiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat żywiecki. Decyzja ta była przede wszystkim determinowana faktem, że od 1 września czekają nas bardzo poważne zmiany, można powiedzieć nawet zmiany rewolucyjne w zakresie funkcjonowania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a dodatkowo należy podkreślić, że dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a równocześnie w prowadzonym konkursie na dyrektora poradni w Milówce nie udało się wyłonić nowego dyrektora ze względu na brak kogokolwiek chętnego do pełnienia tych obowiązków. Zatem uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie śląskiemu kuratorowi oświaty połączenie obu poradni pod względem organizacyjnym.

0: przy zachowaniu daleko idącej odrębności w zakresie działalności jednej i drugiej poradni. Zatem z punktu widzenia klientów urzędu, rodziców, dzieci wymagających wsparcia poradni, niewiele się zmieni. Jedynym skutkiem będzie likwidacja rejonizacji, co w praktyce oznacza większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii. Równocześnie chcę zapewnić wszystkich pracowników, zarówno poradni milowieckiej, jak i poradni żywieckiej, że zapewniliśmy w naszym uzasadnieniu, w naszej propozycji decyzji, że nie będzie żadnych zwolnień, że gwarantujemy trwałość zatrudnienia. Co więcej, powiat chce w dalszym ciągu zwiększać etaty, zwiększać finansowanie tych poradni, aby w jak najlepszym zakresie wzmocnić orzecznictwo poradniane, orzecznictwo publiczne, i nie ma żadnych powodów, aby się martwić o swoje miejsce pracy. Bardzo proszę o danie szansy temu pomysłowi, temu rozwiązaniu, podkreślam, organizacyjnemu, które nie ma i nie będzie miało negatywnych skutków dla jakiegokolwiek pracownika, zarówno poradni żywieckiej, jak i poradni milowieckiej. Oczywiście nowe rozwiązania organizacyjne, nowy dyrektor wyłoniony w planowanym konkursie przedłoży zarządowi i wówczas będziemy opiniować jakiekolwiek ruchy w zakresie nowej organizacji i struktury zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych.
1: SK Beskidy.
2: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
1: SK Beskidy News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Żywiecczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować. Praca na roli, były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym, ale także związane z zabawkami na przykład. To wszystko było wokół nas, trzeba było wykorzystać w jakiś sposób, również artystycznie. I to myślę, że w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywiecczyźnie i tutaj w górach było to jakieś takie wyjątkowe. Ty tą sferą życia Żywiecczyzny postanowiłaś się zająć. Po pierwsze, dlaczego?
4: Nieżyjąca już moja mentorka ze studiów, Maryla Śmiałowska, pani profesor Maria Śmiałowska, była socjologiem, zajmowała się badaniem mikrokosmosów, badaniem małych społeczności, których siła tkwiła w tożsamości, w rozumieniu tej kategorii, w dobrym tego słowa znaczeniu, kategorii my i inni. Czasy studiów to są takie momenty, kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania, co dalej. Co zrobić z tą wiedzą, którą mamy, gdzie szukać kolejnych obszarów inspiracji. I postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postaci, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę z różnych powodów. To jest interesujące, jak to jest możliwe, dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości. Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak, i koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź, natomiast okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Ja specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do takiego twórczego porównania, gdzie indziej jest inaczej, a bywa, że podobnie. Jak to się stało, że są pewne podobieństwa, są pewne różnice, na ile pewne okoliczności, pewne tendencje wpływają na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
3: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
4: częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej mamy, a rodzina mojego ojca to są górale Beskidzcy. I fuzja tych dwóch żywiołów, tych dwóch światów, które rozpięły się w zupełnie innych okolicznościach, uwarunkowaniach historycznych. Ta wielka historia miała realny wpływ na wszystkich ludzi, ale w różny sposób. I tak się stało, że urodziłam się w Szczecinie, a później tak się stało, że zamieszkałam na Żywiecczyźnie w Zabłociu, na lewym brzegu rzeki Soły. I tu się urodził mój syn. I wtedy to pytanie o miejsce, o znaczenie miejsca w życiu stało się pytaniem jeszcze bardziej intensywnym, bo jednak perspektywa dziecka stanowi taki wyznacznik tego, co będzie dalej, kim jesteśmy, jak odpowiadać na pewne pytania. I Żywiecczyzna daje bardzo dużo możliwości, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno Żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się między innymi w rzemiośle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
3: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
4: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu jest konsekwencją pewnego dialogu, pewnego spotkania. To może być dialog z jakąś treścią historyczną, to może być, ale to też jest tworzone przez ludzi. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o dziejopisie Komonieckiego. Komoniecki nie wie, że z nami rozmawia, ale my rozmawiamy z nim w jakiś sposób. Tak? Gdyby nie on, gdyby nie zaszczepił pewnej wizji, nie przekazał pewnych informacji, no to nie byłoby podstawy do dyskusji o tym, co się działo na Żywiecczyźnie w wieku XVII czy XVIII. A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonieckiemu. No i tu podobnie. Pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologiczny świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. Ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Wróbel-Fomfrowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku. Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
3: Ale też na nowego odbiorcy tej kultury, prawda?
4: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała. I na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Wróbel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie. Takie uważne zainteresowanie tym, co to znaczy. Co to jest ta kultura u korzeni? Co to są te korzenie kultury ludowej tutaj? Gdzie tego szukać? Czy to są emocje? Czy to jest spojrzenie? Czy to jest dokumentacja? Czy to jest szacunek dla twórcy? Czy to jest tworzenie? A jeśli tworzenie, to czego? Czy to jest tworzenie tego, co tworzyli nasi dziadkowie? Czyli odtwarzanie z pietyzmem, z zachowaniem pewnych reguł? A czy może jednak to jest nadawanie swojego rytmu, swojego elementu? Projekt Kultura u korzeni jest nie tyle próbą odpowiedzi na te pytania, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To jest próba gromadzenia wypowiedzi osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu. Krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił. To są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich inspiracji, na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiecczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na żywiecczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
3: To w takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy są jakby podwaliną tego, co teraz obserwujemy na żywiecczyźnie.
4: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, a któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fonfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również. I naukowo-poznawczo też, także dostałam wszystko naraz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
3: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
4: No właśnie, to jest Miejsce, które w zasadzie broni się samo, to jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to to, że w pracowni miałam przyjemność rozmawiać z panią Wiesławą, panem Marianem Łobozami oraz ich synem Piotrem. I to było czwarte i piąte pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej. Czyli pięć pokoleń, nie przymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa Łobozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc. Widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek wyczyszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? Pięć pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wyczyszczona, później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie, i Karolina z Wytrzeszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof. Czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z Żywiecczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu, w tym miejscu? Skąd ta zabawka? To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiecczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje w tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to wspomnieniami odsyła do rozmowy z panem Leszkiem Cieślikiem, jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych rzeźbiarzy w kamieniu, który pochodzi ze Sporysza z ISPU. Kiedy miałam ogromną przyjemność parę lat temu prowadzić rozmowę z panem Cieślikiem, zadałam pytanie również o to, kiedy to się zaczęło. I podobnie. Kopalnia, emerytura, i twierdził, że zawsze mu to gdzieś w duszy grało, że z dziadkiem chodził i widział pracę kamieniarzy i gdzieś ten kamień zawsze mu wysyłał mu jakiś komunikat, był jakimś obszarem inspiracji, ale sięgnął po to wtedy, kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina Łobozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam państwa Łobozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź: całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza. To jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły. I sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać? A pani Wiesława, po tym jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą. po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem. I że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat, tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory. A równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentują bardzo mocno na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
3: Młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
4: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów. Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów. Te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydełkami, skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnej rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to to, że zdobnictwo tych prac, podobnie jak samo wycinanie, to jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej. Więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie, one się będą od siebie różnić, one są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki, intensywności koloru. To jest fascynujące. To samo, ale nie to samo. Zapytałam panią Wiesławę, jak dobiera pomysł na dekorowanie i powiedziała coś takiego: dekorujemy tak, jak ja chcę akurat. Czyli w dużym stopniu to jest pokłosie emocji, która w danym momencie tkwi w artyście. Zapytałam kiedyś, rozmawiałyśmy z Moniką Wróbel, z panimi bibułkarkami, na ile w kwiatach, w wieńcach bibułkarskich odbijają się cechy osobowości twórczyni. I panie bibułkarki powiedziały nam, że bardzo. Że jak oglądają swoje prace, a znają się, to, że wiedzą, która jest która, to jest jedno, ale one doskonale są w stanie odczytać, jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji, pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak: zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w 5 kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest mi do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź: różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja. I bez wiedzy tej z dziadka, pradziadka, ojca, to człowiek do tego być może sam dojdzie, ale jednak jeśli odziedziczy tą wiedzę, przypatrzy się temu, to jest mu zdecydowanie prościej. Miękkie drzewo nie ma akustyki, tłumi efekt, a twarde to, jak mówi pan Marian Łobos, dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. Ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Rogdutka, z którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u Korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to nie chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego, nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy. Nie było, zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina wstawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego. Potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian. Nie oburzał. I w zasadzie...
5: Taka była kolej rzeczy wówczas. Cała rodzina pracowała na to, żeby przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
4: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym, bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na Żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy to poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. I pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak. Wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. Później jak się pomalowało, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś, drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują, ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzenie nowych, na przykład nowych zwierząt. których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek i grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo obozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum, bo również w sferze profanum, bo te same pomysły tego hałasu, dźwięku, zaburzenia ciszy wykorzystuje się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak, że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna i trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. Powiedział, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie, jak to ujęto, stare i uniwersalne. I cały czas się przydaje. I dodał pan Piotr, że to jest rodzinne udogodnienie. Że to jest ich pomysł na to, jak można było sobie ułatwić życie, bo cechą ich prac jest to, że nie przystrugują już później po pomalowaniu. Że to się musi być określony kształt, jest pomalowany i później już wkłada się w to kółeczko i już się nie przystruguje tych nóg. Muszą pasować na etapie pracy twórczej, bo ma być dopasowane. Nie zastruguje, ani nie przystruguje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. Nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika, bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł, i kończyła się historia. Tak to ujął pan Marian.
5: Mówisz o wysprzedaży, czy oni mają jakiś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
4: Z tego, co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jaki jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobozów zamyka się w pewną spójną całość i jest twórczością, która równocześnie jest elementem kultury, ale w dużej mierze wywodzi się z tego elementu korzeni kulturowych Żywiecczyzny. Jeśli szukać odpowiedzi na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak, jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak, bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to to, że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową, jak ja mam ją rozumieć, jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców ludowych odnośnie zabawki, to pan Marian powiedział tak. Więc zapytałam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się Żywiecczyzna? I cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element. Aż trudno było oddzielić, kto co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak. Właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są osie w bryczce, zakończone, zabezpieczone, by kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki. To jest takie bardzo żywieckie. I konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki. Wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone. Zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy rozmowę z rodziną Łobozów, z czwartym i piątym pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z Żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika, to przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Że ja serdecznie dziękuję Państwu Łobozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić Żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych, a równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy, więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
1: SK Beskidy.

0: Gwarowe Podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry Pani Marysiu, jestem u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie i chciałam znowu zadać porę pytań, które chcę sprawdzić, czy ja dobrze myślę, czy dobrze usłyszała, jako to kiesik było, jakie były wierzynio, nawet nazywane zabobonami, takie dawne.
2: Dobre, możemy pogadać.
1: Na przykład, jako to było z tym urokiem, co ludzie mieli takie złe łocy i mogli...
2: Tak, gadali, że jak człowiek ma złe łoko, to jak popatrzy, to od razu człowieka zacnie strasznie w żywocie boleć, no i potem się żygo po tym syczkim i wtedy trzeba by było tego, co to został urzecony, łokadzić. Trudno było łokadzić, jak ktoś se drugą i urzekł, bo jako zgłęcić. Trzeba było wtedy mieć bagniątkę na bo poświęcone zieli, jakie insece na Matkę Boską zieloną, czy te zwionek z łoktej by. No i wtedy się łokadzało, mówiło się przy tym trzy zdrowaśki, chwała Ojcu i Ojcy nas. Łokadzało się trzy razy naokoło, dawało się woniać, no i tyle, to już było podobno ten urok. Spadową.
1: No to pamiętam, bo mnie babka te skadzili, jak sąsiad przyniósł właśnie piórka z gęsi. Przenosił mnie przez wodę, bo tak była ulewa.
2: Bo cię gęsi chciała poscypać.
1: Bo mnie gęś chciała uscypać, ja nie wiedziała i tak jak się wylękała. I on przyniósł te piórka i babka mnie na łopatce później.
2: Nie, parę razy też te gęsi przegnę, bo mi stale te gęsi głowali.
1: Pani Marysiu, łokno. Babka mi gadali, jak ci się coś śni, jak chcesz to zapamiętać, to nie par się do łokna rano.
2: Prawda, syro, prawda. Jedno się popatrzy z okna, jako to jest pogoda, to już chyba, że jest jeszcze na polu ćma. To wtedy ten syn nie ucieknie do śnieni. Bo jak już jest dzień, to wtedy jak popatrzysz, to zarośnie, wszystko zniknie.
1: Ale też to były wierzenia. Ciekawe, czy dali tak jest.
2: Bo to jest prawda.
1: Dobra, do sopy jak się wchodziło, czy do swoi, czy do cyi?
2: Do swoi to się wchodziło normalnie, ale do cyi sopy jak się szło, to trzeba było, niektórzy wierzyli patrzeć do powału, a niektórzy godali z pod nogi, żeby nie patrzeć od razu na zwierza i ma dopiero łocy zeprzyj na tym innym i powiedzieć cześć Boże.
1: Bo też go można użyć.
2: No na gazda też odpowiadał, daj Panie Boże.
1: To tak samo z dzieckiem, co by go nikt nie użył, to mu wiązali wstążeczkę czerwoną?
2: Tak, sznureczkę czerwoną wiązali dziecko, ale nie jeno. Niektórzy jak jałówkę mieli młodą na ocieleni, to tezi u rogów albo u porwoza, albo kałkąsek porwoza czerwonego było takiego i uwiązowali, co by ją też kto nie użył.
1: A jak ją użył, to co, mogła stracić mleko?
2: No mogła stracić mleko, ale nie ze mleku, ale mogła zachorzeć, no i wiecie, zdebnąć nawet.
1: A jak się wyganiało pierwszy raz w pole, to były jakie łobrzątki, w które wierzyli?
2: No, były łobrzątki, było bardzo dużo tych łobrzątków. Trzeba było na pomwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielo nie dał, musiałeś mieć swoje, bo ci się spytali, a Kaś był, jak zieli święcili. Tak, że każdy musiał mieć swój, bo abyś poseł i pytać, że chcesz zielo, to by powiedzieli, a to pewnie chcę na cary tego zielo. No i tak, łokadzało się każdą krowę, a i przy każdej krowie trzeba było mówić, ojce na zdrowaś Maryjo, łokadzić krowę na obkoło i potem wyganiało się krowę. Ale ktoś, każda krowa miała było trzy krowy, czy dwie, trzeba było wcześniej lecieć do potoka, nazbierać takich patycków, co taki miały troiściny na wierchu, taki gałązki. Żeby można było zapleść w środku do tych trzech wierzchołków trochę zielo z Matki Boskiej Zielnej poświęcone. To się nazywało halśbitka. Każda krowa miała tą swoją halśbitkę. Jak się przychodziło do sopy, już to po łokadzeniu, po zmówieniu pocierzy, kozo ta halśbitka miała imię tej krowy. Ty, to winucha, paj się dobrze, co byś była zdrowa, uderzało się tą halśbitką. Potem brało się drugą halśbitkę, dawało się ty Mirta, moc się paść, dobrze, moc być zdrowo. No i trzecią zaś, jako tam winocha, czy wiśnia, czy jako inno, sobota, czy niedziocha, bo to różne, wiecie, te miana były. Uderzało się, wyganiało się. Pod próg dawali lajcuch, co by krowy miały takie raci twarde jak lajcuch. Trzeba było mieć uważone jajko, kulali po podkrobę, co by była tako piękno, okrągluśko, jako to jajko. No ale też wiecie, jak się z bagniątką przyleciało do chałupy, jak była bagniątka poświęcona, to też się głoskało krowy tymi kłocankami, co by takie były piękne, jak te kłocanki, co by jastala robiły, tak godali, bo jak była chuta, to go do o, latarni byś na gołkach powiesił. Tak godali, śmiali się wtedy. Tak patrzeli, żeby była cyściućko, tako, jas się świeciła, godali, że jastala rebije.
1: Jak tako zdrowo.
2: Tak, tako zdrowo. Zasiok pasterzowi dawali jajecznicę, musiał być porządnie wymyty, wybucowany, pocież musiał rano zmówić porządnie i potem wyganiali blisko chałupy. Nie wyganiali w dni krzyżowe, bo nie wolno było. A i to pierwsze pasienie blisko chałupy, co by się krowy nauczyły, co by się nie gździły od razu. No i tak, gaździna dawała pozór. Najpierw musiał się paść pasterz. No to wiecie, już ta wcześniej napatrzane miał, co by takaś co wróz, bo nie chciał byle jakiej trowy jeść, ale gaździno się ważyła. O Zuśku, baj równej trowy, nie jenoś co, bo krowa nie będzie samego co mu jadła. No i tak, wiecie,
1: pasterz
2: musiał trochę ugryźć tej trowy, co by krowy widziały, że on się pasie. A potem gaździno po cichućku miała w putni wodę zimną ze studni. Jak już się krowy spasły, a pasterz se siedział tak luzgo wodą. Łoblała go, co by przy krowach nigdy nie spał. Tak to było z tym pasiennym krów.
1: Jak kto wychodził z chałupy, a chciało się, żeby wrócił bezpiecznie do chałupy, to robiło się za nim krzyż?
2: Tak, błogosławili albo się sami zegnali ci, co jechali, albo te stała osoba, która z chałupy wychodziła, to się zegnała. A u nas w chałupie był obrazek taki z krzyżykiem i z Pannem Jezuskiem, takim malutkim podkrzyckiem. I kto wychodził z chałupy do roboty, czy tata, czy joka jechała do szkoły, czy co to zek, podnosiła rękę, był dość wysoko, jak była mało, to musiała trochę podskoczyć, żeby dotknąć tego krzyżyka. I to było całe moje błogosławieństwo.
1: Jak dzieci siedziały przy stole, to nam zwracali dziadkowie uwagi, co by nie ruszać nogami, bo się debła huśto.
2: Tak, to były takie związane, że debła się huśto i nie wolno było nogami ruszać. Ale też było jeszcze inne, nie wolno było przy stole jeść tak byle jako, co by napaprać i nałysypać po ziemi, bo go dali ze chłowo, zdebli go z nistka. I jak potem ten debli z nisce górośnie, to syczki go w chałupie będzie chybiać. Tak, ze jodła nie wolno było gwatusić.
1: Jak dziewka zamiatała w chałupie, a nie pozbierała śmieci, to godali, że ją chłopiec w tojcu zostawi?
2: Tak godali, tak godowali. No a jeżeli chodzi o tojce, to tak tego strasznie jest dużo. Bo to tak było, że jak dziewka szła tojcyć, nie, no, że musiała być pięknie umyto i ubrano, bo wiadomo, bo na to kawalerz też patrzeli, jako ta dziewka jest pięknie uczesana, to nie była łoscu brasono. Ale te dziewki szły i zbierały na Gronicku dobrą myśl. Nazbierała, potem godała z oklęci, nazbierała k dobrej myśli, co by po mnie chłopcy przyszli. No i to zawsze Kasik za łopsewkę albo do kieśnie, do jakle cykamy, miała wrażone, albo za kabotek. Miała wrażone to poświęcone zieli, bo to trzeba było poświęcić to zieli. Wcześniej tą dobrą myśl Matki Boskiej Zielnej to się tego wyciągło i się potem godało to z oklęci. Albo też jeszcze było rod widział. Rod widział to było takie małe czerwione kwiatuski, co one rosły w zycie. To się godało tak, mój kwiatecku rod widziole, targała cię na tym dziole, czteroma palcami sustą, dłonią, niech za chłopcy za mną gunią. I to też wrazowała za tą psepkę, no i płyno to taki miała powodzenie, że na dziwy.
1: No, no jaki wierzenia, że kwiotek no, miał, czy listek miał, no, taki ta,
2: ale wiecie, tak wierzyli, że jak to moja koleżanka godo, że to była ta fizyka kwantowa. Ta energia.
1: No właśnie, to ta wiara w to ta tak wiara. Nie robiła. Nie dawało się do ręki łocotki na przykład ze swojego ogródka.
2: No, czy kapustę, czy kwacki, jak nasioli, to naprzód te z baby goniły, co by nosion dali. No to naprzód trzeba było sobie zasiać, jeszcze godali, jeszcze nie nasioła, przyjdź jak nasioła, no to swojego tego nosienia kładła na stół, jajek też nikomu wiecor
1: się nie dawało.
2: Nie sprzedawało.
1: Właśnie z tym wiecorem było więcej związane.
2: To było tak, że po ćmoku nie wolno było dawać, bo wierzyli, że potem te kury nie będą niesły i, no i inne rzeczy. A przysada jak na polu była, no to się na polu dawało nie z ręki, tylko dawało się tak, albo też moja mama kozała se, jak już sama wybrała swoje kozała, resztę wybrała. brać se ludziom, co by se w zieni. Bo mama zawsze miała dużo tej rozsady tu pod oknem, pod starą chałupą.
3: Bo jakby kto tak nie ręką
2: no,
3: wziął,
2: bo tak to dali, ze naprzód sobek, a potem bobek. Czyli naprzód se, a potem może zdać już resztę. Nie z owiścić innym.
3: A z tym wieczorem to do dzieci się też nie chodziło wieczorem?
2: No nie chodzowało się do dzieci wieczorem, a jak przyszła taka baba, co tak łoschoca, wiecie, nie rozsiedzia, plotki opowiada, łoschoca, tak ludziom głowę, bo przeważnie baby tak się tymi różnymi wiadomościami interesowały, no to powiem wam, że tak łoschoca syćkim głowę, że nikt fałpie nawet nie mógł spać, a dziecko tym bardziej, bo zamiast spać, to hejkała, darła się i cały czas i łazur się obrył tą garlę. No to wzięli, wychynęli za nią mietłę, a wyloli tę zwodę, w której się myli, co by te wszystkie złe rzeczy, które powiedziała, za nią posły i nie ustały fałpie. Ale te zgodali za, gdzie córko takie małe długo nie spowało, strasznie marnie w nocy spało, to te śli i szukali dzikiej rozy, na której rosła ta kokućka. Ta kućka była tako zielono, czerwono, ona tak się zmieniała, do jesieni to ona uschła w taki bardzo suchy taki kłacek. I tą kućkę się brało, niesło się ku chałupie i wkładało się dziecku pod głowickę, pod zogóweczek, ale trzeba było naprzód wiedzieć o tym, że nie wolno było przechodzić z tą kućką bez potuk, bo jak się przesło bez potuk, to u nas zwiędła zaraz i już nie miała tej mocy. Tak, że trzeba było szukać po tej stronie, jaka się mieszkało, nie iść za potuk po tą kućkę.
3: No bo warcie się, do tego, że w ogóle nie słyszała. Spowiedź teraz mam, jako to było kiedyś ze spowiedzią, bo to było ważne.
2: No wszystkie dzieci fałpie swoich ojców i babkę trzeba było w rękę pocałować i przeprosić. A zaś spolnicy zawdy najbardziej to się przeprosali i zagadowali, może nawet nie przeprosali, ale tak, żeby się pogodzić, to też tak, wiecie, zagadowali już tam przed Wielkanocą. Agazino, co sta robicie? Śnieg już zeszedł, będziemy siedzi. Kozo tam zagada, a my też już ta się ryktujemy do orania. No i tak, wiecie, już zagadowały, a niektóra taka była właśnie, a wybodźcie, co my się ta łobie
3: powadziły.
2: To ta wybodźcie, a ty mi też wybodź, bo my, bo trzeba do spowiedzi iść, no, do komunii świętej.
3: To no jest, co to no, pamiętam no, za dziecka, że no, trzeba było przeprosać fałpie. No. Myślałam, że to ino u nas, dlatego się pytam. A Wigilia, kto był mile widziany jako pierwszy?
2: No we Wigilią był mile widziany chłop, kawaler, ale dziewka też. Musieli to być ludzie zdrowi, piękni, oj, to wtedy tak się cieszyli, ze składa godaj, o, przyszedł, przyniósł nam zdrowi, no to zawsze go tacy się uracyli. We Wigilią zawdy dobrze było, daj komu co, zanieś, ale nie braj od nikogo nic. Jakby chodził jaki dziadek albo babka, jakie dziady chodziły prosebne. O, to nie można było ich tak ustawić bez niczego. To zawdy im coś trzeba było dać, jako we Wilium się bukty piekło i syćko. No to te zdawali, to ta zdali konsek bukty, czy ta coś k temu.
3: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
2: Do chałupy się pytało kolędników.
3: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
2: Dziewczęta za oknami, bo dziewczęta nie chodzowały po kolędzie. Tak było dawniej. Te dziewczęta nie chodzowały po kolędzie ani z muzyką, po kolędzie jak to szli ze sopką, czy z tym dziewczęta nigdy nie szły, ale dziewczęta chodziły poza okna i to była właśnie taka kolęda poza okna, co dziewczęta...
3: I teraz im wynosili kolędę jaką?
2: Wynosili kolędę, no to tam porę grosy zawsze, no nie tela, co tym kolędnikom, co do chałupy przychodzili, ale ty poza okna zawsze im tam coś ignoje, albo jaki pocystunek, albo placka, albo coś.
3: A winszowały też dziewczęta?
2: Nie, nie. Racy jedno śpiewały.
3: No właśnie, to chyba to, tym u tych chłopców tak racy
2: no,
3: mieli.
2: Tak, bo to jest było,
3: bo im się to potem było bogacie, nie? Że się im to będzie cały rok udawać wszystko. A jak grzmiało z innej becki? Jak grzmiało, to patrzyli z której strony.
2: No to tak, patrzyli z której strony grzmi, bo u nas w Justynie to tak. Do Skrzytnia jest daleko, a tu do, na granicy Sopotni do Zorebników. Wiecie, ten horyzont jest wysoki i bliziutko tu Justyny, to tak godali. Jak leje z góry, to nie na pasie skóry, a jak leje z dołu, to na pasie z wołu.
3: No właśnie, to też nam godali, jak my kopali, czy grabili,
2: to właśnie... Justynia nie wiedzieli.
3: Na Justynej to właśnie było takie wolne.
2: Nasze przysłowie.
3: I no my się patrzyli, co zdążymy z krową, z pasią kudy, jak nie, no to heja. Prędko, co by nam nie dolało. A z tym czarnym kotem, pani Marysiu, jak to było, wierzeń jak dobnych?
2: wierzyli, że czarny kot to carownica. To jest wies. To czarny kot, Brydziu, to nie tak, to czarny. Musiał być caluczki czarny. Bo jakbyś miał krawatkę białą pod szyją, to on to już tak się nie liczyło. To jest ta patrzeli, a on tam miał krawatkę białą, albo koniec ogona białe. To jest koniec skarpetki jakby na nogach białe. To on się musiał być cały czarny. To go dali, że to carownica. To gnali nawet łotchałpy, a jakby już ci przeszedł, to skoda godaj. Ale wierzyli też, że jak ześkany set, a przechodziła baba, albo chłop z wiaderkami, albo z płytniami, bez drogę, z próżnymi. O, to już nie było po co iść, bo nic nie załatwi ani w urzędzie, ani nika. Baczę, ja się było wrócić ku chałupie i od nowa dopiero iść z powrotem. Albo jak się spytał, ka idziesz, no to już było.
3: Teraz to już nika.
2: Wykonali do życi z łowcem.

0: To jak taki, wiecie, gazda umarł, no to szło się do Pszynkowa, zamawiało się z Obrzeckiego, on śpiewał syćkie te pieśni, zegnął wszystko, chałupę, progi, wsyćko, stół, kaje, no co wszystko, wszystko ośpiewał, a strasznie dużo miał tych pieśni. No i tak, zasiop, jak to się bał umartego, trzeba go było chycić za gruby palec u nogi, to wtedy już się nigdy umartego nie będzie zboć. No i potem, wiecie, jak wynosili z chałupy umartego, no to 3 razy w każdy próg uderzali i go dali z bokiem. No teraz to już nie jest praktykowane, bo umarty głozą
1: do
0: kaplicy, bo nie powinno się w chałupie trzymać, bo go dają, że to jest niehigienicznie. No ale dawniej tak nie było. Jak kto umarł w drugiej wsi z rodziny, to rodzina posyłała takich posłańców, albo te sami z rodziny szli, i przychodzili ku wieczoru, jak już słońce zachodziło, mieli patyk i dropali po sobie i wołali. Pytali was dosłownie na przymier na pogrzeb, jako wolo wasa. No i wtedy już wiedzieli, że trzeba iść na pogrzeb, no i go dali kiedy, czy będzie po południu, czy do południa. No to już ta, nie ludzie nawet nie go dali kiedy, bo to się szło od razu na drugi dzień rano. I już tam się było, czekało się.
1: No ale to po co to robili? Tak by rodzina nie wiedziała, że umarł?
0: No nie wiedziała rodzina, bo jak dali tam mieszkali, nie mieli kontaktu, no to posyłali posłańców, bo jak mieli się dogadać, telefonów nie było.
1: I to w który dzień to szli tam? Zaraz jak umarł
0: trzeba było iść. Za 3 dni był pogrzeb. Jak wieźli na Połkowskach tego umartego już na cmentarz, to całą drogą śpiewok prowadził śpiewy. I śpiewali litanie do Pana Jezuska. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nim. I resztę inne pieśni, bo zależy, jak daleko od kościoła jest ten umarty. No i go dali, że trzeba pomalućku jechać z umartym, co by załobnicy szli też pomalućku i modlili się nabożnie, bo go dali, że temu pomalućku trzeba jechać i iść, bo Dusycka pokutujący idzie na kolanach za trublą.
1: I środkiem drugi
0: jechali. Godali też, że jak w nocy idzie z kamy sama, to co by cię nie postrasyło, jakie umarty, czy jakie demony cię nie napadły, to trzeba iść środkiem drogi, bo z Panem Jezuskiem ksiądz zawsze jeździ środkiem drogi. Jak do chorego jedzie.
1: A tak, co by zmienić z tego smutnego tematu, to przywodziło mi się, tu na Justynie też stawiali mojki?
0: No, stawiali mojki. Mój tata postawił mamie piękną mojkę. Zaś dziewczynta, Zasiok na za to, że postawił mojkę, to już wiedziała, że to jest taki pewniok, że się będzie z nią zenił. No to zaś na imieniny, to mama na Karola kupiła piękny wieniec, zamówiła tu w Justynie, była taka rypniula, co ona robiła te wiejce. To było w okresie międzywojennym, to wam powiem tak, że taki wieniec kosztował 1 złoty. No to babka musieli dać, bo mama nie robiła, no to jej macierz musiała i dać na ten wieniec. A wiecie, 1 złoty to było tyle pieniędzy. Kosiec na polanie tą szkutę kosił calutki dzień, to dostawał 1 złoty za to. Drogi ten wieniec, strasznie pięknie ten wieniec był zrobiony, wielki, w środku był pusty. I w środku trzeba było jakąś laseckę, ćwierteczkę powiesić temu kawalerowi. A go dali tak, że jedna tutaj nasza wspólnica miała dziewkę, no i chłopcyska strasznie ją nie lubili, te macierz, a te dziewki też nie bardzo szanowali, no to wzięli, nachytali żob i powiązali za nogi i te żaby tak, wreszcie cały ta wstała, co to się dzieje, a ta żaby na tej mojce tak kumkały, że nie
1: było. A tę mojkę przywiązali u bramki?
0: U bramki, no ta płotów nawet w tym czasie nie widziała, no ale tą mojkę po tym staro zesła i tą mojkę wylecieli na pole. Brat jej i Una i ta macierz jej wzięli i mojkę przewrócili, no i żaby pouwolniali, co by posły do potoka, bo tam do potoka miały blisko. No i tak strasznie była zło, że to takie zgardę zrobili, a na drugi rok zaś postawili dziada. No i tak było. Wzięli, usyli takiego dziada, w starych gacisków napchali słomy, copkę, baranicę jaką starą na głowę, kabot jaki potargany. Pięknie pozasywali, twardo nabili dziurawe gumioki na nogi. No i jak przydrutowali, wiecie, do komina. No a tu ojce byli starzy, na przykład mieli dziewkę, nie miał tak kto wyjść na ten, to nie roz. Cały tydzień dziad siedział na kominie z stużali go zardzią cenino, ale nie dało
1: urwać. Jak oni tam wyszli za to tak przymocowali.
0: No tak, oni za sobą drabinę przynieśli.

0: świadczyło o tym, że się dziewce wydo w tym
1: roku? Tak, że się dziewce wydo. Niekoniecznie w tym roku, ale zemo pewnego kawalera i się za niego wydo. I nigdy tak prawie nie było, żeby ten kawaler zostawił tą dziewkę, to już było tak na, jak to gadają, na 100%.
0: Bardzo pani dziękuję za to, co się utwierdziła w tym, że mi dobrze godali, że ją dobrze usłyszała i no i myślę, że no, ciekawie będzie posłuchać.
1: No bo jak się godo ze starymi ludziami, a trzeja do nich trafić, to nie trzeba godać w języku literackim, ba trzeja godaj po gorolsku, babko, albo żebyście powiedzieli, albo dziadku, może byście mi tacą opowiedzieli z dawnych czasów, jako to było, no to wtedy u nich się otwierają, opowiadają różne piękne rzeczy i
0: wracają właśnie pamięcią do tych
1: i cieszą się, że mogą powiedzieć.
0: Pięknie dziękuję jeszcze raz.
1: Ja też, dzięki.
2: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
3: Radio SK. SK Beskidy News.
4: Witam Państwa. Część z Państwa interesująca się historią Zabłocia już pewnie brała udział w tym spotkaniu na ten temat, które odbywało się w grudniu ubiegłego roku na terenie Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo tam z reguły te tematy związane z zabłockimi Żydami i w ogóle z Zabłociem są realizowane, a ten temat właśnie zahacza o tego typu kwestie. Maciek, organizując to spotkanie, poprosił mnie jakiś czas temu o to, żeby właśnie jednym z wykładów był wykład o Ribnerach. I konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, o co chodzi, drodzy Państwo. Ja wyjaśnię Państwu, o co chodzi. Nowoczesność w domu i zagrodzie. Jesteśmy na terenie parku etnograficznego, prezentującego życie w dawnej wsi Beskidzkiej, Beskidzie Żywieckim. Mamy architekturę, mamy wyposażenie tych domów i mamy też sprzęty gospodarstwa domowego, które wykorzystywane były na przestrzeni kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat w tego typu obejściach. No i też tutaj właśnie w zbiorach tegoż skansenu są urządzenia już bardzo nowoczesne jak na owe czasy, czyli młotkarnie, sieczkarnie, które to właśnie urządzenia powstały prawdopodobnie właśnie w wytwórni Ribnerów na Żywieckim Zabłociu. Usprawniały one niebywale pracę na pewno i były potrzebne, niezbędne dla tego typu wspólnot. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie urządzenie jak młotkarnie, które było bardzo nowoczesnym sprzętem, no przyspieszało znacznie tą pracę pozyskiwanie ziarna z rzętego zboża i przyspieszało i ułatwiało te procesy produkcyjne na wsi i też tak działo się tutaj. Są też te zakłady maszyn, bo tak to się kiedyś nazywało, przedsiębiorstwa ślusarskie, które potem specjalizowały się w wyrobie maszyn, działały również w Żywcu. Wiemy o dwóch takich firmach i czy te urządzenia tutaj w skansenie, musicie sami Państwo rozstrzygnąć, czy one są z zakładu Ribnerów, czy Wróblów, czyli dawnej fabryki Lechia na terenie Zabłocia, bo i ta produkowała podobny asortyment, to już jest kwestia do rozstrzygnięcia. Drodzy Państwo, Ślemień, jeżeli byśmy chcieli zahaczyć tak szybko, bo zapomniałem o tym powiedzieć w poprzednim wykładzie, że na kształt tej wsi wpłynęłoby też rozwiązania, które działy się na terenie Żywiecczyzny w XIX wieku, bo był to czas, kiedy budowano kolej wiedeńską, transwersalną i wiedeńską. I jedna z linii, która leci na Suchą, leci dzisiaj za tymi wzniesieniami, za tym właśnie grzbietem, który jest po lewej stronie tego skansenu pomiędzy nami a Kurowem Suskim i Lachowicami. Natomiast zadecydował o tym Karol Stefan Habsburg, który miał wpływ niejako na przebieg tejże linii, bo pierwsze rozwiązanie i pierwsze założenia mówiło o tym, że linia kolejowa powinna lecieć tutaj Doliną Ślemienia przez Gilowice. W ten sposób skomunikowano by koleją te wsie, a to pewnie wpłynęłoby znacznie też na rozwój urbanistyczny tych wsi i ich potencjał ekonomiczny i przemysłowy. Być może taka fabryka jak fabryka Ribnerów powstałaby tutaj. Ale stało się inaczej, drodzy Państwo, mamy to inaczej poprowadzone, więc ta wioska korzystała z zaopatrzenia chociażby w niedalekim mieście Żywcu czy w Suchy. Jak w każdej rodzinie żydowskiej wywodzącej się z Zabłocia, oczywiście problemem jest znacznym ze względu na skromny zasób źródeł zbudowanie drzewa genealogicznego, bo chcąc mówić o fabryce, która produkuje konkretny asortyment, chciałbym też powiedzieć o ludziach, którzy tą fabrykę tworzą i tutaj próbowałem dojść oczywiście, kim był tenże Zygmunt Ribner, bo on pojawia się na etykietach, on pojawia się na papierach firmowych, no i też pojawia się na tak zwanych tabliczkach znamionowych, którymi sygnowano urządzenia. Więc drogą takich dedukcji i dokumentów, które udało mi się wydobyć z Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Państwowego w Krakowie, o katowickim mówię oczywiście o oddziale w Bielsku-Białej, można wywnioskować to, kiedy Zygmunt się urodził, a wiemy to z dokumentu, który później Państwu pokażę, dokumentu testamentowego, była to data 1858 i wiemy, kiedy zmarł. Zmarł w roku 1937, a więc bez mała, bez jednego roku 80-letni człowiek, bardzo aktywny przez całe swoje życie, prowadził firmę do dnia swojej śmierci. Jego żoną była Fanny Ribner i też dokumentu spadkowego wiemy, kiedy zmarła, natomiast niestety nie jestem w stanie ustalić daty urodzenia. Natomiast w przypadku Zygmunta datę urodzenia wywnioskowałem, zobaczcie Państwo na dole pierwszy przypis, dokument sądowy z 19 roku, w którym Zygmunt pisze, odwołując się od kary finansowej, żyje 61 lat bez kary. Więc wywnioskowałem, że skoro dokument powstał, wygenerowany został w 19 roku, mówi o tym, że 61 lat przeżył spokojnie, bez podpadania trybom karnym, więc możemy to odjąć i stąd mamy tu datę 1858. W dokumentach spadkowych rodziny Ribnerów pewne osoby to są te po prawej stronie. To znaczy wiem na pewno, że Elżbieta Ribnerówna oraz Ernest Ribner byli dziećmi Zygmunta i Fanny. W dokumentach w kontekście Zabłocia pojawiają się jeszcze Rudolf Ribner, Gizela z Ribnerów Strausslerowa i w zbiorach Muzeum Yad Vashem pojawia się jeszcze zapis, nota, ankieta z życiorysem krótkim niejakiej Cili z Ribnerów Merz, która zginęła w Auschwitz, a związana jest z Zabłociem Żywieckim. Ale niestety, drodzy Państwo, te trzy osoby po lewej stronie, nie jestem w stanie ich przypisać jednoznacznie do rodziny, choć w dokumentach testamentowych pojawia się właśnie i Rudolf, i Ribner, ale w kontekście sprawy sądowej próbującej obalić spadek rodziny Ribnerów. Co wiemy o rodzinie? Zygmunt z wykształcenia ślusarz, właściciel fabryki maszyn, firmę założył w 890, przemysłowiec, prezes, bo te funkcje zmieniały się, wiceprezes Stowarzyszenia Żydowskich Rękodzielników, Shomer Unonim, które działało w kamienicy Blumenfeldów. Jego Elżbieta, córka, nie wiemy nic, pojawiała się ona potem jako główna spadkobierczyni, no i oczywiście Ernest, o którym ciut więcej i bardzo ciekawa postać, drodzy Państwo, jak sami zobaczycie na końcu, wiemy, że chodzi o szkoły realnej, wskazują na to dokumenty i wypisy uczniów ze szkoły realnej, czyli dzisiejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Zabłociu. Kształcił się w latach 910-917 i jest tam nota, że w 17 roku wystąpił potem wojskowy egzamin eksternistyczny. Z czym się wiąże ta data 17 rok? Był to taki zaciąg obowiązkowy młodzieży podpadającej pod ten właśnie zaciąg cesarsko-królewski austriacki i wiemy, że młodzież w tym wieku siłą wdrażano do armii austriackiej i to jest ten moment, kiedy właśnie ten wiek pozwalał na pobór. Ernesta trafia do wojska i wiemy z tegoż dokumentu zachowanego w zbiorach ogólniaka, że zdawał egzamin eksternistyczny maturalny w roku 17, w czasie krótkiej przepustki specjalnie na to wyznaczony. Drodzy Państwo, no oczywiście próbowałem dojść we wszelkich możliwych dokumentach historii tejże rodziny i mam w swoim posiadaniu takie dwa pamiętniki Adama Miksza, członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, wielkiego działacza z okresu międzywojennego tegoż towarzystwa, ideologa wielu działań, to on między innymi stworzył coś takiego w strukturze Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej okresu międzywojennego, tak zwany Jarmark Żywiecki. To znaczy chodziło o to, że próbował skupić w swoich rękach i pod swoją pieczą plastyków, etnografów, kulturoznawców, wszystkich tych, którzy mogliby w jakiś sposób próbować przetransferować sztukę regionalną na sztukę użytkową, co było bardzo modne w owym czasie. Ale wróćmy do sensu. W tym pamiętniku wspomina, zobaczcie, po lewej stronie macie taki pierwszy zapis, ja to przetłumaczyłem z polskiego na nasze, pod spodem, zobaczcie, Entek Ribner z Zabłocia, Polak starozakonny, wychowanek Żywieckiego Gimnazjum, człowiek, z którym Lutnia wraz z dyrygentem tegoż chóru Lutnia, panem Januszem, nazwiska nie mogę rozczytać, a żadne z nazwiska, które później szukałem w dokumentach po Lutni, nie odpowiada literze SZ, z ISP-u i solistą Władysławem Jagoszem, krzewili pieśni rodzajowe i ogólnonarodowe, wespół zresztą chór. Ta informacja rzuciła mnie właśnie w poszukiwanie tych dokumentów z Lutni, więc człowiek, zobaczcie, z Zabłocia, Żyd, z pochodzenia, ale zainteresowany kulturą, śpiewaczą i działał, co wielu mieszczanom dzisiaj wydaje się taką ciekawostką, bo jak wiemy, utożsamiamy tą lutnię z chórem parafialnym, to mamy tutaj świadomość tego, że to śpiewacze towarzystwo miało inny charakter w okresie międzywojny. Było takim stowarzyszeniem ogólnym, dostępnym dla wszystkich, którzy chcieli po prostu śpiewać. A po prawej stronie zobaczcie Państwo, słuchajcie, jest taka wzmianka o pewnym spotkaniu, które odbywało się na Rynku Żywieckim. Jest spotkanie z autorką, poetką czeską Mączyńską, z rodziny Mączyńskich, które odbywało się w sali sesyjnej ówczesnego ratusza. Hasło Poznaj Żywiec ściągnęło sporą grupę Żydów z Zabocia i z Iisku. Był między nimi bardzo lubiany Ente Gribner, nasze najulubieńsze Żydóweczki, bośmy się z nim kumali po zachodzie słońca, jako ze wszystkimi innymi Żywczankami, gdyż różnice religijne nas nie dzieliły, a żarty, że Żydówki mają poprzek, raczej rozgrzewały. Taki był klimat ówczesnego miasta i takie było podejście ludzi. Zobaczcie, nie ma tutaj mowy o antysemityzmie, nie ma mowy o wyobcowaniu, o takim zamknięciu. Widać, że to środowisko. No więc właśnie, bo tam jest cały sens tego. Natomiast dowcip polega na tym, drodzy Państwo, że oczywiście było to środowisko endeckie w Żywcu, bardzo, bardzo mocno akcentowane. Natomiast jak widać z tych zapisków, były te środowiska te bardziej cywilizowane, nastawione na odbiór kulturalny, na doszukiwanie się w jakiś sposób akcentów wspólnych. I tak też to się, drodzy Państwo, jak widać, działo. Rękopisy są u mnie w zbiorach, gdyby ktoś chciał przeczytać całe, to jest to naprawdę świetna rzecz, traktująca o wielu ciekawych aspektach historii miasta. Oczywiście doszedłem do kroniki lutni. W 1984 roku taki druczek niepozorny wydano i zobaczcie, jest zdjęcie i podpis rok 1925 i jest wykaz, opis wszystkich osób i widać z podpisu Ernest Ribner, więc wnioskowałbym z opisu, że to jest ten pan w kółeczku z wąsem, śniady, lekko łysiejący. To byłoby jedyne zdjęcie, jakie udało mi się zdobyć przedstawiciela tejże właśnie rodziny. Po lewej są fragmenty tego samego wydawnictwa, które mówią o tym, że Ernest Ribner był faktycznie członkiem lutnia i że nie jest to wymysł Miksza. Co więcej, był też przez jakiś czas dyrygentem, o czym mówi ten tekst właśnie po lewej stronie. Próbowałem dojść do tego, skoro już mówimy o Ribnerach, skoro byli oni przedsiębiorcami, skoro mieli fabrykę, no to warto by było się dowiedzieć albo próbować doszukać miejsca, gdzie mieszkali, gdzie żyli. I tak jak w wielu sytuacjach, drodzy Państwo, no jest to niesamowity problem. Mam zdigitalizowane książki budynków Zabłocia i mieszkańców Zabłocia i posiłkuję się bardzo często tym. Zobaczcie Państwo, tutaj macie na górze dwa zdjęcia. Jest opisany Zygmunt Ribner. Dom powstał około roku 1925. Jest wszystkie daty odbiorów technicznych, kiedy ukończono i tak dalej, i tak dalej. Dopuszczono dom do zamieszkania. I po prawej jest taki w tych, uwaga, ja to też przepisałem, stary dom drewniany parterowy do powierzchni ziemi zniesiony i w tym miejscu nowy piętrowy wystawiony. Można by wnioskować, jeszcze nie znam adresu, można by wnioskować, że Ribnerowie mieszkali pierwszy w drewnianym domu, potem mając środki rozebrali ten dom i wybudowali nowy. Zwracam uwagę na to, na drugą pozycję w rubryce po lewej stronie, tam jest 16 zapisane, to jest miejsca, ilość części mieszkalnych, czyli pokojów, pomieszczeń. Więc tu mówimy o domu dosyć dużym, bo 16-pokojowym, natomiast zobaczcie, pod numerem 404, kilka stron dalej, jest znowuż Zygmunt Ribner, gdzie wymieniany jest budynek, już bez żadnych uwag, z trzema częściami mieszkalnymi. Więc wniosek z tego, że mówimy o dwóch budynkach, które należały do rodziny Ribner. Wykaz na górze, sporządzony już w 1945 roku, zobaczcie, mówiący o właścicielach domów na Zabłociu, wymienię nam Zygmunta Ribnera i tu pojawia się po raz pierwszy ulica Garbarska 4, więc możemy powiedzieć, gdzie ten budynek znajdował się, ale poniżej znajduje się zapis, numer kolejny budynku, Garbarska 6, zobaczcie, Giza Ribner. Skoro te domy stoją w niemalże w jednym placu i koło siebie, to należałoby sądzić, że jest to członek rodziny Ribnerów. Kim? Jakie pokrewieństwo? Nie jestem w stanie, drodzy Państwo, w tej chwili Państwu wyjaśnić. Poniżej macie wykaz mieszkańców, wykaz imienny rodzin i ich członków w Zabłociu zamieszkałych. To jest sporządzony dla gminy wyznaniowej Zabłocie. Rok 21 pod pozycją 106 Zygmunt Ribner i ilość członków 5. Więc on, małżonka, Ernest, jego córka i jeszcze ta piąta osoba, być może to chodzi o Gizelę, ale tak Państwu mówię, nie jestem w stanie jednoznacznie tego rozstrzygnąć. Więc wiemy, że rodzina Ribnerów składała się z 5 osób w roku 1921. Próbowałem dojść do tego, gdzie znajduje się ten budynek. to jest budynek, drodzy Państwo, to jest siła, czyli ówczesna Galwazja. Plan w ogóle powstał w okresie międzywojennym i to jest plan wygenerowany dla potrzeby zakładów papierni solarnych, spółkiercyjnych, gdzie prowadzono kabel energetyczny do ataku znajdującego się na miejscu dzisiejszego Tesco, ale ujęto całe Zabłocie wraz z firmami, które działały. I my mówimy o ulicy Garbarskiej, to jest ten ciąg, i mówimy o tym miejscu na wprost dzisiejszej Garbarni, albo reszty Garbarni, bo Garbarnia już nie działa. Więc tutaj mamy jeszcze wówczas działającą siłę Herzbergu, fabrykę pasów skórzanych i Garbarnia. Natomiast budynki należące do rodziny Riedlerów to są budynki, które znajdują się po drugiej stronie ulicy.
5: Mówimy
4: o tym miejscu. I tam, jak Państwo się zaraz pokażę Państwu zdjęcie, znajduje się bardzo ładny architektoniczny budynek, bardzo ciekawy. No i budynki w placu, które mogłyby wskazywać na to, że mówimy o... To jest zdjęcie z tego 1944 roku, zdjęcie z samolotu niemieckiego, dokumentacja fotograficzna sporządzona przez hitlerowców. I tu mamy tą samą ulicę. Widzicie tą linię prosto, drodzy Państwo, to jest tor kolejowy biegnący na nasypie do mostu kolejowego po prawej stronie. I poniżej mamy tą właśnie fabrykę skór Siłę i budynki te skosie lecące do nas w kierunku w dół. To są budynki, o których w tej chwili staram się Państwu powiedzieć. A pierwszy budynek, ten właśnie z takim giblem, to jest prawdopodobnie ten duży budynek Riebnerów 16, składający się z 16 części mieszkalnych. Tak wyglądało Zabłocie pod koniec II wojny. Tu jest, drodzy Państwo, nieco inna mapa, ale ten sam teren z torem kolejowym bardzo wyraźnym, i to jest z kolei plan z okresu okupacji z zaniesionymi częściowo numerami. Pod numerem 7 mamy Tartak, pod numerem 6 mamy tą fabrykę pasów w nieco innym kształcie niż widzimy na zdjęciu lotniczym i na poprzednim planie, ale poniżej tej 6 takie do skosa już zupełnie inaczej wyrysowane budynki, które prawdopodobnie w tym czasie już działały pod innym szyldem, ale stanowiły tą zaszłość familii Liebnerów. I to jest budynek, o którym wspominam. Zobaczcie Państwo, duży budynek piętrowy, bardzo zacna kamienica. Z tyłu plac, w którym można było wjechać, i zabudowania fabryczne, w których po wojnie znajdowało się przedstawicielstwo firmy Zakładu Inwalidów Jedność. Jedna z części, i tam właśnie odbywała się produkcja na bazie tych dawnych budynków. Jeżeli mówimy o... Pamiętacie Państwo ten wykaz z Garbarskiej 4, Garbarskiej 6, to moglibyśmy mówić o Garbarskiej 4, ten duży budynek po prawej stronie, natomiast po lewej, ten otynkowany, widzimy go we fragmencie, po przeciwnej stronie tego wjazdu na plac, to byłaby 6 ówczesna należąca w owym czasie do Gizeli Riebner. Pamiętajcie Państwo, że mimo że Zygmunt nie żył, to ten budynek nadal, pamiętacie Państwo, że to był wykaz sporządzony w 1945 roku, nadal figurował jako własność Zygmunta. Tamte sprawy własnościowe nie były do końca uregulowane i wyprostowane. Pytanie brzmi, czy Gizela mieszkała po wojnie na Zabłociu? Tego nigdy się nie dowiemy, bo nie trafiłem na taką informację. Drodzy Państwo, kapitał zakładowy wynosił 150 tysięcy złotych, to wynika z dokumentów. Firma wytwarzała konstrukcje żelazne, obrabiarki do drzewa, pędnie, piły do drzewa, pompy mechaniczne oraz maszyny rolnicze, ceglarskie, rzeźnicze i tartaczne, a więc jak widać naprawdę wielki asortyment. I tutaj mamy kilka reklam fabryki wraz z papierami firmowymi Riebnerów. Zobaczcie, 1908 rok to jest jeden z najstarszych papierów firmowych, a powyżej macie druk Akiby, takiego stowarzyszenia, które również reklamowało działalność Zygmunta. No i tutaj, drodzy Państwo, są sprawy bardzo fajnie ukazane w dokumentach zachowanych w archiwach, w archiwum w Bielsku-Białej. Bardzo fajnie zachowane dokumenty mówiące o sprawach sądowych prowadzonych przez objętych, obejmujących Zygmunta Riebnera i prowadzonych przez Zygmunta Riebnera przeciwko państwu polskiemu i odpowiednim na organom Starostwa Powiatowego w Żywcu i Inspektoratowi Pracy. Wynikało to z tego, że tak i inne firmy w Żywcu, ograniczając środki, ograniczając koszty, starał się on również prowadzić produkcję niezgodnie z prawem. I tutaj chodzi o to, że wykorzystywał do takich spraw jak obsługa pieca ciśnieniowego w tym swoim przedsiębiorstwie. Wykorzystywał osoby nieletnie, nieprzygotowane do tego, bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego i wieku odpowiedniego. No i tutaj są tłumaczenia. No ciekawostką dla mnie jest to, że sam fakt, że podpadł prawodawstwu, spowodował, że te dokumenty wygenerowano i że one powstały i mogą nam wnieść wiele do historii tego przedsiębiorstwa. Tutaj są pozostałe, proszę Państwa, ja tutaj nie mam czasu, bo tu koleżanka na mnie, ale możecie Państwo zapoznać się, jak to wygląda dokładnie w przebiegu takiej sprawy. Niezwykle ciekawe są dokumenty te, które tutaj, o właśnie tutaj zobaczcie, 30 lat, ani ze swoim kotłem, ani też z maszyną parową nie miałem żadnych zarzutów i lat 61 bez kary przeżyłem. To jest rok 19. On pisze o tym, że ma problemy ze znalezieniem fachowców odpowiednio przygotowanych, wyszkolonych do tego typu działań. Pamiętajcie Państwo, że to jest koniec I wojny światowej. Jeszcze nie do końca wszyscy wrócili, bo część została w wojsku tychże fachowców, część zginęła po prostu podczas działań wojennych, więc ten rynek pracy był naprawdę ciężkim rynkiem dla takich pracodawców i dużych przedsiębiorstw. Poszukiwali oni fachowców i tych fachowców często musieli sprowadzać z zagranicy albo z innych województw oferujących wyższe stawki finansowe niż tym lokalnym, a że Żywiecczyzna również była objęta i zaciągiem obowiązkowym i tym zaciągiem, który później miał miejsce po 14 roku dobrowolnym, więc tych ludzi na wojnie zginęło wielu i tutaj były pewne braki, jeżeli chodzi o pracę. Ciąg dalszy tychże skarg, włącznie z karami, jakimi objęto Zygmunta Ribnera. I ciekawym dokumentem jest ten, który tutaj Państwu pokazuję, bo w pewnym momencie w zbiorach archiwalnych pojawia się budynek, plan budynku przedsiębiorstwa. Zobaczcie, FAMARK, zakład mechaniczny pana Ribnera Rudolfa. Zabłocie, dom numer 192. Dom ładnie wyrysowany, elewacja frontowa, podział budynku na części z wyrysowaniem maszyn, które tutaj pracowały w tym budynku i tak dalej, i tak dalej. Dokument z 28 roku mający dopuścić tego typu działalność. Zobaczcie Państwo, nie dość, że mamy problemy z Zygmuntem Ribnerem, to jeszcze pojawia nam się Rudolf, który ma podobną dziedzinę działania, bo jest to zakład ślusarski, zakład mechaniczny, zakład związany z taką właśnie działalnością przemysłowo-maszynową, który działa pod numerem 192 i nie wiem, drodzy Państwo, do dnia dzisiejszego, o którym numerze mówimy, i nie wiem do dnia dzisiejszego, czy budynek ten działa. Co więcej, tak jak powiedziałem na wstępie, nie wiem, czy Rudolf był związany rodzinnie z Ribnerem. Można by tylko przypuszczać, że być może był bratem Zygmunta Ribnera. W jednym z dokumentów dotyczących późniejszego sprawozdania finansowego zakładów chemicznych też pojawia się Zygmunt Ribner jako wierzyciel tegoż zakładu na kwotę 177 zł, co jest dosyć wysoką kwotą, ale wśród tych wszystkich wierzycieli na kilkanaście stron naprawdę nie był on kimś wyjątkowym. Po lewej stronie macie 29 rok opracowaną przez Zosię Rączkę w historii miasta Żywca taką tabelkę, w której ujęła zakłady pracy działające m.in. na Zabłociu i zaznaczyłem ramką Państwu fabrykę wyrobów ślusarskich, budowlanych i budowy maszyn z ilością pracowników 33. Zobaczcie, na tle tych innych zakładów, a więc spółki akcyjnej fabryki papierów, Solali, bo to proszę pamiętać, że na bazie jednego zakładu, jednego przedsiębiorstwa działały dwie spółki. On jest przedsiębiorstwem jednym z takich większych, do 33 osoby zatrudnione w 2021 roku, tam mamy 35 balicerowie, przy czym przy balicerach była to praca sezonowa, podporządkowana pewnym cyklom produkcyjnym. No tutaj siła fabryka pasów i skór 123 wyskakuje nam przed szereg. Po prawej stronie macie znowuż Państwo kilka ciekawych winiet firmowych wraz z urządzeniem, które było produkowane przez właśnie ten zakład jako zdjęcie główne. Była to prawdopodobnie jakaś duża tłocznia, duża prasa. No i oczywiście kolejne winiety. Proszę zwrócić uwagę na rok 1939, bo to jest ten rok, kiedy wygenerowano zaraz przed wojną ten dokument, a po prawej w moim posiadaniu mam jedną z metryczek metalowych, które umieszczane były na tabliczek zamianowych, umieszczane były na urządzeniach tej firmy Zygmunta Ribnera. Drodzy Państwo, wybucha II wojna światowa i przedsiębiorstwo, tak jak wiele innych na terenie Żywiecczyzny, zostało objęte tym patronatem trojhandlerów, czyli takiego urzędu, który w Katowicach, który zajmował się przejmowaniem przedsiębiorstw działających na terenie objętym okupacją, a pamiętajcie Państwo, że Żywiecczyzna należała, włączona była do III Rzeszy, nie do Generalnej Guberni, więc ta sytuacja administracyjna wyglądała nieco inaczej i bardziej skomplikowanie, szczególnie dla przedsiębiorców działających na naszym terenie, a dla żydowskich szczególnie. Jak widać z dokumentów, przy innych przedsiębiorstwach, przy fabryce skór, czy przy futrzarni Państwo pokazywali, czy też przy zakładach chemicznych, Niemcy mieli pewien system, który pozwalał zgodnie z ich wytycznymi przejmować majątek. Robili to oczywiście na bezczelnego siłą, przejmując te zakłady, natomiast starali się o zachowanie pewnego pozoru i wyglądało to w ten sposób, że zamieszczano w prasie obowiązkowo ogłoszenia nawołujące do zjawienia się spadkobierców każdej tej firmy, dawano czas. Proces miał się odbyć w sądzie w Wadowicach, sądzie administracyjnym dla tego rejonu. Tam jeżeli oczywiście pojawili się, a nigdy nie pojawiali się spadkobiercy, pozbawiano ich majątku. Jeżeli po pewnym czasie nie pojawiali się w tymże sądzie, ten majątek z klucza został przejmowany przez ten zarząd komisaryczny, no i potem osadzono tam człowieka i tak też było z fabryką Riedner. Ale zanim do tego doszło, drodzy Państwo, umiera Zygmunt i tutaj jest bardzo ciekawa i skomplikowana sytuacja, bo we wszystkich dokumentach spadkowych, drodzy Państwo, spadkobiercą po Zygmuncie nie jest jego syn, starszy Ernest, ale jego córka Elżbieta. Jest to pierwsza sytuacja w świetle tych wszystkich zakładów, które starałem się omawiać, które znam z Zabłockich i do których doszedłem. Pierwsza sytuacja, gdzie spadkobiercą szczególnie takiego przedsiębiorstwa, jak przedsiębiorstwo techniczne nastawione na produkcję maszyn, spadkobiercą staje się kobieta. Niestety nie wiem, jak w przypadku Ernesta, widzieliście Państwo, że skończył nasze gimnazjum, czyli Szkołę Realną Żywiecką i zdobył maturę. Tak nie wiemy, jakie wykształcenie miała Elżbieta. I tutaj być może chciałbym, abyście Państwo zapamiętali ten zawieszony głos i znak zapytania, bo ostatni slajd, który Państwu pokażę, być może wyjaśni po części fakt, że ojciec po śmierci nie przekazał spadku synowi, ale prowadzenie fabryki powierzył jego siostrze. Oczywiście siostra, nie znając się na tym, czyni pełnomocnikiem swoim Ernesta, brata, jemu oddając pierwsze w prowadzeniu tego przedsiębiorstwa. I to jest cały cykl dokumentów spadkowych, które o tym mówią właśnie, o całym tym przebiegu masy spadkowej. Są one bardzo fajnie sformułowane i warte przeczytania. Zobaczcie Państwo, każdy ten proces, każdy ten cykl, a więc przejęcia wpisu do ksiąg sądowych, musiał odbywać się też w odpowiednim kluczu, odpowiednim procesie. I tutaj macie ogłoszenia prasowe, gdzie mowa jest o tym, że spadkobierczynią po Zygmuncie Riebnerze ustanowiona została zarządczynią masy spadkowej Elżbieta Riebnerówna i tak dalej, i tak dalej. Powyżej ogłoszenie, poniżej wpisanie do ksiąg sądowych i zatwierdzenie tego stanu rzeczy. I sama Elżbieta później ustanawia swego brata pełnomocnikiem tejże firmy. I prawdopodobnie to Ernest do roku 1000, wbrew woli ojca, do roku 1939 prowadzi tą właśnie firmę, o czym mówią dokumenty, które Państwu w tej chwili pokazuję. Izba Rzemieślnicza, to wszystko cały proces przeprowadzenia szkoleń i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, a ja świadomie zmierzam do tegoż właśnie slajdu. Zobaczcie Państwo, bo to jest już dowód na to, że w 1940 roku już przeprowadzono ten proces, moglibyśmy nazwać uwłaszczeniowy, czyli przejęcie przez Skarb III Rzeszy przedsiębiorstwa. I ciekawostką jest to, że przez cały okres okupacji, tak jak w przypadku firmy Patsał, tak jak w przypadku futrzarni rodziny Balicerów, przez cały okres okupacji figurowała nazwa żywieckiego przedsiębiorcy w hitlerowskim dokumencie. Konia względem temu, kto wyjaśni mi, dlaczego Niemcy nie zmieniali tego układu, bo zobaczcie Państwo, macie ja na dowód tego dokument z 40 roku. Maschinen, Fabrik, Zygmunt Riebner i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie Niemcy stosowali takie pragmatyczne rozwiązanie, skoro firma istnieje już wiele lat na danym terenie. Ma odbiorcy, ma renomę. To po co tą renomę psuć? Można na tej renomie jeszcze przez jakiś czas bazować. Można szukać odbiorców, szukać klientów, właśnie powołując się na te tradycje, na te nazwiska. I tak też prawdopodobnie w przypadku firmy Patsał, Riebner czy Balicer się właśnie działo. Nieco później połączono tą firmę, drodzy Państwo, 1941 rok i powstaje Seibucher Maschinenfabrik Karol Berger. To jest już inna firma. Zawieszono tą markę Riebner i połączono dwie fabryki. Fabrykę Wróblów, czyli dawną Lechię, działającą przy ulicy Żeromskiego w Żywcu, z fabryką Riebnera działającą na Zabłociu i tworzono jeden twór pod nazwą właśnie Żywiecka Fabryka Maszyn, a Treuhanderem, czyli tym administratorem, był Karol Berger i tutaj już pojawia się to nazwisko, o którym Państwu mówiłem. Tu są wizytówki takie właśnie tych przedsiębiorstw w formie połączonej, gdzie jeszcze jest mowa o tym, z czego tą firmę Karola Bergera sklejono, prawda? Co składa się po lewej stronie, widać wyraźnie, że tam maszynfabryk Karol Berger, dawniej Zygmunt Riebner, und Lechia AG Seibusz, Okręg Śląski. Po prawej stronie daje takie zdjęcie nie tejże fabryki, o której mówimy, ale fabrykę maszyn, pracowników fabryki braci Wróbel, tej właśnie dawnej Lechii, bo Tam mieliśmy, pamiętacie Państwo, 33 pracowników, więc gdybyśmy mieli okazję sfotografować tychże pracowników, byłby to tak duży zespół ludzki. Nie była to mała fabryczka, nie był to mały warsztat ślusarski, ale warsztat, który kusił się o odlewanie kół żelaznych, kół żeliwnych, przepraszam bardzo, zębatych, produkcję dużych maszyn, a więc to był warsztat, który był w stanie skomplikowane technicznie założenia rozwiązać, wykonać i wdrożyć do produkcji, a więc byli to naprawdę ludzie przygotowani do wielu działań. Dzięki Maćkowi Pępkowi mam zdjęcia tych urządzeń, które możecie Państwo obejrzeć tutaj na terenie Parku Etnograficznego w Ślemieniu. I to są te maszyny, które być może właśnie powstały w tejże właśnie fabryce.
6: Ale ja to pomarł, tak?
4: Tak, późniejszy pomarł. Dokładnie, na bazie wyłoniła się z tego, dokładnie tak. I tutaj mam takie pytania, na które chciałbym kiedyś znaleźć odpowiedzi, drodzy Państwo, ale chcę Panu odpowiedzieć, bo ostatnie pytanie jest wojenne losy Ernesta oraz Elżbiety. Drodzy Państwo, to jest dokument, o którym chciałbym, do którego wracam wtedy, kiedy mówiłem, że zawiesiłem głos, dlaczego ojciec Zygmunt Ernestowi nie przepisał swojego majątku. Zobaczcie Państwo, dokument rok 1939, sporządzony w kościele w Krakowie, jest to akt ślubu. Po lewej stronie macie Mariana Ernesta z domu Liebner, kierownik fabryki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prawej stronie Stanisława Baron z Żywca. Zwróćcie uwagę Państwo na daty urodzeń, jaka różnica jest między małżonkami. 1899 data urodzeń Ernesta, 1922 data urodzenia jego małżonki. Tak, i najlepsze jest to, drodzy Państwo, że ślub był ślubem katolickim. Tak, macie świadków po prawej stronie, Świeżyński, porucznik Wojska Polskiego. Ciekawostką w ogóle jest to, że dokument został sporządzony w parafii w Krakowie przy Krowoderskiej, natomiast dowcip polega na tym, że w tym dokumencie jest informacja, że on jest więźniem obozu Jenickiego w Krakowie. Nie jestem w stanie dojść do tego, jak... No może to była pierwsza faza wojny. Niemcy stosowali się do konwencji genewskiej, więc ci żołnierze, którzy zostali wzięci do niewoli jako żołnierze, nie trafiali do obozów pracy, do więzień, ale trafiali do obozów wojskowych. I tutaj on widocznie był członkiem, brał udział w kampanii wrześniowej, trafił do obozu w Krakowie, no i tam w tamtejszym pułku piechoty, w koszarach pułku piechoty był więziony, zakwaterowany, natomiast dostał przepustkę. Dostał przepustkę, bo wyszedł, jak widać z tego dokumentu, poza teren obozu i zezwolono mu na ślub, który odbył się, zobaczcie, 5 listopada rok 1939. To jest może to, co wpłynęło na decyzję ojca Zygmunta. Być może on już wcześniej, mówię o Erneście, już wcześniej, mając kontakt z tym środowiskiem śpiewaczym, żywieckim, środowiskiem mieszczańskim, żywieckim, ta jego religijność nie była taka ortodoksyjna, nastawiona na kultywowanie tych tradycji rodzinnych i być może już wcześniej nosił się z tym, aby odejść od religii mojżeszowej i przejść na katolicyzm, a ten ślub jest tego najlepszym dowodem. Zapytacie Państwo, czy Ernest przeżył? Nie wiem, nie pojawił się po wojnie. Zapytacie Państwo, czy Stanisława przeżyła? Prawdopodobnie tak. Z tego związku narodziła się córka i córka prawdopodobnie do dziś żyje za granicą. Rodzina, ta właśnie rodzina jej poszukuje i no, wszyscy, którzy starają się dojść do jakichkolwiek rozwiązań. Podobno pojawiła się po wojnie w Żywcu, no ale nie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Wiem o tym.
7: Żeby nie kochać historii.
4: Do rodziny. Tyle, drodzy Państwo, na temat Liebnerów. Tak jest. Zapraszam do zwiedzania z Państwem.
3: SK Beskidy.
8: Dzisiaj mamy dla Was opowieść o tym, jak bardzo zmieniał się żywiecki zamek. Będziemy opowiadać o tym na podstawie pewnych makiet, które znajdują się w zbiorach Żywieckiego Muzeum. Z nami oczywiście Dorota Firlej.
9: Witam Państwa serdecznie. Od kilku dni na ekspozycjach naszego muzeum stanęły makiety, które częściowo oczywiście znane są z projektu związanego z Pałacem Habsburgów i te makiety wyobrażają rozwój architektoniczny starego zamku, a właściwie całego kompleksu zamkowo-parkowo-pałacowego. I patrząc, my oglądając sobie z Panią redaktor te makiety, opowiemy w skrócie, jak to ten nasz stary zamek wyglądał kilkaset lat temu i jak zmieniało się także otoczenie starego zamku, czyli park i oczywiście obecny Pałac Habsburg. Jedna z makiet przedstawia najstarszą historycznie część naszego zamku, która oczywiście jest zachowana w murach. To słynne miejsce z Muzeum Narzędzi Tortur i obecnie z wystawą niepodległościową. Natomiast ta wieża prezentuje się bardzo okazale, jest piętrowa, wzniesiona z kamienia, przykryta była z pewnością w przeszłości takim, powiedzmy, wysokim dachem. I całość stała sobie na terenie z drewnianymi gospodarczymi budynkami, które oczywiście nie miały prawa od połowy XV stulecia zachować się. Całe założenie było otoczone pierwsze bardziej prymitywnym, no może nie murem, tylko palisadą drewnianą, pomieszaną z gliną i oczywiście nie mogło zabraknąć fosy, czyli rowu z wodą. I faktycznie tak, powiedzmy około połowy XV stulecia, wyglądało założenie Mikołaja Strzały herbu Kotwicz, które później zostało przejęte przez Skrzyńskich i oczywiście Komorowskich herbu Kowczyk.
8: Patrząc na samą makietę, można mieć wrażenie, że mówimy o całej osadzie. Tymczasem my dotykamy i mówimy o dużo, dużo mniejszym obszarze, prawda?
9: Tak, zgadza się. Na pierwszy rzut oka teraz to widzę, bo dla mnie to jest oczywiste. Więc wiem, że mówię o topografii starego zamku dzisiejszego. Natomiast na pierwszy rzut oka i osoby, które nie znają historii obiektu, może się wydawać, że są na terenie osady z tym takim murem przypominającym faktycznie nasz prehistoryczny Biskupin i widzimy kilka zabudowań. A my jesteśmy cały czas jakby w murach starego zamku. I ta wieża pojedyncza mieszkalna to dzisiejsze Muzeum Narzędzi Tortur, czyli jesteśmy jakby od strony północnej tą wieżą dzisiaj, że tak powiem, zlokalizowani, a drewniane zabudowy, tutaj są takie dwa domki, o na pewno gospodarczym przeznaczeniu, znajdowały się jakby w części południowej zamku. Czyli patrząc na tą makietę, drewniany ten mur, to po prostu zarys murów starego zamku obecnego. Jedyna wieża średniowieczna, gotycka, to po prostu część północna zamku, a drewniane zabudowania, których dzisiaj nie ma, to część dziedzińca i część murowana od strony południowej.
8: Pani Doro, to przez wieki ten obiekt, o którym mówimy, czyli w zasadzie stary zamek i to najbliższe jego otoczenie, zmieniał się i to zmieniał się bardzo dynamicznie, no a dziś można powiedzieć, że nie do poznania.
9: Tak, i jesteśmy tutaj już przed makietą, która myślę, że bardzo dobrze obrazuje, że jesteśmy na terenie jednego obiektu bardzo obronnego, bardzo gotyckiego. I tutaj rozpoznajemy jakby w środku założenia na obecnym, dzisiejszym dziedzińcu wieżę średniowieczną, nazwijmy ją wieżą z wystawą narzędzi tortur od strony północnej, ale do tej wieży jeszcze zostały dołożone trzy kolejne od południa, wschodu i zachodu. I ten układ, wielokrotnie Państwu opowiadałam, był fenomenalny z uwagi na obronność. To były cztery wieże mieszkalne, niepołączone ze sobą, z przejściami w narożach, pełniły bardzo dobrze swoje funkcje obronne i tutaj już widzimy, że całość założenia jest otoczona murem. Murem już bardzo profesjonalnym, kamiennym. Tutaj na makiecie widzimy, że to jest nawet obramowane krenelarzem, czyli takim ząbkowaniem, plus półbaszty i baszty. Taka jedna z półbaszt znajduje się w naszym dziale archeologicznym. Można ją jako relikt oglądać. Myślę, że też jakby przyciąga wzrok brama. Brama od strony wschodniej i to wejście, które Państwo kojarzycie do naszego starego zamku, to jest właśnie ta brama. Na pewno była zwodzona, na pewno był most zwodzony, bo zachowała się wtedy oczywiście i fosa i naprawdę, jeszcze raz podkreślam, bardzo obronne założenie z czasów Komorowskich.
8: Rzeczywiście uwagę zwraca to wejście z mostem zwodzonym i nad fosą, ale dzisiaj to miejsce w oficynach, czy wejście już bezpośrednio do samego zabudowania zamkowego?
9: Jeszcze raz podkreślam, że jest to główna brama do naszego zamku. Jak Państwo przejdziecie przed zamek, to ten bruk taki ustawiony trochę sztorcem w ziemię, to jest zarys właśnie mostu zwodzonego i samej fosy, czyli tą bramą bardzo średniowieczną, jak widzimy na makiecie, dzisiaj wchodzimy do zamku.
8: Czy można snuć takie domysły, że taka zabudowa, czyli cztery te wieże mieszkalne, to w jakimś stopniu już początek kształtowania się też tego słynnego właśnie dziedzińca z krużgankami?
9: Jak najbardziej. Tu już widzimy może nie zarys, ale powierzchnię dziedzińca, ponieważ tak, wchodząc tą bardzo średniowieczną bramą i mostem zwodzonym do zamku, przy bramie mamy jedną z wież i to ostało się w murach. Wchodzimy na przestrzeń kwadratową pustą, jest to środkowa część dziedzińca. I to co ważne, wieże mieszkalne, czyli od bramy wschód, Muzeum Narzędzi Tortur, północ i zachód, jakby od drugiej części naszego zamku zachowały się w murach. Natomiast ta jedyna czwarta wieża południowa w XVIII wieku została zburzona. Dlaczego? Wielopolscy chcieli poszerzyć dziedziniec, wyburzając tę część zamku, dobudowali ryzality, czyli jakby dodatkową przestrzeń, ale nie średniowieczną, i poszerzyli tym samym dziedziniec. Przy czym dziedziniec krużgankowy już wtedy funkcjonował, mówię o wieku XVI i XVII.
8: Dzięki projektowi realizowanemu przed laty przez Powiat Żywiecki możemy też w muzeum oglądać dość obszerną makietę, która pokazuje nie tylko samo założenie pałacowe, o którym do tej pory mówiłyśmy, ale również mniej więcej określa topografię parku. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że ta makieta pokazuje mniej więcej obecny stan założenia zamkowo-parkowego.
9: Duża, największa makieta właściwie już dużej części naszego miasta pokazuje fragment dzielnicy gminy Isep, bo jesteśmy na Ispie, pomimo że blisko miasta, ale nie w Żywcu, mówię o czasach oczywiście przedwojennych, i na tym Ispie widzimy wizję już współczesną założenia. Patrzymy na stary zamek z krużgankami, dzisiaj siedziba Muzeum Miejskiego w Żywcu, dziedziniec zewnętrzny pomiędzy pałacem a starym zamkiem, i tutaj też można zlokalizować wszystkie obiekty łącznie z oficynami, budynkami, gdzie prezentujemy nasze ekspozycje stałe i czasowe, łącznie ze stajnią z początku XX wieku, i także bardzo ciekawe rozplanowanie Pałacu Habsburgów, przy czym za chwilę będziemy mówić także o rozwoju architektonicznym tego obiektu i przypomnijcie sobie Państwo, że to nie zawsze tak bywało. Natomiast tutaj ciekawie prezentuje się i sala lustrzana w tej części pawilonu rozrywkowego, kuchnia z początku ubiegłego wieku, i tuż przy wymienionych obiektach mamy park miniatur, zewnętrzny park miniatur. Bardzo efektownie wygląda, że tak powiem, rzut jakby całego tutaj, może nie całego, ale fragmentu parku, gdzie możemy popatrzeć na wyspę z domkiem chińskim, możemy także tutaj wyłuskać, że tak powiem, ogród różany, słoneczny, czyli te elementy, które projektowała Brenda Colvin w okresie międzywojennym, w latach 30. I ten układ, ta największa makieta, prezentuje właśnie współczesny układ założenia zamkowo-parkowo-pałacowego.
8: I kolejna makieta, i kolejne duże zmiany, jeśli idzie o założenie zamkowe. Pewne relikty jeszcze dzisiaj widzimy, pewne fragmenty zostały, no ale jednak nie jest to jeszcze to założenie, ten etap, który widzimy dzisiaj.
9: Nasze makiety pokazują przede wszystkim rozwój architektoniczny całego kompleksu, mówiliśmy o starym zamku, natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to ta przestrzeń wokół też starego zamku, która buduje oczywiście dzisiejszy, że tak powiem, Pałac Habsburg. Jedna z makiet prezentuje nam stan z czasów wielopolskich, czyli powiedzmy początek XVIII wieku, to są czasy baroku w Żywcu, czasy Jędrzeja Komonieckiego, tak pamięta założenie starego zamku i oficyn. I to, co zawsze podkreślam, a jakoś historia Jaśnie Państwa Wielopolskich tak troszeczkę wypchnęła na margines, a to byli właściciele, którzy naprawdę zrobili ogromną pracę pod względem takich zmian, przekształceń architektonicznych i parkowych już. Dzisiaj o parku nie będziemy mówić, ale przecież to za ich czasów powstaje ozdobny park. Za ich czasów zmienia się bryła zamku, zostaje powiększona o ryzality południowe, powstaje nowa elewacja z barokowymi oknami, nowe dachy dwuspadowe, zamek jest o wiele większy, jest odremontowany, odrestaurowany, to jest bardzo istotne i przede wszystkim jakby z trzech stron świata wokół starego zamku powstają oficyny. Część oficyn nie zmieniła się i my je znamy, czyli nasz dział etnografii, budynki Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, dzisiaj też budynki związane z naszymi nowymi wystawami czasowymi, ale część tych oficyn od strony południowej i wschodniej zupełnie ma inny wygląd. W tym miejscu stoi Pałac Habsburgów. Jeszcze raz podkreślam fakt, że Pałac Habsburgów nie powstał, że tak powiem, jako zupełnie nowy obiekt. On powstaje właśnie na bazie tych, że tak powiem, co najmniej dwóch, a właściwie dwóch i pół części oficyn parterowych rodziny Wielopolskich. To były budynki o zupełnie innym charakterze, wielość okien, światła i powiązanie z zielenią. I to był też genialny plan rodziny Wielopolskich.
8: Zaskakiwać może ostatnia już makieta, o której dzisiaj Państwu opowiadamy, bo nie dość, że to już najbardziej zbliżony wygląd założenia zamkowego w Żywieckim Parku, to jeszcze jest jeden element ukazany, którego de facto dzisiaj nie ma.
9: To jest moja ulubiona makieta, właściwie kopia makiety, która zginęła w okresie międzywojennym i prawdopodobnie okupacyjnym, ponieważ makieta ta została zaprojektowana przez wybitnych artystów, architektów krakowskich Mączeńskiego i Stryjańskiego, oczywiście dla arcyksięcia Karola Stefana Habsburga. Makieta ta funkcjonowała z pewnością jeszcze w okresie okupacji na strychu pałacu, no i potem zniknęła, z pewnością została zniszczona, ale zdjęcie mamy i na podstawie tego archiwalnego zdjęcia została wykonana. W czym ta wisienka na torcie? No w tym, że Karol Stefan Habsburg zapragnął stworzyć największą, ja bym to powiedziała w Europie, nawet nie w Galicji, rezydencję i pomogli mu tutaj krakowscy architekci, zaproponowali połączenie starego zamku z Pałacem Habsburgów i stworzenie nowego skrzydła biegnące jakby w kierunkach od południa po wschód. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Samo skrzydło, które miało powstać, było gigantycznych rozmiarów i przestrzeni, bo także piętrowe, z bardzo efektowną wieżą, wieżyczkami i z gankiem od strony dziedzińca. Nigdy nie wyliczałam, ale chyba muszę to zrobić, ile przypuszczalnie założenie arcyksięcia Karola Stefana Habsburga miałoby tysięcy metrów kwadratowych, ponieważ musicie Państwo wliczyć cały stary zamek, czyli parter pierwsze i drugie piętro, do tego nowe skrzydło jednopiętrowe z bardzo wysokim dachem i cały park Habsburgów, łącznie oczywiście z pawilonem rozrywkowym i wszystkimi oficynami. Więc przestrzeń niesamowita. Dlaczego nie został zrealizowany projekt i sprawy materialne? Pomimo, że prace zaczęły się już toczyć w skrzydle południowym Pałacu Habsburga i przede wszystkim wybuch I wojny światowej zupełnie zniweczył plany wielkiej rozbudowy Pałacu Habsburgów i Starego Zamku Żywieckiego.
8: Na uwagę jeszcze zasługuje kaplica, która jest w tej ostatniej makiecie jednak jeszcze widoczna.
9: Jest widoczna, bo to rok 1906, to też projekt Mączyńskiego. Bardzo ciekawy, neorenesansowa kaplica, która stanęła, funkcjonowała do początków okupacji i tak jak wszyscy w Żywcu wiemy, sama kaplica została rozłożona przez Niemców. Mówiono, tak to komentowano, że była to taka kara dla polskich arcyksiążąt, Habsburgów, którzy nie podpisali Polski.
8: Pani Zero, to tyle na dzisiaj z tych naszych opowieści i podróży przez wieki w zabudowaniach Żywieckiego Muzeum dzisiejszego, a tak naprawdę Starego Zamku.
9: Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam Państwa na kolejne, gdzie z pewnością wyjdziemy w plener i poopowiadamy Państwu na temat obiektów, może nie tak starych jak nasz zamek Komorowskich, ale z pewnością tak samo ciekawych.
3: SK Beskidy.
7: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara i muzyka@gmail.com.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

mięśnie, głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Beskidy.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!